0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

się, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.

0: House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela, 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Strzelnice są już w niektórych szkołach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich jest też Wrocław.
7: Edukacja we Wrocławiu.
6: Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
8: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakańczane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no, trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i drugą, długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, środków wpłynęło, czy wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy ten, jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
6: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
9: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
6: Co to jest za sprzęt?
9: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
6: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa, czy ona jest do czegoś podobna, z takiej klasycznej broni?
9: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
6: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
9: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobne, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
6: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
9: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. I on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt natarcia. Wówczas oddajemy strzał.
10: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w kole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
6: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
10: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w kołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie, gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka szczelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej.
7: Istotne dla Wrocławia.
6: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
11: Szkoda, że w tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów, że uważam, że taka sieć tych szczelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku. Sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka szczelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć. I bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok. Więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
6: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała między innymi jedna szkoła z Wrocławia.
12: Magdalena Wysołowska-Rańda, jestem dyrektorem 11 liceum we Wrocławiu.
6: Proszę wyjaśnić, na co Państwo dostali i ile pieniędzy?
12: Nasza szkoła uzyskała bardzo duże fundusze, z czego bardzo się cieszę. Jest to 80 tysięcy na zakup strzelnicy laserowej, która składa się z 12 stanowisk. Będą to też dodatkowo właśnie repliki broni, 6 broni długiej i 6 broni krótkiej.
6: Mhm. Czyli maksymalna kwota. A dlaczego Państwo się starali o to?
12: Wymyśliliśmy sobie ostatnio, nie wiem, już chyba 2 lata temu z dyrektorami, że zakupimy jako 3 szkoły, znaczy miasto nas zasponsoruje, ale kupiliśmy jako 3 szkoły jedną taką strzelnicę. Nie chcę skłamać, chyba 2 stanowiska tylko były i szkoła między szkołą sobie je wypożyczała. Sprzęt zaczął się nam psuć, bo wiadomo, jak nie ma dbania jednej szkoły o to, no to ciężko było utrzymać to w dobrym stanie. Sprzęt się psuł i nie sprawdziło się to. A jednak, tak jak wiem, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju i na świecie, takie zajęcia praktyczne są bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uważam, ja jako dyrektor bardzo się cieszę, że to w tej puli jestem jako jedyna ze szkół średnich we Wrocławiu wybrana, że nasz projekt przeszedł te eliminacje i cieszę się, że będę mogła prowadzić te zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne z bezpieczeństwa, które nauczą właśnie tych zasad bezpieczeństwa naszą młodzież, taką koncentrację, opanowanie, to są bardzo ważne cechy i bardzo się cieszę, że jest mi to dane, że dzieciaki będą mogły się tego uczyć. To jest normalnie w ramach podstawy programowej z edukacji bezpieczeństwa. Poświęcana to akurat nie salę gimnastyczną, ale mam dość dużą aulę w szkole, która posiada wielką białą ścianę, na której właśnie będę mogła zrobić ekran i te stanowiska rozstawić.
13: Skoro Państwo mają już doświadczenie z takim strzelaniem, jakie było zainteresowanie uczniów? Czy oni chętnie się do tego ogarną?
12: Bardzo. Bardzo chętnie. Młodzież zawsze się kłóciła, kto pierwszy, ale mieliśmy tylko dwa stanowiska. Czasem właśnie jedno było uszkodzone, więc tylko jedno działało. Więc jest duże, bardzo zainteresowanie młodzieży.
13: I to jest tak, że to będzie dla uczniów wszystkich klas?
12: W projekcie, tak jak zaproponowałam, w podstawie programowej jest to tylko w klasach pierwszych. Ale pisząc wniosek do tego projektu, uwzględniłam wszystkie dzieci naszej szkoły. Będę robiła różnego rodzaju zawody. Zaproponowałam także w trakcie drzwi otwartych, nawet dla osób z zewnątrz, w sposób bezpieczny przy osobach, które są do tego przeszkolone, będą prowadzone takie różnego rodzaju, no powiedzmy, zawody, żeby pokazać tą broń jak największej, najszerszej liczbie osób.
6: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc amunicji, a jak mówili nasi goście, takie strzelanie nie wywołuje też hałasu.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Porozmawiamy dzisiaj o szkołach i o tym, jak zmienia się edukacja we Wrocławiu. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
15: Edukacja we Wrocławiu.
14: Demografia nie pozostawia nam złudzeń i dzieci rodzi się mniej, w związku z tym coraz mniej jest ich w przedszkolach, coraz mniej zacznie chodzić do szkół, a po drugie coraz więcej dzieci ma orzeczenia o autyzmie, o zespole Aspergera, o różnych innych potrzebach. Jak miasto próbuje się dostosować do tych zmian?
16: Tak jak pani redaktor powiedziała, jest bardzo wiele zmiennych, które wpływają na to, jak wygląda wrocławska edukacja. Też należy pamiętać, że my funkcjonujemy w jakichś ramach, które są tworzone centralnie dla całej Polski. Musimy w ramach tego przygotować najlepszą ofertę dla naszych mieszkańców. Oczywiście obserwujemy wszystkie wskaźniki demograficzne, analizujemy trendy, jakie są, i to, co się dzieje we wrocławskiej edukacji, już dużym wyprzedzeniem dostosowujemy do potrzeb, do tych zmian, które się dzieją. Trzeba pamiętać, że to nie jest rewolucja, to nie jest projekt na jeden rok, tylko to są powolne zmiany i powolne ich wdrażanie. Po pierwsze, te zmiany zachodzą powoli, bo to każdy rocznik jest mniej liczny już od jakiegoś czasu i teraz te mniej liczne roczniki wchodzą do przedszkoli. W szkołach podstawowych dopiero powoli odczuwamy mniejszą liczbę dzieci. I to też trzeba patrzeć na Wrocław nie jako na jednolitą strukturę, tylko też pamiętajmy, że centrum nieco się wyludnia, a dużo dzieci mamy na obrzeżach, także to też nie jest tak, że nowe szkoły nie są potrzebne we Wrocławiu. Na przykład uruchomiliśmy w tym roku duży zespół szkolny Uczniów Zwycięskich, który był wiele lat oczekiwany, także Wrocław to taki żywy organizm, gdzie nie można zastosować jednego wzoru, jednego szablonu, tylko te zmiany musimy wprowadzać bardzo powoli. Oprócz tego, że mamy mniej dzieci w skali całego wrocławskiego systemu, to mamy dużo więcej dzieci z orzeczeniami. Wzrost w ciągu ostatnich 4 lat szkolnych to jest blisko 100%, to jest około 80%. No nie możemy tak tego zostawić, oczywiście udawać, że tego nie widzimy. Taka jest rzeczywistość. I korzystając może trochę z tego trendu, który się pojawił, czyli że mamy nieco więcej przestrzeni w centrum miasta, staramy się tworzyć oddziały specjalne, oddziały integracyjne. Zaczęliśmy to robić w naszych przedszkolach już jakiś czas temu, bo znów utworzenie takiego oddziału to nie jest tak, że sobie wymyślimy dzisiaj i to zostanie to wdrożone, do tego trzeba specjalistów, do tego trzeba specjalnie przygotowanej przestrzeni, mniejszych sal. Też pamiętajmy, że to nie jest grupa 25-osobowa, tylko w zależności od potrzeb dzieci od 4 do 8. Mamy już takie pierwsze doświadczenia. Mamy też doświadczenia z dialogiem i rozmowami z rodzicami, bo pierwsze takie oddziały otwieraliśmy, to spotykaliśmy się tak trójstronnie, przedstawiciele przedszkola, departamentu i rodzice, i przekonywaliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Na początku oczywiście w takich sytuacjach był jakiś strach przed tym, co jest nowe, ale po pierwszych naszych doświadczeniach i też takiej ewaluacji, rozmowach z dyrektorami, a dyrektorzy z rodzicami, no to naprawdę ta oferta jest bardzo dobra dla dzieci. Po prostu dzieci mają możliwość inaczej nauczyciele i osoby, które z nimi pracują, mają możliwość skupienia się na ich potrzebach i tylko ich potrzebach. To jest tylko mała garstka dzieci, także mają pełną uwagę osób, które z nimi współpracują. Też te przestrzenie są inne, nieco mniejsze, na przykład dzieci z autyzmem, myślę, że nie, jest udowodnione, nie lubią takich dużych przestrzeni, hałasu. Mają wyodrębnione w swojej sali, na przykład w przedszkolu 109 przy Nowowiejskiej, gdzie takie pierwsze oddziały tworzyliśmy, mają swoją osobną salę wyciszeń, która przylega do tej sali lekcyjnej. Też wyszkolenie kadry, to nie jest tak, że każdy nauczyciel może takie, z takimi dziećmi pracować. Oni też się szkolą, doszkalają. Te placówki, które są wybierane, to nie tylko chodzi o lokalizację, czy jest mniej dzieci, ale też kadra musi chcieć to robić, bo praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no jest to nieco inna praca. Nie chciałbym tego nazwać misją, bo to trochę jest takie nadużywane pojęcie, tak, czy już można powiedzieć frazes w edukacji, bo to nie chodzi o to, żeby tylko ludzie z misją tam pracowali, ale no jakieś predyspozycje do pracy w taki z dziećmi o specjalnych potrzebach trzeba mieć.
14: Jak to się układa liczbowo? Jakie potrzeby mają te dzieci we wrocławskich placówkach? Najwięcej mamy dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają potrzeby?
16: Tak, zdecydowana większość dzieci z orzeczeniami to są orzeczenia dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera. Dlatego też widząc te statystyki, tak, te dane, decyzja nasza nie mogła być inna, aniżeli utworzenie szkoły, takiego centrum dla dzieci z autyzmem przy ulicy Zachodniej. Ta placówka powstanie na bazie istniejącej szkoły, która tam funkcjonuje, no ale znów, jest to w miarę centrum Wrocławia. Dzieci tam jest coraz mniej. Okoliczne szkoły mogą spokojnie z bliskiej odległości przyjąć dzieci, które do tej pory chodziły do 12 w kolejnych latach. I tam chcielibyśmy zrobić kompletną przebudowę, zmniejszyć salę i przygotować taką naprawdę z prawdziwego zdarzenia placówkę dla dzieci z autyzmem, bo widzimy taką potrzebę i chcielibyśmy, żeby mieli możliwość korzystania z miejskiej oferty, która na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana. I też chcielibyśmy ten standard po prostu wrocławski wyznaczyć i żeby wszyscy inni, którzy taką edukację prowadzą komercyjnie czy na zasadach publicznych, to żeby równali do naszego poziomu.
14: No to najwięcej jest dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają jeszcze potrzeby?
16: No oczywiście mamy też dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, dzieci niedowidzące, niedosłyszące. Oczywiście dużym odsetkiem są też dzieci z niedostosowaniem społecznym. Czyli to są te sytuacje, które niestety są najbardziej medialne i które gdzieś tam się przybijają, czy to w radio, czy w telewizji, czy w rozmowach rodziców. To są po prostu dzieci, które mają trudność w przebywaniu z rówieśnikami w jednej klasie. Jak jest dzieci 25 bądź więcej, w zależności też od poziomu edukacyjnego, dzieci mają orzeczenia, tak, no po prostu nie są w stanie funkcjonować tak jak inni w takich regularnych klasach. No tworzy to konflikty. Niestety często dochodzi do takiego ostracyzmu, wykluczania tych dzieci. Ta nasza oferta ma też spowodować to, że będziemy mogli odpowiedzieć na tą potrzebę, będziemy przekonywać rodziców, żeby skorzystali z tego, co będziemy przygotowywać, bo to będzie tylko dla dobra ich dzieci. Taka sytuacja idealna, no na przykład na poziomie przedszkoli, bo to akurat też jesteśmy najbardziej zaawansowani na tym etapie. To jest taka, że mamy oddziały integracyjne, mamy oddziały specjalne i oddziały masowe czy regularne. I dzieci w zależności od potrzeb mogą migrować między tymi zespołami. Dziecko, które potrzebuje więcej uwagi, będzie w tej grupie mniej licznej. Jeżeli zacznie lepiej funkcjonować, czy rodzice ocenią, że już może być w większej grupie, trafi do znów mniej licznego, aniżeli regularny oddział integracyjnego, tak żeby wchodzić w te interakcje także z innymi dziećmi większe, no docelowo może będzie w grupie regularnej, takiej masowej, gdzie nie będzie już żadnego problemu z funkcjonowaniem i będzie tak jak inni chodzić na co dzień do przedszkola, czy później do szkoły.
14: W takiej po prostu zwykłej klasie, w której jest dziecko ze szczególnymi potrzebami, bardzo często, albo najczęściej potrzebny jest taki nauczyciel, który wspomaga to dziecko. Jak tutaj wygląda sytuacja? Bo rozumiem, że skoro tych dzieci jest więcej, to i takich nauczycieli wspomagających też potrzeba więcej.
16: Tak, oczywiście. Jeżeli orzeczenie czy dokument, który wystawia poradnia, mówi o tym, że dziecko potrzebuje nauczyciela współorganizującego bądź pomocy nauczyciela, bo też w zależności od tych potrzeb dziecka, to oczywiście takie zgody miasto wydaje. Z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście inną kwestią jest znalezienie takiego nauczyciela, ale no też już widzimy zmianę, trochę trendu, że tych wakatów w skali miasta jest coraz mniej. Dzieci są zaopiekowane pod tym kątem, tylko znów pytanie, tak, czy mając klasę, nie wiem, pierwszą, drugą czy trzecią szkoły podstawowej, gdzie ten skład i nauczyciel jest stały, no to mamy współorganizującego, tak? Okej, okay, jest jedno dziecko, ale jak już mamy tak dwójkę, takie dzieci trójkę, no to wiadomo, że takich trzech nauczycieli nie będzie, bo to też już logistycznie jest trudno zorganizować, czy nawet taką lekcję poprowadzić.
14: Właśnie dla was, dla organizatora, to też jest wyzwanie.
16: Czyli to myślę, że bardziej dla dyrektora szkoły, nauczyciela, bo to jest na co dzień oni pracują z dziećmi i rodzicami. Dla nas to jest wyzwanie logistyczno-finansowe, bo musimy finansować po prostu dodatkowe etaty. Tak jak też cała organizacja, tak jak jest cała edukacja zorganizowana, no niestety tych środków zawsze jest za mało. Miasto dopłaca do edukacji połowę, blisko połowę środków.
14: W ogóle to jest zawsze największa część w całym budżecie miejskim, ta edukacja, dobrze pamiętam?
16: Tak, jest to największa pozycja budżetowa wrocławskiego, wrocławskich wydatków. W tym roku już zamykamy budżet i będzie to prawie 4 miliardy złotych po wykonaniu, także to jest naprawdę ogrom pieniędzy. No ale też duża baza klientów, bo tak musimy powiedzieć, no dzieci, które są w naszych szkołach i rodzice, to są nasi klienci.
14: Troszkę chciałabym powiedzieć o przestrzeni, bo te szkoły też powolutku się zmieniają. Pojawiają się na przykład takie miejsca wyciszenia i to nie tylko dla właśnie dzieci ze szczególnymi potrzebami, ale też po prostu dzieci, uczniowie zwykłej miejskiej podstawówki mogą w takim trudnym momencie po prostu tam odetchnąć.
16: Tak, to prawda. Myślę, że każdy uczeń, a też każdy z nas w dzisiejszych czasach potrzebuje chwili, żeby złapać oddech i żeby oczyścić umysł, bo tych bodźców, których doświadczamy na co dzień, w każdej chwili jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Na szczęście odpadł nam jeden szkolny bodziec, czyli telefony, bo w tym roku został wprowadzony zakaz używania telefonów w szkołach, no co bardzo czekaliśmy, bo do tej pory robiliśmy takie, może nie zakazy, ale takie działania, które zniechęcały do korzystania z telefonów w szkołach oddolnie, no ale to nie miało takiej mocy prawnej, żebyśmy mogli to egzekwować, to było na zasadzie takiej umowy społecznej szkolnej. I tak, tworzymy miejsca w szkołach, dyrektorzy tworzą takie odpoczynku, tak, dla uczniów. Znów jest to związane z tym, że taka przestrzeń się pojawia, bo tych uczniów jest nieco mniej, bo do tej pory wszyscy nasi dyrektorzy skupiali się na tym, żeby zapewnić odpowiednią liczbę sal lekcyjnych dla uczniów, tak żeby nie było dwóch zmian w szkołach.
14: Co się znajduje w takim miejscu odosobnienia, w takim miejscu spokoju, gdzie uczniowie mogą się wyciszyć?
16: No są to przeważnie wygospodarowane albo sale, które były, nie, salami językowymi, salami lekcyjnymi, czy jakieś kąciki takie na uboczu wydzielone z korytarza. Często są to przestrzenie tworzone wspólnie z gronem pedagogicznym i uczniami. Bardzo często są to działania inicjowane w ogóle oddolnie przez uczniów, że to oni wyszli z taką propozycją czy potrzebą, że takiej przestrzeni potrzebują i to oni to projektują. Oczywiście pod nadzorem dorosłych i gdzieś pewnie według ich wytycznych, ale takie miejsca powstają. No są to przeważnie jakieś fotele, siedziska, pufy, spokojne, wyciszające kolory, czasami jakaś sztuczna trawa na podłodze, żeby było po prostu milej dla stóp, jeżeli tam się ktoś przemieszcza. No wynoszą zasady wprowadzone ciszy, bo to nie jest miejsce, żeby nie wiem, bawić się czy grać w jakieś gry ruchowe, tylko to jest miejsce, żeby właśnie odpocząć, poczytać książkę, może w słuchawkach przejść, posłuchać jakiejś muzyki relaksującej. Jakby no tych pomysłów myślę, że jest bardzo dużo. Takich przestrzeni już powstało w wrocławskich szkołach podstawowych ponad 50. W większości to są właśnie takie miejsca wyciszeń, pokoje wyciszeń, ale też nasi dyrektorzy zakupują takie kabiny wyciszone i one po pierwsze mogą służyć do takich zajęć indywidualnych z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, do spotkań z rodzicami, bo też nieczęsto jest taka przestrzeń, gdzie można prywatnie z kimś porozmawiać na tematy szkolne czy w prywatności, ale też a propos tej ciszy mamy taką dużą innowację. W tym roku to już wspomniany zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. Tam są zastosowane szeroko bardzo rozwiązania akustyczne i tam jak się wchodzi do szkoły, to po prostu czuć taką ulgę dla umysłu i słuchu i jest naprawdę, jak oczywiście na szkołę, spokojnie. Bo jak szkoła się kojarzy z takim gwarem i tym dźwiękiem odbijającym się od każdego elementu, to tam naprawdę jest względna jak na szkołę cisza i tak myślę, że człowiek jest bardziej zrelaksowany wychodząc, czy nauczyciel, czy uczeń z takiej szkoły, aniżeli z innych.
14: Mam takie wrażenie, że zaczynamy troszeczkę jednak myśleć o tych potrzebach dzieci i co jeszcze jest do zrobienia, na co jeszcze trzeba będzie zwrócić w przyszłości uwagę.
16: Myślę, że takim dużym wyzwaniem, które stoi przed nami, to jest zorganizowanie tego typu edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na wszystkich poziomach edukacyjnych. Bo teraz rozmawialiśmy o przedszkolach, szkołach podstawowych, a są jeszcze przed nami szkoły ponadpodstawowe, gdzie teraz właśnie przechodzi, no nie wiem czy wyż, ale na pewno półtora rocznika, które było, jest teraz w klasie maturalnej. Także te szkoły ponadpodstawowe są bardzo obciążone. Też musimy pamiętać, że jako Wrocław jesteśmy stolicą regionu, również edukacyjną. Mamy najlepsze szkoły ponadpodstawowe w regionie, które przyciągają dużo uczniów, bardzo dużo uczniów.
14: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj zastępca dyrektora Wydziału Edukacji we Wrocławskim Urzędzie Miejskim Marcin Miedziński.
17: Istotne dla Wrocławia.
14: A ja przypominam, że cały czas trwa głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Jest w sumie 106 projektów, 56 osiedlowych i 50 ponad osiedlowych. Wejdźcie na stronę, zobaczcie jakie są propozycje w tym roku i zagłosujcie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
19: W sobotę rusza przebudowa ulicy Ruskiej we Wrocławiu. Zamknięty będzie odcinek od Placu Solnego do ulicy Kazimierza Wielkiego. Rowerzyści i kierowcy będą musieli jechać objazdem przez Kiełbaśniczą i Świętego Mikołaja. Po przebudowie na Ruskiej ma być więcej zieleni.
18: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. BWA Wrocław, Galerie Sztuki Współczesnej, będzie mieć, jak już pewnie wiecie, nową siedzibę w hali przy ulicy Kolejowej, ale to za mniej więcej 2 lata. Tymczasem w obecnej swojej głównej siedzibie w budynku dworca do lutego przyszłego roku BWA Wrocław prezentuje swoją ostatnią już w tym miejscu wystawę Pałac Kryształowy. Pokazywana jest ona zresztą także w galerii SIK na Placu Kościuszki. Co będzie działo się w międzyczasie, czyli między otwarciem nowego miejsca, a po zamknięciu tych teraz funkcjonujących, o tym posłuchajcie u nas. Ale po kolei zaczynamy od samej wystawy.
17: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
20: Nazywam się Berenika Nikodemska i pracuję w BWA Wrocław w Galeriach Sztuki Współczesnej.
6: Porozmawiamy o Pałacu Kryształowym, wystawie, której ja przyznaję jeszcze nie widziałam.

0: wprowadza nas z jednej strony w utopie społeczne, w czas, w którym mówiono bardzo dużo o postępie, o rozwoju cywilizacji, ale też szkło, z którego zbudowany został ten pałac, jego architektura, łączy się też w sposób nawet niesymboliczny, na przykład z architekturą głównego dworca kolejowego, gdzie znajduje się galeria BWA Wrocław Główny, jedna z dwóch galerii, w których zlokalizowana jest ta wystawa, ale też szkło jako materiał, nawet nie architektoniczny, ale też metaforycznie ujęte, jest dla nas ważne, ponieważ pokazuje pewne tendencje. Szkło jest przeźroczyste, z drugiej strony można z niego wytwarzać zarówno wielkie budynki, jak i dzieła sztuki, więc na tę budowlę, na ten budynek, na pałac kryształowy spoglądamy z perspektywy jako na ważne wydarzenie w dziejach ludzkości, które sygnalizowało ogromne przyspieszenie, jeżeli chodzi o postęp cywilizacji, ale z drugiej strony też mówiono o tym budynku, że był to ósmy cud świata, więc przypatrujemy się też temu, co ludzkość wówczas osiągnęła, ale z perspektywy czasu patrzymy też na to, w jakim kierunku w tym postępie ludzkość podąża.
1: To jak to się przekłada na to, co możemy zobaczyć na wystawie, bo to jest nie tylko szkło.
0: Na wystawie są bardzo różne prace, wykonane w takich mediach właśnie nie tylko jak szkło, ale też malarstwo, fotografia, znajdują się tam również instalacje. Natomiast chciałabym zacząć od szkła jednak, ponieważ jedna z prac wykonana przez Aleksandra Baszyńskiego jest zbudowana z elementów szklanych we współpracy z partnerem głównym wystawy, Hutą Julia. Powstała praca, która wygląda jak namiot, ale jest to praca, która symbolizuje schronienie, swego rodzaju miejsce, o którym szczególnie w dzisiejszych czasach, właśnie w kontekście tego, jak rozwijamy się, jak zmieniamy się jako cywilizacja, z jakimi problemami obecnie się borykamy, do której można odnieść się właśnie w sposób bardzo bezpośredni, czyli spoglądając na nią, zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju schronienia potrzebujemy obecnie, a z drugiej strony te szklane elementy też mówią nam o tym, że czas mija, te szklane elementy są niekompletne, to są fragmenty i z jednej strony jest to piękna praca, jest to praca, która skłania nas ku myśleniu, ale z drugiej strony widzimy, że nastąpił też pewien rozłam, wręcz dosłownie, że to szkło jest potłuczone, więc możemy też zastanowić się nad tym, z jakimi problemami wręcz dosłownie obecnie się borykamy.
1: Ja się tak zastanawiałam, czy mówić wystawa, czy wystawy, bo to są dwa miejsca, rozumiem, że jedna wystawa. Dlaczego w dwóch miejscach i jak one się do siebie mają? Jak najlepiej to zwiedzać też? Czy gdzieś najpierw, gdzieś później?
0: Wystawa rzeczywiście obejmuje dwie przestrzenie, Galerię BWA Wrocław Główny i Galerię SIG. Jest to wystawa podzielona na te dwie przestrzenie, natomiast co jest istotne, prace, które pojawiają się w obu tych galeriach, one ze sobą korespondują. Nie ma jednego określonego kierunku zwiedzania. Niektóre prace, myślę o autorach niektórych prac, oni są pokazywani w obu tych przestrzeniach. Na przykład pytałaś o prace, nie tylko szklane. Bardzo piękne są też obrazy na tej wystawie Wiktora Dyndo i one na przykład znajdują się zarówno w Galerii SIG, jak i w Galerii BWA Wrocław Główny. I one też w jakiś sposób przedstawiają takie przestrzenie architektoniczne. Można pomyśleć właśnie budowle wielkie, doniosłe, prawie jak ten pałac kryształowy, na których też widać poprzez ich kolorystykę pewien niepokój. Tutaj z kolei można pomyśleć o tym, że jest jakiś niepokój związany ze zmianami pogody, widać tam jakąś burzę, więc na przykład można odnieść się do zmian klimatycznych w ten sposób, albo w ogóle do zmian, no właśnie, pogody, przyrody, czyli tego, co też nas obecnie spotyka. Ale na przykład w Galerii SIG BWA Wrocław jest też praca, na którą chciałabym zwrócić uwagę, praca Christy Israel i to jest praca też szklana. Jest to praca bardzo delikatna, bardzo wymowna, więc zachęcam, by odwiedzać obie galerie. Galeria SIG jest niewielka, natomiast myślę, że można je odwiedzać w dowolnej kolejności, ale na pewno trzeba zobaczyć ekspozycję w obu tych miejscach.
1: No właśnie, te miejsca ekspozycji, czyli zmiana adresu w galerii, to dla BWA Wrocław teraz bardzo żywy temat.
2: Co słychać we Wrocławiu?
3: Dzień dobry, nazywam się Maciej Bójko, jestem dyrektorem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
1: Pałac Kryształowy to ostatnia wystawa na Dworcu Głównym, chociaż tam po drodze będzie jeszcze coś.
3: Tak, jeszcze będziemy mieli jedną wystawę w tak zwanej G3,

0: czyli w tej takiej naszej najmniejszej przestrzeni, więc tutaj jeszcze damy znać, ale to niedługo.
1: Dlaczego tak? No bo nowa przestrzeń jeszcze nie jest gotowa, no i jeszcze trochę to zajmie, żeby była gotowa.
0: Z perspektywy odbiorców i widzów, tak. Z perspektywy nas jako pracowników instytucji jest troszkę inaczej. To znaczy dla nas proces nowej siedziby nie tylko już się dawno temu zaczął, co wchodzi w zupełnie inną fazę. Składamy pozwolenie na budowę, kończymy projekt wykonawczy i w przyszłym roku będziemy wybierali generalnego wykonawcę, więc zacznie się remont. A to dla nas oznacza ogromne obciążenie zespołu tym wszystkim, co chcemy zrobić, no bo jak wiemy, to nie jest taki zwykły remont. On angażuje też osoby artystyczne, angażuje specyficzne materiały, które będziemy znajdowali na Dolnym Śląsku i nie tylko. Tak więc tutaj musimy położyć siły i to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że my też musimy przygotować program dla tej nowej siedziby i nawet jeżeli to jest pod koniec 28 roku, czy na początku 29, to wciąż, żeby w takiej skali móc zrobić wystawy i zaoferować program, który no, będzie mógł się toczyć już płynnie w tamtym miejscu, no to potrzebujemy przynajmniej 2 lat, żeby go przygotować.
1: No tak, no bo jeśli dobrze pamiętam, to jest 5 przestrzeni, tak?
0: Nawet więcej. Właściwie to nawet więcej, jakby się nad tym dobrze zastanowić, no bo to miejsce będzie takim centrum sztuki współczesnej, a to znaczy, że to nie są tylko wystawy. No bo przestrzeni wystawienniczych, tych głównych, takich największych jest 3, plus mamy taką przestrzeń na wideo, plus mamy przestrzeń jeszcze takiej mikrogalerii też dla dzieci, związanej z pracą dzieci. Plus przede wszystkim jest też sala performatywna, która też musi mieć swój program, koncerty, performance, wydarzenia teatralne. Oprócz tego jest kantyna, gdzie chcemy też współpracować z artystami, artystkami przy rezydencjach jedzeniowych, więc to też mamy na to taki plan.
1: Rezydencje jedzeniowe, poproszę o wyjaśnienie.
0: To znaczy, że zapraszamy artystów, artystki, którzy w jakiś sposób też działają przy sztuce jedzenia. I też zapraszamy ich na to, żeby przez na przykład miesiąc opracowywały nowe recepty albo stworzyły nowe menu, pracowały z naszymi kucharzami, więc to w taki sposób się też odbywa. No ale właśnie, mamy też centrum rezydencyjne, więc też potrzebujemy zaprogramować i nawiązać odpowiednie współprace. Część z nich już oczywiście mamy, ale no, potrzebujemy też to wykończyć. No i ostatni element tego wszystkiego, my musimy się bardzo powiększyć jako zespół, bo żeby to 4,5-tysięczne miejsce obsłużyć, to musimy zwiększyć zatrudnienie niemal 2-krotnie i zbudować całą nową strukturę, więc no, to wszystko powoduje, że tak naprawdę to tego czasu nie wydaje się wcale tak dużo do otwarcia, żeby móc to wszystko zrobić.
1: Ale to super, że zespół się powiększy.
0: Super, oczywiście. Myślę, że to też nie jest kwestia tego, że to jest jakiś wybór. To jest raczej konieczność po prostu. No, możemy sobie wyobrazić no, jakiekolwiek inne miejsce, które ma taką skalę, że ono nie może funkcjonować bez osób, które technicznie obsługują to miejsce. Tam jest bardzo dużo systemów, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. No jest to przestrzeń też ogromna w porównaniu do tego, co posiadaliśmy, więc o wiele więcej też jest opieki widza, osób, które mediują, rozmawiają, edukatorów. No i sama administracja przy takiej skali no, też musi się powiększyć.
1: Teraz BWA to jest taki rozprzestrzeniony twór, że tak powiem, no bo mamy Ruską, mamy Świdnicką, mamy Plac Kościuszki, no i Dworzec Główny. Czy to będzie dalej tak funkcjonować?
0: Nie. Znaczy, my się skupiamy na ulicy Kolejowej i od jakiegoś czasu już o tym mówimy, natomiast będziemy mieli jedną taką, my to nazywamy forpoczta, przy samym starym rynku, czyli przy ulicy Świdnickiej Żyjnia, która jest już wyremontowana, no i ona z nami zostaje i będzie działała w takiej symbiozie z nową siedzibą. Będzie trochę też opowiadała o tym, co się znajduje w nowej siedzibie, w inny sposób, bardzo artystyczny, rzecz jasna, no ale będzie taką naszą wizytówką zapraszającą też mieszkańców i też głównie turystów właściwie przy rynku, żeby odwiedzili nas przy ulicy Kolejowej. Natomiast pozostałe przestrzenie, no to one zakończą, nasza obecność się tam zakończy.
1: I czy to będzie wszystko tak naraz, w tym samym czasie?
0: Nie, chcemy to robić stopniowo. Nie chcemy, no właśnie, bardzo chcemy uniknąć takiego szoku, więc zaczęliśmy od dworca. My już trochę mówiliśmy o tym, że my zakończymy nasz program. Teraz się to dokonało, pewnie dla niektórych osób to jest nowość. Natomiast to też się nie dokona jutro. My będziemy tam do końca lutego, więc wystawy są czynne, gorąco na nie zapraszamy. Będziemy realizowali tam program. Wszystko jest po staremu. Natomiast rzeczywiście od marca, no tej przestrzeni i nie będzie w BWA. W przyszłym roku mamy wszystkie pozostałe miejsca. Następnie no, myślimy o tym, która z galerii będzie jakby kolejną, która zakończy swoją działalność. Rozmawiamy wewnętrznie o tym. Natomiast ten proces musi się tak odbywać rok do roku i musimy tak stopniowo po prostu wygaszać naszą aktywność, tak żeby w momencie, kiedy już otworzymy siedzibę, no to równolegle zamknąć te pozostałe, ale to jest bardzo istotne, my oferujemy w zamian za to program przy nowej siedzibie, ponieważ nasz pomysł na to wszystko jest taki, że przed tym jak zaczniemy działać w nowej siedzibie, otworzymy drzwi, to już tam jesteśmy i już tam realizujemy program, na przykład na kortach tenisowych Parku Lesława Węgrzynowskiego, na przykład poprzez Craft Post Fest i będziemy to rozwijali. Chcemy współpracować z mieszkańcami, którzy są dookoła, żebyśmy mieli taką grupę przyjaciół, zanim jeszcze zaczniemy. Jest też taki projekt, który w przyszłym roku rozpoczynamy, ponieważ przy ulicy Grabiszyńskiej na skrzyżowaniu z kolejową kiedyś stał szalet miejski i w tym miejscu, zgodnie z planem miejscowym, możemy zrobić taki rodzaj totemu, witacza i chcemy go zrobić we współpracy z mieszkańcami i artystami, więc w przyszłym roku taki projekt też się odbędzie. Może on przywodzić na myśl autosamping, które kiedyś organizowaliśmy. Tutaj Asia Stębalska będzie zresztą zaangażowana w robienie tego. No i on się zakończy stworzeniem takich wytycznych dla konkursu, który się potem odbędzie na projekt już tego witacza. No i w przyszłym roku odbędzie się ostatni Craft Post Fest przed remontem. Myślę, że największy, z taką no, ogromnym rozmachem, więc do tego też mogę już w tym momencie zaprosić.
1: Ale to są innego rodzaju działania niż klasyczne wystawy.
0: To prawda, to jest testowanie formatów innego rodzaju, czasem wracanie do takich, które kiedyś już mieliśmy, jak Midnight Show na przykład. I tak oznacza to, że przez jakiś czas tych wystaw będzie mniej. No ale na końcu będzie ich o wiele więcej i na końcu będą na zupełnie innym poziomie, o innej skali.
1: A to jeszcze ostatnia sprawa, to jest taki pomysł, żeby na otwarcie ruszyć z kilkoma wystawami, projektami naraz, czy to będzie też tak po kolei?
0: Tak, tak. My generalnie nie chcemy otworzyć pustego budynku, jak to się już kilkukrotnie zdarzało u nas w kraju. Chcemy otworzyć budynek, który ma już wszystkie wystawy na start gotowe. Być może jedna z nich będzie dotyczyła samego budynku również, bo on jest szczególny i jego remont jest szczególny. Natomiast tak, będziemy mieli gotowy program, z którym wystartujemy. No i też ten program będzie przygotowany tak, że będzie mógł stopniowo się zmieniać no, w cyklu takim, to zależy od może też miejsca, nie chciałbym skomplikować za bardzo, ale no, trochę częściej będą się zmieniały w mniejszych przestrzeniach wystawy, trochę rzadziej w tej głównej hali.
1: A to wyjaśniał dyrektor BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej Maciej Bójko.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Prawie 70% wrocławian oczekuje, żeby miasto w pierwszej kolejności wspierało najuboższych wrocławian. Oczekują też odciążenia opiekunów domowych. Chodzi o rozbudowanie opieki wytchnieniowej i usług asystenckich dla rodzin zajmujących się seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Kolejny punkt to ratowanie zdrowia psychicznego młodzieży i zapewnienie powszechnego dostępu do psychologów oraz programów profilaktyki kryzysów psychicznych bezpośrednio w szkołach. Mieszkańcy oczekują też rozwoju sieci centrów aktywności lokalnej i przekazywanie większych pieniędzy, żeby finansować rady osiedla. Skąd to wiemy? A wiemy to z wrocławskiej diagnozy społecznej, nad którą pracowali naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Moim gościem jest dzisiaj Jacek Pluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, no i jednocześnie socjolog. A rozmawiamy w odlocie, czyli w strefie partycypacji, wrocławskim miejscu spotkań i konsultacji społecznych.
2: Istotne dla Wrocławia.
4: To, co jest niepokojące, to z jednej strony mamy podkreślenie ważności rodziny, a z drugiej strony wyniki pokazują, że ta instytucja rodziny się osłabia, że ona ulega erozji. Natomiast z takiej perspektywy Departamentu Spraw Społecznych my widzimy, że często system zabezpieczenia społecznego, my na przykład pracujemy na ustawie o pomocy społecznej, niekiedy nie widzi tych szczelin, tych luk, dla których rodzina jeszcze nie może albo już nie może, a z drugiej strony sam instytucjonalny system odpowiedzi nie istnieje w tych obszarach.
3: Jaki przykład tutaj można dać?
4: No, z jednej strony na przykład poczucie samotności i osamotnienia, Ono jest spowodowane tym, że mamy oczywiście w przekroju gospodarstw coraz więcej gospodarstw jednoosobowych, ale z licznie osłabionymi więziami i rodzinnymi, i sąsiedzkimi, więc w praktyce osoby formalnie mogą nawet mieć rodzinę, ale nie ma kto nimi się zająć w takich usługach, które powinna świadczyć rodzina, bo jeszcze system zdrowia nie jest gotowy, nawet organizacyjnie, żeby świadczyć zabezpieczenie. To jest realny problem. Wreszcie oczywiście niedostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb osób senioralnych. Czy to jest to, co my mówimy o tworzeniu odwróconych przedszkoli, prawda? To jest kwestia takiego przezbrojenia zasobów po to, żeby się przygotować na te procesy. I z jednej strony współtworzyć, ale domagać się o to, żeby te rozwiązania były bardziej elastyczne, jak na przykład w procesie deinstytucjonalizacji, tak, to jest oczywiście jedna z takich nowszych polityk ministerialnych, ale argumentujemy również, że ona powinna przybrać dużo bardziej konkretne i realne formy.
3: I finansowanie.
4: No i finansowanie oczywiście finansowanie.
3: Chodzi o pieczę zastępczą, o to, żeby dzieci nie trafiały na przykład do dużych ośrodków, to dzisiaj już odchodzimy od tej nazwy domów dziecka, żeby trafiały do rodzin zastępczych, żeby trafiały do mniejszych takich ośrodków, w których mogą się rozwijać, bo dzieci najlepiej rozwijają się w rodzinie.
4: To z jednej strony mamy oczywiście takie oczekiwania i one są na poziomie idei słuszne i chwalebne. Powiedziałbym, deinstytucjonalizacja oznacza w przypadku akurat pieczy, likwidację pieczy instytucjonalnej, tak by było najlepiej, na rzecz pieczy zawodowej, rodzinnej i rodzinnej, ale nasze doświadczenia pokazują, że jakby system zachęt dla pieczy, zwłaszcza zawodowej, typu rodzinnego, osiągnął swój sufit. Oznacza to, że z jednej strony nie możemy się pozbyć pieczy instytucjonalnej, ale warto zadbać o to, żeby ona była jak najlepsza, jak najbardziej odpowiadająca współczesnym wyobrażeniom tego, na czym powinna polegać opieka rodzinna. W związku z tym też oczywiście ona powinna być doposażona, kadra powinna być dobrze opłacana, powinniśmy mieć więcej mieszkań, ja tu mówię, przymiotnikowych, czyli treningowych, takich pomostowych, powinniśmy lepiej nadzorować proces usamodzielnienia się, ale za tym wszystkim oczywiście stoją fundusze. Ale problemy są. Innym wyraźnym problemem, który pokazała diagnoza, i to w perspektywie przekrojowej, ale to jest zwłaszcza osób młodych, no to obciążenie psychiczne. To jest niestety nasz znak współczesności. Ten dobrostan młodych jest obniżony. No oczywiście czynniki są cywilizacyjne, tak? Ale to, co moglibyśmy zrobić i współtworzyć oczywiście poprzez odpowiednie finansowanie, to skoordynowanie tej opieki i uczynienie jej bardziej efektywną, jeśli chodzi o ochronę młodego człowieka.
3: No wiem, że we wrocławskich szkołach pojawiają się takie miejsca odosobnienia, miejsca wyciszenia, że pojawia się coraz więcej takich oddziałów nauczycieli wspomagających właśnie dla dzieci, dla młodzieży, które mają szczególne potrzeby. Mówię o tych, które mają orzeczenie o autyzmie, o zespole Aspergera, z nadpobudliwością ruchową i nie tylko. Więc to już się trochę dzieje, ale o czym jeszcze myślicie? W jaki sposób wspierać młodych ludzi, którzy są w kryzysie psychicznym?
4: Dawać im oczywiście wzmocnione kompetencje szkoły, bo pomyślmy sobie przez chwilę, szkoła nie jest tylko placówką uczącą, oczywiście mówi się o tym, że jest placówką wychowującą, ale to też jest placówka, która jest placówką chroniącą, tak? Więc ta funkcja powinna być akcentowana. Wreszcie, oczywiście to jest problem cywilizacyjny, bo jak to mówią potoczne, kiedyś karą było zagonienie do domu z podwórka, teraz jest karą wygonienie na podwórko, więc tu oczywiście to, w jaki sposób kształtują się relacje w obrębie grup rówieśniczych i to, jak one są słabo, że tak powiem, widziane, a z drugiej strony nie sposób wejść do grupy w roli psychologa czy pedagoga i powiedzenie, słuchajcie, to jest bullying, czy to jest przemoc, nie pozwalam na to. Więc tutaj sami nauczyciele mają takie dylematy, mają wyraźne granice swojej kompetencji. I moim zdaniem trzeba pomóc nauczycielom przesuwać granice kompetencji, ale trzeba również wspierać innymi profesjami, które pozwolą te rzeczy kontrolować. To jest moim zdaniem w tej chwili największe wyzwanie kulturowe, to, co powinniśmy ewidentnie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, na to, to oczywiście tworzenie polityki młodzieżowej, która by też te aspekty chwytała.
3: I
4: to,
3: a tworzycie co, taką?
4: Ona jest konieczna, ja powiem w tej chwili tak. Natomiast co jest problemem w takich politykach? One nie powinny być wąskosektorowe, tak rozumiane. Czyli innymi słowy, okej, mamy politykę kulturalną, ona jest wielosektorowa, wielopodmiotowa, mamy politykę wobec młodzieży taką oczekiwaną, powinna być wielowymiarowa, wielosektorowa. Szukamy też alternatyw oczywiście dla młodzieży po to, żeby mogła aktywnie spędzać czas, również poza środowiskiem dla siebie typowym. Mamy takie przykłady, dlatego że współpracujemy sektorowo z organizacjami pozarządowymi i też ja nie ukrywam, wie pani, czekamy na ich dobre pomysły. One się zdarzają. I teraz trzeba, że tak powiem, ten potencjał, który wynika z kompetencji, umiejętności, doświadczeń, bo my nie wiemy wszystkiego, dlatego musimy i chcemy współpracować. Wspaniale podkreślać, sam raz za tydzień spotykam się z jedną z takich inicjatyw.
3: Wspomnieliśmy wcześniej o deinstytucjonalizacji, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą i dzieci, ale ta deinstytucjonalizacja dotyczy też seniorów. W Skandynawii są wspaniałe takie projekty, do setki we własnym mieszkaniu, ale to wymaga między innymi od miasta, od gminy, od samorządu zorganizowania tak opieki nad takim seniorem, żeby on w tym swoim domu, nawet jak jest samotny, nawet jak nie ma bliskich, nie ma rodziny, nie ma wsparcia sąsiadów, żeby on tam był bezpieczny. W jaki sposób wy teraz kreujecie tą politykę senioralną we Wrocławiu?
4: W przypadku, czy też jeśli ona się opiera o kwestię mieszkaniową, ona jest w którymś momencie kluczowa, mamy pewne doświadczenia, które powiem tak, chcemy rozwijać. Tak jak się da i na ile się da, czyli to jest sytuacja oczywiście zamiany mieszkań dużych, za dużych dla obecnie zamieszkującego seniora, seniorów, na mniejsze, bardziej dostosowane, ale chociażby 2 tygodnie temu miałem dobrą rozmowę z takim partnerem społecznym, który chciałby wejść w ten proces, jest gotowy, ma kompetencje. Rozmawialiśmy razem też z Departamentem Nieruchomości o tym, co jest problemem, żeby proces zamiany mieszkań i dostosowania potrzeb do realnych możliwości i oczekiwań seniorów był skuteczniejszy. Okazuje się, że na końcu, a może i też na początku wszystkich problemów jest człowiek, jego lęki, strachy. Ten proces, tego procesu nie można przeprowadzać na papierze. Matematycznie wszystko się zgadza, formalnie wszystko się zgadza, ale ewidentnie to, co pokazują nasze doświadczenia, my musimy pomóc seniorom zaasystować w tym procesie, pomóc zakorzenić się w nowym środowisku, poznać usługi, pomóc poznać dostępne usługi, pokazać osoby, które są przychylne, które mogą być takimi przewodnikami w grupach środowiskowych, pokazać ofertę społeczną w nowym miejscu. To jest pewien proces, który jeśli jest dobrze przeprowadzony, pozwala w sposób bezpieczny i komfortowo dla takich seniorów podjąć tą decyzję.
3: Użył pan sformułowania odwrócone przedszkole. Co to jest?
4: To jest takie miejsce, w którym senior, seniorka, też w ogóle każdy potrzebujący może przyjść w czasie wolnym dla siebie, zawiązać relacje, oddać się swoim pasjom, porozmawiać, ale też uzyskać poradę. Przypomnę, że w przedszkole, jakby patrząc na punktualność zdarzeń życiowych, to była pierwsza sytuacja, w której wyszliśmy spod opieki rodziny i zdaliśmy się na relacje społeczne w grupach rówieśniczych. Zatem idea jest postawiona. Nie chcę tego rymować w takim kontekście edukacji przez całe życie, ale bym powiedział tak, podtrzymujmy relacje przez całe życie i to miejsce temu służy.
3: Ale to też asystenci, prawda?
4: To jest jakby naturalny proces, na wszystkich trudnych procesów społecznych proces asystencji jest konieczny. Oczywiście ja się nie boję takich przymiotników, tak? Asystent senioralny, trener senioralny, oczywiście asystent młodzieży, lider młodzieżowy, lider senioralny, to są wszystkie te funkcje, które my rozwijamy pilotażowo, ale nie ukrywam, że chcielibyśmy po prostu uczynić z tego bardzo silną stronę polityki społecznej miasta. To jest ta polityka, widzi pani redaktor, która po pierwsze nie oznacza, że mamy jeden typ trenera albo lidera, ale ci liderzy muszą być ze względu na potrzeby środowisku różnie zaadresowani i dla młodzieży, i dla seniorów. Ten kontekst wsparcia i pomocy często jest kluczowy po prostu.
3: Czy jest w takim myśleniu waszym też wykorzystanie cali do takich miejsc wsparcia?
4: Cale to jest w ogóle idea, która się rozwija w niewybywały sposób. Ja tylko podkreślę, że na poziomie roku 2018 mieliśmy coś za 4 cale, tak, a teraz mamy 27 i dalej. Szanujemy tą podstawową ideę, że to jest taki sposób, w którym organizacja pozarządowa nie świadczy po prostu jakiejś oferty, ale pracuje ze społecznością. To jest kolosalna różnica, bo to jest nastawienie się na proces i też nastawienie się na coś takiego, że nie realizujemy jakiegoś projektu, tylko mamy sumę projektów, które powinny się w miarę zazębiać, ale również mamy wyszkoloną kadrę. Menadżera calu osób, które pracują ze społecznością lokalną i wreszcie kolejna zasada to jest miejsce otwarte. Ty możesz przyjść, możesz coś zaproponować, ale my też proponujemy. No i to jest miejsce, które chyba najlepiej łączy pokolenia, więc tam i przychodzą seniorzy, i przychodzi młodzież. Tutaj cale też potrafią się specjalizować, dlatego że potrzeby społeczności lokalnej w centrum miasta są zupełnie inne niż na peryferiach. Na peryferiach to jest kwestia też taka, że nie ma takiej potrzeby kreowania aktywności czy prostych zajęć wolnoczasowych, ale na przykład czy podtrzymywania relacji, ale na przykład dostępu do kultury w rozmaity sposób rozumianej, więc czy też zajęć, z których mogłyby skorzystać też młode pokolenie. Więc jakby ta potrzeba jest różna, ale to, co jest siłą calu, to, że cal jest zawsze zdolny do dostosowania się. Jest to idea, która z jednej strony kreuje też partnerstwa lokalne. Ona tworzy społeczność lokalną jako silną społeczność. Znowu wracamy do tej dyskusji, jak sobie zagwarantować dobrą jakość życia. No właśnie przez silne partnerstwa lokalne, ale to jest też miejsce, które szczerze, gdybym miał jakiś problem wewnętrzny, nie miałbym się do kogo zwrócić, to bym czasem też poszedł do celu.
2: Tym żyje Wrocław.
3: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Jacek Pluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. A Centra Aktywności Lokalnej niedługo będziemy odwiedzać.
2: Reklama.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Pogoda.
12: Wtorkowy poranek przyniósł do naszego miasta niewielkie zachmurzenie. Później będzie robiło się coraz bardziej słonecznie, a po południu możemy liczyć nawet na bezchmurne niebo. Na termometrach dziś maksymalnie 13 stopni, ale poranek jest zimniejszy niż wczoraj. Od 5 do 7 stopni. Później zacznie się ocieplać. Na szczęście wiatr jest słaby, a ciśnienie wysokie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Poranne uprawianie. No, to niektórym dzisiaj od samego rana dzień się zrobił fajny, nie? Poza tym uważam, że jeżeli ktoś przez to się spóźnił, to jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Cześć, siemanko, jest siódma. Dużo energetycznej muzy dla was mamy. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derbak, hej.

Tanya Cruz i Florida, Hangover. Podkręcamy tempo w Melo Radio, to już 12 minut po godzinie 7. Ja wiem, że się śpieszycie, ale liczę na to, że będziecie mieli chwilę na to, żeby wysłać nam głosówkę. Słuchajcie, dzisiaj 13, no to musimy tak, żeby wiecie, oswoić ten dzień, żeby jakoś się na niego odpowiednio nastawić, przygotować, no być po prostu gotowym i żeby nic was nie zaskoczyło. Bo wiadomo, podobno czarny kot przynosi pecha, rozbite lustro, to jakieś tam lata nieszczęście i w ogóle przechodzenie pod drabiną, to też mówią, że lepiej nie. Słuchajcie, to chcemy was zapytać o takie, wiecie, fajne, oryginalne rzeczy, a może takie standardowe. Co przynosi pecha? Co? Czekamy na wasze głosówki. Albo czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? No to wy powiedzcie. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl, bo fajny merch za najlepsze propozycje też czeka. Wbijajcie, najlepiej z telefonu, najwygodniej, i tam na dole słuchawkę wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. I potem się słyszeć w Melo.

Bersow i Trips. W Melo Radio podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na wasze głosówki, są już pierwsze propozycje. Na przykład, ale ten kwiatek rośnie. Albo dziś szef jest taki miły. No, albo chyba już nie będzie padać. Dajcie znać, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać i nagrywać. Bardzo prosto to się robi. Słuchajcie, podobno bardzo prosto też wziąć udział w pewnym konkursie sportowym. To są regaty w gigantycznych dyniach. To takie nietypowe zawody, w których uczestnicy wiosłują w wydrążonych, olbrzymich owocach dyni. Wiadomo, jesień mamy. Takie zawody jesienią odbywają się między innymi w Europie, w Belgii, ale w Stanach też są bardzo popularne. Takie trochę inne spojrzenie na tematy dyniowe, Halloween i w ogóle. W Polsce gigantyczne dynie są z kolei popularne, ale zamiast regat to organizuje się głównie konkursy na najcięższy okaz. I gdybyście chcieli wystartować, to podpowiadam, że rekordowo ciężka dynia, taka najcięższa w Polsce, ważyła aż 918 kilogramów. Było z tego chyba trochę zupy dyniowej. Ciężki temat. Podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 po 7.

0: Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? 13 we wtorek. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Sporo propozycji tekstowych, ale czekamy też na głosówki. Nagrywajcie, wchodźcie na meloradio.pl, wystarczy nacisnąć tą słuchawkę, no i nagrywać. To czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? Na przykład, dojedziemy, albo dobry piesek, albo to zajmie tylko 5 minut. No, albo jasne. Klasyczek, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Mm-hmm. Czekamy na głosówki, czeka fajny merch. Prawie w pół do 8 w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
16: Znowu sezon przeziębieniowy. A Ty jak zawsze w super formie?
17: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
16: A co to znaczy CCD?
17: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
18: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
19: Cześć, tu Baza!
20: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
21: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
22: I spotkanie z nami na żywo.

0: 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. I Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
10: Podkręcamy tempo w Meloradiu we wtorek rano. Teraz Hendrix i Golden. Za 27 minut już będzie 8:00.

0: Bambi i Klausia w Meloradiu we wtorek 13. Pytamy dzisiaj i sprawdzamy, co przynosi pecha. Na przykład, podobno pecha przynosi sprzątanie, gdy jest już ciemno. A w twoim wypadku?
1: Co przynosi pecha? Mm-hmm. W moim przypadku mąż.
0: Okej. Pozdro dla męża. Okay. A czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
2: Że ja nie dam rady.
0: Aha.
3: Sprawdziłem pogodę. Nie będzie padać.
0: No jasne.
4: U nas policja nie zatrzymuje.
0: Mm-hmm. Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
5: Stary, nie przejmuj się, nic mi nie będzie.
6: Także Waldek, nie przejmuj się.
0: Nie przejmujcie się.

0: Marina Lonely, Let Me Forget You w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, mamy też wtorek i Marcina, który ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach na pewno zajrzymy na boisko.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Zajrzymy też do prognozy pogody za chwilę, o tym ile na termometrach dzisiaj.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
9: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
10: Przypominam, że kładka przy ulicy Nabycińskiej we Wrocławiu nadal jest wyłączona z ruchu. Trzeba wzmocnić jej konstrukcję, zanim całkowicie się rozbierze i zastąpi naziemnym przejściem dla pieszych z sygnalizacją. Główne prace prowadzone są nocami.
9: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach.
8: Pogoda.
10: Na razie mamy zimny poranek, ale przed południem temperatura w mieście zacznie rosnąć. Maksymalnie dziś 13 stopni po południu i wtedy też będziemy mieli bardzo dużo słońca. Od jutra możemy liczyć na delikatne ocieplenie. 16-15 stopni tak utrzyma się do soboty i tylko jutro przed południem może pojawić się lekki deszcz. Poza tym pogodnie. W niedzielę więcej chmur.
11: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
12: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Turcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec, gdzie mieszkali. Działali na zlecenie obcych służb, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Zlecenie rosyjskie. Stawione zostaną zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, akty dywersji i działanie na zlecenie obcego wywiadu.
12: Turcy mają zostać przekazani Polsce. Tymczasem w nocy Rosja znów zaatakowała Kijów i Lwów. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty. Przed 5 rano zostały odwołane. Papież idzie do szpitala. W rzymskiej poliklinice Gemelli będzie miał usuwany guzek na płucu. W lecznicy wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa. Piłkarki reprezentacji Polski zagrają dziś z Belgią. To rewanżowy mecz pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o 18:00.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: A my już niedługo zagramy o fajny Melo Merch w naszej zabawie Ostatnie Słowo. To przed nami, a wcześniej to energetycznie wam zagramy Swedish House Mafia zgodnie z obietnicą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Derbach, siemano, hej, jest ósma.

Martin Solveig i Alma All Stars. A dzisiaj to wy możecie być gwiazdą naszej zabawy, którą zaczynamy już za chwilę. No warunek to oczywiście taki, że musicie zadzwonić do Melo i to już teraz. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch mamy dla was do zgarnięcia. Są skiety, no i do tego oczywiście Melo Torba. Czekamy, kto dzisiaj powalczy, kto dzisiaj czuje, że to jest jego dzień i 13. Chce zrobić sobie taki fajny wtorek od rana. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Czekamy na was. Zaczynamy już za chwilę naszą zabawę. Ostatnie słowo. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie teraz.

0: Ostatnie słowo.
1: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas gorąco. Jest z nami Marcin. Cześć Marcin.
2: Siema,
1: cześć Marcin. Marcin generalnie, słuchajcie, to jeździ dużym samochodem w takim miejscu, gdzie trzeba budować pewne rzeczy. Ale Marcinowi idzie świetnie, zgadza się?
2: Pewnie.
1: Dobra, Marcin skupiony. Powinna być też Ola, ale coś się obawiam, że chyba nam się tutaj coś rozłączyło. Ola, czy ty jesteś? Halo, halo?
3: Halo,
1: Ola. Ola, Ola, Ola. Jest Ola, czy nie ma Oli? Halo? Halo, halo, halo, kto tam?
4: Adrian.
1: Adrian, cześć Adrian. Adrian, przycisz troszeczkę swoje radio, dobrze? Adrian? Chyba się nam Ola rozłączyła, ale wskoczył Adrian. Niech i tak będzie. Adrian, znasz zasady tej zabawy? Tak na szybko cię zapytam.
4: No znam.
1: No, to ja wam przypomnę, panowie. Jest Adrian i jest Marcin. Uwaga, słuchajcie. Za chwilę ja podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać słowa. Podajecie po jednym słowie. Najpierw słowo jedno mówi Adrian, zaraz później swoje słowo podaje Marcin. Znowu Adrian, znowu Marcin. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Melo Radia. Kto mniej, Melo Torbę. Na wszystko jest 20 sekund. Ja mierzę czas, wy się tym nie przejmujcie. Jak czas minie, to wam powiem. Natomiast ważne jest to, żebyście mówili po jednym słowie. Raz Adrian, raz Marcin. Zacznie Adrian po tym, jak powiem czas start. Czy to jest jasne? Panowie, uwaga.
4: Tak.
1: Tak, dobra, ale skupienie, normalnie, czujecie to ciśnienie? Dobra, uwaga, kategoria na dzisiaj, przybory szkolne. Czas start, Adrian.
4: Ołówek.
2: Długopis.
4: Książka.
2: Biurnik.
4: Zeszyt.
2: Gumka.
4: Kreda.
1: Rzutem na taśmę. Adrian 4, Marcin 3. Słuchajcie, takiego ciśnienia to w tej zabawie jeszcze chyba nie było. Przecież chodzi o to, żeby dzień fajnie zacząć. Adrian, gratulacje, rzutem na taśmę.
3: Brawo.
1: Zdobywa czwarty punkt. No i udział w tej zabawie dla ciebie, Adrian, już teraz wysyłamy skiety Melo Radia. A dla Marcina też mamy coś fajnego. Melo Torba już pakujemy, na pewno się przyda w tym sezonie. W pracy zapewne też będzie się można fajnie ponosić, no i powozić dużym autem.
0: Ostatnie słowo.
1: Jutro znów się bawimy razem z wami, jak zawsze w Melo po 8:00.

0: Modelki i włodarskie, dzisiaj bardzo ważne, żeby od samego rana 13 we wtorek każdy ruch był przemyślany. Słuchajcie, w jakim kierunku sztuczna inteligencja się rozwija i do czego, do jakich oryginalnych prac ostatnio zostaje wykorzystywana? O tym już za kilka chwil w Melo. A wcześniej Lily Wood jest prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Muzyka i głos.

0: Oleofarm.
1: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live we Wrocławiu.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 17 minut, 9 będziemy już mieli, no i już mamy sztuczną inteligencję do wielu różnych celów i sytuacji wykorzystywaną. Bardziej wam życie ułatwia czy utrudnia? Korzystacie? Słuchajcie, sztuczna inteligencja obecnie wymyśla desery w japońskich sklepach. Jedna z sieci testuje takie wykorzystanie AI do opracowywania nowych smaków deserów. No mówią, że algorytmy pomagają proponować nietypowe połączenia, na które podobno człowiek by nie wpadł. No to co, czekam na ciasto czekoladowe z ogórkiem i musztardą.
1: Smacznego!

0: Rebecca, to be around i Tiesto. I najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Meloradio. Mamy też newsy. Marcin, o tym co za chwilę.
1: Masz może pożyczyć 450 tysięcy funtów?
0: Jasne.
1: Bo samochodu szukam i taki się znalazł. Fajna okazja, wiesz, po starszej pani.
2: Już o 9:00 zagramy.
0: Bauza i Magnetic Melo. Słuchajcie, w gratisie dorzucę wam jeszcze prognozę pogody. Będzie o tym, czy będzie padać, czy poświeci.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
20: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
21: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
22: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
23: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
26: Teraz zaglądamy na ulicę Dibła i Drobnera we Wrocławiu. Powstają tam nowe perony przystankowe. Układane są rozjazdy oraz tory tramwajowe. Kończą się prace przy budowie konstrukcji skrzyżowania z ulicą Łokietka. Ale wciąż mamy te same utrudnienia w ruchu.
25: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
27: Pogoda.
26: W kalendarzu mamy dzień bez stanika, ale poranek w mieście jest tak zimny, że chyba nie ma sensu świętować. Później zrobi się cieplej, maksymalnie do 13 stopni. Dziś nad miastem będzie bardzo ładnie. Jutro za to o poranku pojawi się lekki deszcz, a potem w ciągu dnia będzie więcej chmur niż słońca, choć możemy liczyć na rozpogodzenia. Będzie cieplej, od 8 do 15 stopni.
0: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął. Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta będzie grozić do 3 lat więzienia. Taki będzie efekt regulacji, którą proponuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Prawnicy są oburzeni, pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Hubert przyznaje, że niedawna wygrana z Nowakiem Dziokowiczem może być ciężarem.
28: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
1: Początek pojedynku Hurkacza z Dawidowiczem-Fokiną około 13.30. Bentley zbudowany dla brytyjskiej królowej Elżbiety trafił na aukcję. Jego cena może sięgnąć nawet 450 tysięcy funtów, ale przecież jest w dobrym stanie. Starsza pani jeździła nim tylko do pałacu.
29: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Dzisiaj wtorek 13, więc nawet bez takiej fury to niektórzy mają niezłą jazdę od samego rana. A my jeszcze bardziej podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Baldek Darłak, siemano, hej, jest dziewiąta.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, 12 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj wtorek, ten jedyny taki wyjątkowy, bo 13 we wtorek dzisiaj się słyszymy. Słuchajcie, ale okazji jest więcej do tego, żeby poczuć się dzisiaj fantastycznie. No. Dzień noszenia garnituru jest.
1: O proszę, nie ma.
0: No, akurat. Dzień noszenia garnituru, ale też jest dzień nienoszenia, słuchajcie, bo jest dzień bez stanika też dzisiaj przy okazji.
1: Też nie założyłem, więc no, jest okay.
0: Przypominamy, nie? A za chwilę to o tym wam powiemy, jakie pamiątki z podróży są ostatnio bardzo modne i ludzie je przywożą i noszą.

0: Bryska jak Lana Del Rey w Melo. No i lato. To wróćmy jeszcze wspomnieniami trochę do tego lata, bo wiadomo, jak lato, to wakacje, wyjazdy, podróże, no i pamiątki z różnych fajnych miejsc. Lubisz sobie coś tam przywieźć od czasu do czasu?
1: Pewnie, że lubię.
0: To może być teraz zaskoczony, uwaga, bo jest nowa moda w podróżowaniu. Ludzie się chwalą, że jako pamiątki przywożą na przykład torby z lokalnych supermarketów, ale nie, że z zakupami, tylko takie zwykłe torby po prostu z marketów, żeby nie powiedzieć reklamówki. Nie magnes na lodówkę, ani kubek z nazwą miejscowości, ale właśnie takie niby proste i zwykłe przedmioty codziennego użytku z odwiedzanych miejsc ludzie przywożą.
1: Powiem ci, że taką bawełnianą to bym sobie przywiózł z paru marketów.
0: To
1: jakaś za granicą
0: myśl i byłbyś wtedy w trendzie. Ten trend jest określony jako tak zwany pilgrim merch. A ja się tak zastanawiam, czy hotelowe ręczniki albo szampon też się liczą, bo jak tak, to mam znajomego, który trenduje już od dawna.

0: Griffin, World Away. W Melo Radio mamy wszystkie najbardziej energetyczne numery potrzebne w taki dzień jak dzisiaj, wtorek 13. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już prawie w pół do 10. Criss Cross Amsterdam, między innymi będzie też Natalia Nykiel, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo Radio.

0: przesylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, cieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
18: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
18: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
18: Na komputer.
19: Już biorę pożyczkę.
18: Na co?
19: Na komputer, moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99.

0: nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Natalia Nekiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na pogodę i humor szefa to raczej nie macie wpływu, ale za to możecie podziałać w temacie finansów, bo jest szybka kasa do zgarnięcia. Słuchajcie, czekają 200 i od razu można sobie poprawić humor 13, bo jak do was zadzwonimy, to pieniądze będziecie mogli wydać od razu. Tak to fajnie zadziała. Tylko mamy jedno pytanie, na co pójdzie ta kasa? Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz. Napiszcie, na co wydacie szybką kasę. Czekamy na oryginalne pomysły. 200 zł na pewno trafi do kogoś już niedługo. 200 wyczekają. My też czekamy na was na meloradio.pl. A teraz już Illa Yokes i Lawinia i Reasons w Melo.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey, a to jest Adi, który ma dużo dobrych rzeczy dla was na tego 13.
1: No bardzo, naprawdę. Tak mi się wszystko pięknie układa, że to jest szok. Tak mi się dzisiaj też nie chce, że o matko, ale zaraz o tym pogadamy więcej, bo wtorek to jest strasznie trudny dzień tygodnia, ale damy radę.
2: A już o 10 zagramy.
1: No właśnie, zagramy m.in. Tobi Romeo i Fly High.
0: Obiecuję, że jutro będzie już łatwiej.
1: Naprawdę tak.
0: Racja. Będę w 6:30, wy też bądźcie.
1: Supi, supi. Ja was zapraszam i za chwilę pogadamy o tym, że się nie chce i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak się zachciało.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
9: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
8: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
9: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
8: Spróbuj koniecznie.
9: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
16: Przypominam o utrudnieniach na ulicy Grodzkiej we Wrocławiu. Przy Moście Pomorskim zajęty jest pas do skrętu w prawo. Można skręcić, ale ze środkowego pasa. Trwa tam przebudowa sieci ciepłowniczej. Utrudnienia mają potrwać do końca października. Spokojnej drogi dla wszystkich.
15: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
14: Pogoda.
16: Dziś nad miastem mamy okno pogodowe. Słonecznie będzie w zasadzie do końca dnia. Również po zmroku możemy liczyć na bezchmurne niebo. A na termometrach? No, rzeczywiście jest zimno, bo jeszcze nawet nie mamy 10 stopni, ale z każdą kolejną godziną będzie coraz cieplej i po południu termometry maksymalnie pokażą 14 stopni. Wieczorem z powrotem około 10 stopni.
14: To są newsy Meloradia Wrocław.
16: Dawid Filipowski, zapraszam. Rekordowe zainteresowanie wrocławskim programem Mikrogranty. W jesiennym naborze mieszkańcy zgłosili niemal 170 pomysłów na działania, które chcą realizować dla swoich sąsiadów. Wiele z nich będzie związanych z rękodziełem, opowiada Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
17: To jest bardzo duży trend. Państwo chyba chcą spotkać się na spokojnie jesiennie i coś sobie, że tak powiem, podłubać.
16: Pierwsze wydarzenia odbędą się pod koniec przyszłego tygodnia. A w weekend ruszy przebudowa ulicy Ruskiej. Na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego ulica zostanie wyłączona z ruchu. Po remoncie jezdnia i chodniki zostaną zrównane do jednego poziomu i pojawi się więcej zieleni. Wrocław ma też plan na remont ulicy Szczytnickiej. Zakłada przebudowę przystanku tramwajowego, stworzenie wydzielonej drogi rowerowej oraz posadzenie krzewów i drzew. Na razie miasto ogłosiło przetarg na projekt. A za godzinę powiem o nowych ułatwieniach w centrach obsługi mieszkańca.
18: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
19: Kolej wjeżdża z nowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi aż 600 pociągów dziennie. Połączeń przybędzie najwięcej do Warszawy, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Trójmiasta, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
20: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta odjazdy co pół godziny, co godzinę Poznania.
19: Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut. Nie żyje amerykański aktor R.J. Mead. Był znany z roli syna Waltera White'a w serialu Breaking Bad. Miał 34 lata. Po próbie zamachu na samolot Fly Dubai, Izrael zakazał lotów dla załóg z 31 państw. Chodzi głównie o kraje muzułmańskie. Miniaturowe roboty mogą zastąpić operacje na otwartym sercu. Według naukowców w przyszłości będą dostarczały leki prosto do odpowiedniego miejsca.
9: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
18: Na zegarach 10. Siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy. Tobi Romeo i Fly High i to jest pozycja, którą zacznę. A w międzyczasie pytam, czego wam się dzisiaj nie chce? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Nagrajcie głosówki. A nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: Kung, Theophilus London i Galaxy, 14 minut po 10, podkręcamy tempo, a ja dzisiaj pytam, czego wam się nie chce? Bo ja jakiś taki dzisiaj trochę jestem leniwy, szczerze mówiąc. Kądziu?
1: Czego mi się dzisiaj nie chce? Nie chce mi się siedzieć w domu, ale muszę, bo jestem przeziębiony i boli mnie gardło, pozdrawiam.
0: Ale bidula, stary, jesteśmy z tobą, nie przejmuj się niczym, wszystko będzie okej, zaraz wyzdrowiejesz i będziesz hasał jak ta rosałka. A czego wam się dzisiaj nie chce? Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, jestem mega ciekawy, czekam na głosówki.

0: Neptunika, What If, tak gram wam w Meloradio, 26 minut po 10. Cały czas też czekam na wasze głosówki, pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce, może macie coś takiego tough do załatwienia, jestem mega, ale to mega tym tematem zainteresowany. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl, tam możecie też bezpośrednio kliknąć sobie i macie dostęp. O, i już, możecie nagrywać. A w tej godzinie, Liwka, poza tobą nic, pięknie to zagra.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na Honda.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
2: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

niezmiennie. Klimat genialny, dużo pozytywnej energii. No i podkręcanie tempa. Czyli wiecie, że słuchacie Melo i bardzo dobrze. One Night of Love to Marlon Hofstadt i 18 minut do godziny 11. Szybkie przypomnienie, kindly reminder, to jest very istotne. Szybka kasa, 200, nawet 500 złotych. Ja wiem, pieniądze szczęścia nie dają. Piszecie mi o tym, wszyscy jesteście tak szczęśliwi i w ogóle zakochani. Super, bardzo się cieszę waszym szczęściem. Ale hajs też może dać trochę uśmiechu. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Napiszcie o tym na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I jak już to zrobicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo do was oddzwonimy. Kaigo, Take Me Back już teraz.

0: James Hype i Confession w Meloradio. 10 minut do 11. Podkręcamy tempo i Marcin Sikora właśnie do mnie dołączył. Siema.
1: Cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będzie pewna prawda o lekarzach i leczeniu.
0: Czy będzie to prawda niebezpieczna?
1: No dla niektórych być może, aha, dla naszych portfeli na pewno.
0: O, no i teraz to się nazywa konkretem. Dobrze, w takim razie bądźcie blisko Meloradia, bo jak widzicie, będzie grubo.
2: A już o 11 zagramy
0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. I tak rytmicznie wejdziemy w 11. To zagram bardzo, ale to bardzo chętnie.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów. 30 Meloradia. Olek Pych, zapraszam.
1: Najlepsze melo jest tylko u nas.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 m2 bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
7: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
8: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
11: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: O reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Błękitne niebo nad miastem wynagradza nam ten zimny poranek, który już za nami. Ale nie świętowałbym za bardzo, nie ubierał garnituru, bo maksymalnie termometry dziś pokażą 14 stopni po południu. No umówmy się, to nie jest zbyt dużo. Jutro o poranku będzie cieplej, od 8 do 10 stopni, a potem do 15. Ale jutro o poranku może pojawić się lekki deszcz, a później rozpogodzenia.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja pojazdu czy załatwienie spraw związanych z opłatami za wywóz śmieci będzie łatwiejsze we wrocławskich centrach obsługi mieszkańca. Miasto przygotowało specjalne przedprzewodniki i proste instrukcje z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. A sam Wrocław potrzebuje strategicznego dokumentu, który zajmie się tak zwaną polityką młodzieżową, mówi Jacek Pluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
2: Ona jest konieczna, ja powiem w tej chwili tak. Natomiast co jest problemem w takich politykach? One nie powinny być wąskosektorowe.
1: Chodzi m.in. o dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej dla młodych w mieście, tworzenie młodzieżowych centrów aktywności lokalnej czy finansowe wsparcie dla młodych przedsiębiorców. Ci ostatni mogą zyskać dzięki umowie partnerskiej, jaką Wrocław podpisał z Songnamem. To jedno z najważniejszych centrów technologicznych Korei Południowej. A wszyscy wrocławianie mogą zyskać dzięki mikrograntom. Znamy wyniki jesiennej edycji programu. Szczegóły.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Był kolejny alert związany z rosyjskim atakiem u naszych wschodnich sąsiadów. W powietrzu operowało polskie lotnictwo. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych już wcześniej dwóch obywateli Francji. Patrole do odwołania pozostają w pobliżu szkół. Do tej pory policja skontrolowała 108 tysięcy placówek i zatrzymała już 167 osób, mówi premier Donald Tusk.
5: Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
4: Sytuacja w internecie uspokaja się. Lekarze przyjmujący pieniądze i prezenty od firm farmaceutycznych częściej przepisują leki. Tak wynika z przeglądu 93 badań. Według Międzynarodowego Zespołu Naukowców całe leczenie jest przez to droższe.
3: XD. Nawet bym nie pomyślał. Szok.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Chcesz mi powiedzieć, że to wszystko wina czekolady?
4: No na przykład.
3: No nieźle. Słuchajcie, badajcie się, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że słuchacie Meloradia, bo tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Bibi Rexa.

Armin Van Buren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, ależ to pięknie brzmi. I też pięknie brzmiało w Kolumbii, bo widzę właśnie, że Armin Van Buren doskonale bawił się w tamtejszych rejonach. Nicky Romero trochę pozazdrościł, ale wysłał serduszko. Generalnie facet też wrzucił piękne foty na swojego Instagrama, także możecie zwrócić na to uwagę. A jak chcielibyście być z Arminem trochę bliżej, no może nie aż tak blisko, jak pomyśleliście sobie od razu, ale na przykład posłuchać jego ultra cudownego Estate of Trance, no to w dobrym Melo będziecie mieli okazję. A to już w piątek po 22, także szykujcie się na fajne muzyczne dostania. Doznania, chciałem powiedzieć, no. Dostania zresztą też. Pan w dresach teraz, Ray Dalton.

0: Sexy Magic. I powiem wam, ta basówka, którą słyszymy, to teraz to akurat jest perkusja. Dobra, ale wcześniej była taka basówka i ona też jest taka mega sexy. Trochę funkowa, trochę taka... Trochę w stylu Red Hot Chili Peppers, ale generalnie naprawdę mega, mega sexy, mega fajnie. A w tej godzinie jeszcze muzycznie też będzie bardzo przyjemnie, bo pojawi się Swedish House Mafia. No i przypomnę wam klasyk od Sean Baker, Give. To wszystko w tej godzinie, nigdzie nie odchodźcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
4: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
2: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Po reklamie. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
6: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
7: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
6: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
7: To prawda.
5: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci. 20 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że jest październik, a to bardzo ważny miesiąc. Dziewczyny, kobiety, laski. Sprawa jest do was, no bo wiecie, że my faceci was uwielbiamy, jesteśmy waszymi największymi fanami i stąd taka prośba ode mnie w imieniu facetów, badajcie się, bo październik to jest miesiąc profilaktyki i warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jak wygląda kwestia naszego zdrowia, bo nawet jeżeli coś tam by wyszło, to jest ogromna szansa na to, że wcześniej wykryte może zostać też szybko wyleczone, także dbajcie o siebie, bo to bardzo ważne, a wy panowie zmotywujcie się i też pogadajcie z waszymi ukochanymi, żeby faktycznie podjąć te badania i sprawdzić, czy wszystko jest okej.

0: Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Prawie 12. Czas będzie jak szalony, 10 minut do 12. Redaktor Sikora, Jamanko.
1: No cześć. Powiedz mi, czy chciałbyś zmienić pracę?
0: Nie. Ja bardzo lubię swoją pracę.
1: Okej, rozumiem. Polacy jednak nie podzielają twojego optymizmu.
0: No, znaczy, powiem wam tak. Ja wygrałem swoją szóstkę jakby w pewnych loteriach i ja uważam, że wygrałem i ja mam fajną pracę, bo mogę mówić żarty i jeszcze mi za to płacą.
1: No właśnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: A czy te żarty są śmieszne, to już inny temat. Alan Walker i Fate. Stary, no widziałbyś mnie przy arkuszu kalkulacyjnym?
1: Nie, ale o tych nieśmiesznych żartach to z szefem pogadasz.

0: Reklama. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Dziś w mieście maksymalnie 14 stopni i bardzo dużo słońca, ale w kolejnych dniach będzie nieco cieplej, na około 15, może nawet 17 stopni. Tak będzie od środy do soboty. Jutro niestety o poranku lekki deszcz, ale w kolejnych dniach już sporo słońca. Nocami niestety zimno, około 5 stopni i nie zdziwiłbym się, gdyby miejscami pojawił się pierwszy przymrozek.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Jesień upłynie we Wrocławiu pod znakiem spotkań, a to dzięki mikrograntom, do których chętnie zgłosili tym razem prawie 170 pomysłów. Każdy powinien znaleźć coś ciekawego niedaleko miejsca, w którym mieszka, przekonuje Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
2: Chociażby na Zakrzowie się w tym naborze pojawiamy, czy na Ołtaszynie, więc takie osiedla, które faktycznie są dalej. No nie da się ukryć, że z obszaru Śródmieścia to są takie osiedla, gdzie państwo bardzo chętnie zgłaszają projekty.
0: Na realizację swoich pomysłów autorzy dostają do 10 tysięcy złotych. Miasto nagrodziło też nauczycieli, którzy pomagają młodym ludziom rozwijać skrzydła, odkrywać talenty i odważnie patrzeć w przyszłość. Nagrody prezydenta Wrocławia z okazji Dnia Edukacji Narodowej trafiły do 224 osób. Na koniec wybiegamy w przyszłość, bo wiemy już, jaka choinka stanie w tym roku na wrocławskim rynku. Będzie miała 23 metry wysokości i będzie można wejść do jej wnętrza. Instalacja będzie przypominała świerk.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jedna osoba z tonącego statku została uratowana, 15 osób z drugiej jednostki zostało ewakuowanych. To po ataku dronów na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. Według szefa dyplomacji Ukrainy ataku dokonała Rosja. 64% Polaków chce zmienić pracę, by otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Tak wynika z raportu Manpower. Z kolei 17% badanych twierdzi, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany pracy. Zmieniamy temat. Kolorowe balony ustąpiły miejsca miechunkom. Nowa jesienna instalacja ozdobiła Stare Miasto w Lublinie.
5: Idealnie w klimat. Myślę, że pasuje tutaj do ulicy Lublina.
6: Kolorowa, ładna.
5: Rzeczywiście tak kojarzy się z jesienią.
4: Tak mówili turyści i mieszkańcy. Czerwona koszulka Michaela Jordana sprzedana na aukcji została wylicytowana za 14 milionów dolarów. Koszykarz wystąpił w niej w finałach Ligi NBA w 1998 roku.
3: Czy jeżeli ja wystawię swoją koszulkę, też będzie tyle warta?
4: Ale wypierz ją najpierw, wiesz?
3: A myślisz, że ta była wyprana?
4: No właśnie, myślę, że nie.
3: No to moja też nie będzie.
7: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Bo to trzeba fason trzymać, nie? 12 na zegarach, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie epicko, no pewnie, że będzie. Alan Walker, Eva Max, Fate. No to rura.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. 15 minut po 12. Wy też na chwilę zwolnijcie. Wiem, że ciężko pracujecie. Wiem, że chcecie, żeby wszystko było dowiezione, bo jesteście bardzo ambitni w ogóle, ale bez kitu. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Może, ej, to jest dobry moment na to, by coś zjeść. Jakiś obiadek, jakiś lunchik, wiecie, tak korpo, nie? Ale generalnie pamiętajcie o tym, że chwila przerwy w pracy to nic złego i że dobrze by było się nawet trochę rozprostować, nawet wstać, bo jak będziemy cały czas siedzieć przy tych biurkach, słuchajcie, to ja nie mam dobrych wieści, bo potem będą nas bolały plecy. Część sobie teraz pewnie pomyślała, ty, ale zaraz, mnie już bolą plecy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Two Colors i Prima Donna w Melo Radio, 28 minut po 12. Podkręcamy tempo z chłopakami, którzy zadbali o to, żebyśmy mieli fajny, muzyczny sztosik. I ja jestem im za to wdzięczny, bo naprawdę wiedzą, co robią. A odnośnie tych, co wiedzą, co robią, będzie jeszcze między innymi, uwaga, Pitbull, Avalan, Marlon Hofstadt. Będzie dobrze.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
11: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
10: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
11: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
10: Spróbuj koniecznie.
11: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.

Lordly, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio. Wiem, że wtorek, wiem, że do weekendu jeszcze trochę, ale zobaczcie, jutro już będzie środa i będziemy mega blisko piątku. I skoro o piątku gadamy, no to w piątek po 18 jest 30 Melo Radia. Ja tu widzę, że bez przerwy na miejscu pierwszym to pojawia się ona, czyli Liwka z numerem Poza Tobą Nic. A są jeszcze inne fajne sztosy, na które fajnie by było zagłosować. I tutaj mój pomysł na to, by rzeczywiście się pochylić nad tym numerem. I Like, Marlon Hofstadt i Softstar. Uważam, że to jest nuta, która zasługuje na wasze głosy. Jeżeli tylko chcecie, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Imo, naprawdę sztosik.

0: bardzo nastrojowe nagranie. Avalon for Nothing w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No i już za niedługo dowiemy się, co nowego w kraju i na świecie. Będziemy mieli dla was najnowsze newsy Melo Radia, ale to, czego możecie być pewni, no to zadbamy o was, żebyście mieli bardzo dużo dobrej muzyki. Nie bez powodu, bo ta pogoda to po prostu jest jakaś porażka dzisiaj. Dużo słońca generalnie życzę.
1: A już o 13 zagramy.
0: O, mam słońce, gordo, loco loco. I ten numer zagramy jeszcze wtedy, kiedy inni będą gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Grę piłkarską.
3: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl. Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon we Wrocławiu lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
10: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
9: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
10: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
9: Spróbuj koniecznie.
10: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
12: Dochodzi 13. Dorota Wardecka. Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu. To 46-latek zatrzymany w Obornikach w Wielkopolsce. Usłyszał także zarzuty znieważenia premiera i marszałka, dziennikarki, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Przerwa w działaniu usługi CIDG na portalu biznesgov.pl potrwa do północy. W systemie wprowadzone zostaną zmiany, które mają zwiększyć m.in. ochronę danych przedsiębiorców. Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej, znaleziony w lesie w Puławach w Małopolsce. Trafił na niego grzybierz i powiadomił służby. Saperzy z Krakowa zabrali i zneutralizowali niewybuch.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Siemano, 13 na zegarach i wtorek, który całe szczęście pomału mija i zbliża nas do weekendu i to jest bardzo dobra wiadomość. Obiecałem, że będzie trochę słońca na antenie Meloradia. Obietnicę dotrzymuję. Gordo, Loco Loco, gramy to. No i gramy to nie bez powodu, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

Lost Frequencies, Mary Frost i Paraiso. Tak, podkręcamy tempo 15 minut po 13. Podkręcamy tempo, to już mówiłem. A, wiem, co wam chciałem powiedzieć. Lost Frequencies, słuchajcie, skoro o nim mowa, to chciałem wam powiedzieć, że w piątek graliśmy jego jedną z nowości, bardzo ładną zresztą, Don't Forget About Me. Możecie to usłyszeć w Meloradiu, ale co jeszcze wam chcę powiedzieć? No to pan Lost się troszkę, że tak powiem, wzruszył, bardzo ładnie podziękował swoim fanom za to, że tak ciepło przyjęli jego muzykę i tak się chłop wzruszył i w ogóle się ucieszył, że aż swój merch wypuścił. Cóż za przypadek.

0: Let Me Forget You. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 13. Fajna ta nutka. A będzie takich więcej, to możecie być pewni. Na przykład pojawi się... No taka współpraca, której dawno u nas nie było, czyli Will.i.am i Britney Spears, Scream and Shout. Będzie można krzyczeć i krzyczeć. Będzie też Avicii, Yellow Black i Wake Me Up, to na pobudkę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w Deals.
15: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
16: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
21: Wszystko, czego dziś chcę,
22: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
25: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
26: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
25: Mhm, dokładkę rabatu.
24: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
27: Neonet, Neonet.
28: To korzyści pełen sklep.
27: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
29: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
27: Neonet.
30: Kurt,
0: kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
30: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Natalia Dykel i Error. Dlaczego? Co ty zrobiłeś?
1: Adrian, grałem twoim i umarł.
2: No ale dlaczego ty spadłeś tam?
1: No bo myślałem, że jest double jump.
0: Dobra, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że na kanale nadawczym możecie zobaczyć, że mamy konsolę w studiu i
1: bang,
0: bardzo
1: paki, się... paki hedy lecą.
0: No zaraz padniesz ty, no stary.
1: Spokojnie.
0: A, no i właśnie na tym kanale nadawczym dajcie znać pod zdjęciem z grą, w co mamy zagrać, co mamy dla was sprawdzić, bo my to z radością zrobimy. Także wbijajcie kanał nadawczy na Instagramie, Elo tu Melo, to jesteśmy my, a już teraz gramy. Tobi Romeo, Fly High.

0: bardzo ładne nagranie o miłości Iben i All of My Love w Meloradiu i 8 minuty do godziny 14. Tak, podkręcamy tempo. No, Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Cześć. Hej.
0: Dużo energii macie.
1: Bardzo dużo, wyspaliśmy się.
0: Mikołaj szczególnie.
2: Bo ja, dobrze. Wiesz co wypiłem
0: a
2: przed chwilą, dupnąłem, można powiedzieć.
0: Dosłownie, nice, nice. To ja dziękuję za dzisiaj, to będzie prosimy. Bardzo fajny Freak Fight.
3: A już o 14 zagramy
2: Take Me Back, Kygo i Max McNown. No i z czego Beka?
0: Taki szybki jest.
2: No bo musiałem zerknąć, no.
0: Bardzo dziękuję, trzymajcie się, jutro słyszymy się o 10.
1: Zdrówka,
0: hejka.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVita. Vitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl. A gdyby tak cofnąć czas? Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na Lumina Park .pl/Wrocław.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
4: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
3: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
4: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
3: Spróbuj koniecznie.
4: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.

0: Biedronka.pl. Biedronka. O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Zbliża się 14. Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co dokładnie stało się w jednym z mieszkań przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Znaleziono tam ciała 4 osób. Śledczy ustalają, kim są ofiary. Benzyna drożej, diesel będzie tańszy. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł. 11 groszy. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7 zł. 98 groszy. Partnerzy nie ostrzegli nas przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli ci nie wstrzymają uderzeń na rosyjskie rafinerie, to przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Sukcesy polskich tenisistów Maji Chwalińskiej w singlu w Wuhan i Jana Zielińskiego w deblu w Szanghaju, a na korcie gra właśnie Hubert Hurkacz.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mikołaj, jestem tak stara jak ty, bolą mnie plecy.
3: Ja śpię na podłodze i mnie nie bolą od tego momentu.
2: Okej.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Ale my dzisiaj nie o symptomach starości, tylko mamy bardzo dużo fajnych rzeczy przygotowanych dla was specjalnie.
2: Tak jest. Będziemy rozmawiać o zbliżającym się święcie, wydarzeniu, dniu, raczej chyba dniu w Polsce. Tak. To jeszcze w Polsce jeszcze nie święto, ale na pewno poruszymy. Będzie święto dla wszystkich fanów transu w dzisiejszym programie.
1: Mamy super gości.
2: Bo będziemy mieli dla was wyjątkowych gości właśnie. No i będziemy też rozmawiać o tym, że dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy.
1: Ja potwierdzam tę teorię. Iga Mikołaj, siemanko, take me back, tak zaczynamy.
0: Free.

0: Basto, Hold You w Meloradiu. Niedługo będzie Halloween.
1: Tak jest. To jest święto, które, jak wszyscy wiemy, jest złe i trzeba je wyplenić.
0: Tak, tak, tak. Ja dlatego robię imprezę halloweenową, przebieraną na dodatek. No i właśnie duża część sklepów zdecydowała się na to, że trzeba usunąć jakieś zakrwawione noże i tasaki, wiadomo, z powodu ostatnich wydarzeń.
1: Co za przypadek.
0: I już... Nie wiem, no chyba nie będzie Halloween.
1: I bardzo dobrze.
0: Pani Edyta miała
1: bardzo
0: rację.
1: Dobrze właśnie.
0: Wiesz?
2: Halloween.
1: No właśnie, no. Mówi wam to coś? Rozumiecie to?
0: Znacie angielski? Halloween.

0: Carla Fernandez nam tak ładnie gra. Co jeśli w Meloradiu, we Freak Fajcie? Wiesz, Mikołaj, przydałoby mi się trochę gotówki.
1: Ile razy ja to już słyszałem w swoim życiu z twojej strony? Policzmy, jakbym dostawał złotówkę za każdy razem, bo ty to bym ci miał z czego pożyczyć.
0: Mi dać w prezencie, jak ja ci mówię, że potrzebuję pieniędzy.
1: Ja też nie mam, ja też potrzebuję.
0: Bo mi się wydaje, że Sandra Dziura, taka tiktokerka, idealnie podsumowała problem wszystkich ludzi na świecie.
1: Trochę tak, no.
0: Posłuchajmy, bo jej się zapytano właśnie o pieniądze.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.
1: Bo to zawsze tak jest, nie? Że idziesz i nagle ci te pieniądze wypadają z kieszeni i o, tam lecą do kasy od razu.
0: Dlatego trzeba płacić gotówką. To jest girl math. Jak płacisz gotówką, to tak jakbyś nic nie wydał, nie? Bo nie znika z konta.
1: Masz rację, no. To jest świetny protip. Słuchajcie, jak chcecie trochę gotówki, no to jest szybka kasa od Meloradia. Aha. Możemy was wspomóc. 200, a nawet 500 zł do wzięcia. Wystarczy udać się na meloradio.pl i tam napisać, na co byście wydali tę kasę.
0: Ty byś wydał na grę.
1: Na, nie, no już, już mam grę, już grę kupiłem. To na przekąski jakieś.
0: Na przekąski byś wydał. Ja na przykład na macze bym wydała. meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę. Mi się mega w ogóle ta Sandra Dziura spodobała.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.

0: Mikołaj, mój chłopak nie chciał mi odpowiedzieć na pytanie, czy mogę ci je przeczytać?
1: Mhm.
0: Czy jakbym była w śpiączce przez 5 lat i ty byś w trzecim roku znalazł sobie dziewczynę, to byś z nią zerwał, jak ja się obudzę? Napisał, co to za pytanie, XD i niecenzuralne słowo.
1: No ja się zgadzam z tą wypowiedzią generalnie, ale to w sumie ciekawe pytanie.
0: Prawda?
1: Takie interesujące. Myślę, że nie.
0: Ale nie co?
1: No bym nie zerwał.
0: O! Ale...
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do stu.
5: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze, łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
15: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
16: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Neonet, Neonet.
18: To korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
19: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6 tysięcy złotych. Kupuj w Neonet.
20: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
21: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Dua Lipa Illusion. Teraz mam pocieszenie dla wszystkich, którzy są po 30 i czują się staro. Dua Lipa po 30 przeszła glow up. Wygląda lepiej niż jak miała 20 parę lat, więc nie przejmujcie się, jak jesteście już tak wiekowi.
1: Ty przecież cały czas ci to powtarzam, ale nie chcesz mi wierzyć.
0: No, to prawda. A propos staroci. Znaczy... Trochę źle to ujęłam.
1: No trochę tak, ponieważ we Włoszech wdowa, która już jest wiekowa, prawda? Postanowiła oddać swoją zabytkową posiadłość. Prawie 2 miliony euro wartości, meble, wspomnienia, 18-wieczne obrazy i to wszystko oddaje lokalnej społeczności.
0: Czyli musimy tam zamieszkać.
1: Tak, ponieważ ona nie ma swoich dzieci, więc stwierdziła, że cała okolica może po jej śmierci korzystać z tego budynku, mogą sobie tam robić jakieś eventy, wziąć ślub na przykład.
0: Gdzie jest haczyk, panie redaktorze? Musi być jakiś.
1: Właśnie nie ma, no. Jest tylko umowa, że przez 90 lat gmina nie może nic zmienić w tym budynku, ani go rozwalić.
0: Czyli imprezy codzienne.
1: Tak.

0: ale my podkręcamy tempo w tym Melo Radio. To Freak Fight, Hard to be Around. Świetnie gramy, zbliża się 15 i to oznacza newsy Melo Radio. Ale co po 15 się u nas wydarzy?
1: Po 15 będziemy mieli dla was wyjątkowych gości. Porozmawiamy sobie o ich muzyce. Wiesz co, chciałem jeszcze do tych newsów wrócić, ale przypomniałem sobie, że w sumie same poważne będą w tej godzinie.
0: Proszę się skupić.
2: A już o 15 zagramy
1: How Does It Feel? Dub Dogs.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer. super!
0: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
0: Na komputer. Moje ty szczęście.
20: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Aliorbank albo nic.
20: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
22: 3,17,41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
27: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: dochodzi 15. Dorota Wertycka. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 66-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób uratowano, w tym jedną ze statków, który zatonął. Władze Ukrainy, skąd pochodziła połowa załogi, o atak oskarżają Rosję. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że papież jest już w poliklinice w Rzymie i pozostanie tam około tygodnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i z nami specjalni goście Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska.
3: Cześć.
4: Dzień dobry.
3: Bardzo nam miło tu gościć.
2: Super, to za chwilę przejdziemy do rozmowy.

0: Bryska, a my mamy tak wspaniałych, ciekawych gości w ogóle. Matt Bukowski właśnie realizuje wejście na antenie Meloradia. Możesz teraz kliknąć tam. No pięknie, no pięknie. Troszkę ścisz Hebel tam drugi, obok, B. Idealnie. Wielkie
1: to niesamowite, jak łatwo nam zabrać pracę.
2: Czuję się jak po prostu prawdziwy radiowiec z 10-letnim doświadczeniem.
0: Tak to mniej więcej wygląda. I naszymi gośćmi są Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska. Cześć raz jeszcze.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cześć. Wy zasłynęliście swoim numerem. To się stało wiralem dosłownie. Grawitacja.
2: No tak, właśnie przez pierwsze parę dni było ponad 2 miliony odsłon na rolkach. My byliśmy po prostu w szoku, po prostu tak to wrzuciliśmy sobie do neta, zobaczyć co się stanie, no i jesteśmy, wow.
3: Jesteśmy tu, nie?
1: Grawitacji oczywiście posłuchamy też jeszcze w tej godzinie, ale no musimy wrócić do początków, do waszych początków. Jak wy w ogóle się odnaleźliście ze sobą?
2: No to było tak, że Natalia do mnie napisała na Instagramie, tak troszeczkę nieśmiało, z taką pewną nieśmiałością, tak? Czy zrobimy coś razem? Ja powiedziałem, no oczywiście, bo w ogóle przez mniej więcej 2 ostatnie lata tysiące ludzi nas tagowało wzajemnie na naszych TikTokach, więc musiało do tego dojść w końcu.
0: Okej.
1: Okay. Czyli tak, was przymusili po prostu fani.
2: No to słuchaj.
3: Tak, no bo ja ogólnie właśnie tworzę polski trans. Bardziej tym zasłynęłam na TikToku i tak dalej. No i właśnie z tego, że Matt Bukowski jest bardzo dużym DJ-em transowym właśnie w Polsce, to pomyślałam, że z racji tego, że tak dużo ludzi nas oznacza, to warto było coś razem zrobić. No i Piotrek się zgodził.
0: Świetnie, słuchajcie, za chwilę porozmawiamy o Tomorrowland i o waszym numerze jeszcze więcej, a tymczasem, drogi DJ-u, zagraj nam kolejny numer.

0: New Vibe Who Dis, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Mamy dzisiaj super gości, Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska, którzy oczarowali nas swoim najnowszym numerem. Siemanko raz jeszcze.
1: Siemanko.
0: I chcemy z wami porozmawiać o Tomorrowland. Na pewno kojarzycie ten experience.
1: No oczywiście. Nie kojarzyć, nie? Mhm.
2: To jest takie DJ-skie marzenie.
0: No właśnie. Mhm. Czy uważacie, że zagracie kiedyś na Tomorrowland?
3: No właśnie, czy to jest marzenie, czy to jest cel? Już w tym momencie?
2: To jest jeden z takich moich celów na pewno. Nie jest to proste w ogóle. no, wiadomo, prawda? Ale no, miałem już wiele zagranicznych występów, nawet w ponad 20 krajach mi się udało zagrać, ale ten Tomorrowland to jest właśnie taki trochę święty graal.
0: Okej, okay. A jak u ciebie, Natka, z tymi marzeniami?
1: W moim przypadku ja akurat bardziej tak się skupiam na Polsce i moim marzeniem są takie troszeczkę mniejsze festiwale, jak na razie jakieś tam, znaczy mniejsze, to nie mniejsze Sunrise i tak dalej, to już duże festiwale, nie? Ale w porównaniu do Tomorrowland. Ale co przyszłość przyniesie, to zobaczymy. Tak naprawdę jestem otwarta na wszystko.
3: Czyli jeszcze tak nie wybiegacie daleko myślami do przodu. Na razie się skupiacie na tym, co jest.
1: Ja na razie nie, ale myślę, że Piotrek śmiało
2: No i przede wszystkim robimy piosenkę po polsku, prawda? Robimy, nawet kolejne mamy w planach i mi się wydaje, że właśnie polski rynek ma tutaj duży potencjał, żeby zrobić coś fajnego.
0: Właśnie, my jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o tej muzyce trans, ale to za chwilę. Najpierw absolutny król, czyli Alan Walker, Ava Max i Fade w Meloradiu. We'll be right back.

0: Rave Malo Radio, Don't Go Breaking My Heart. Tak właśnie podkręcamy tempo we Free Fight'cie i za chwilę podkręcimy je jeszcze bardziej, bo Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska cały czas z nami w studiu i jeszcze w tej godzinie zagramy Grawitację.
1: Czy czujecie ekscytację? O, zrymowałam.
2: O, oczywiście, ekscytacja i wszystkie inne uczucia.
1: I grawitację, dobra, to nie odchodźcie za daleko.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
2: Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home 9-13 października. Oleśnica, ulica Wojska Polskiego 78. Przyjdź i skorzystaj z rabatu 20% na wszystko. Tak, aż 20% rabatu. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Była Pink, teraz West End. Get this party started. W Melo Radio tak się podkręca tempo, a my tutaj zrobiliśmy taką imprezę z takimi gośćmi. Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska. Wiecie, że za moment zagramy Grawitację?
1: Mam nadzieję, że ta piosenka was tak zgrawituje.
0: To jest w sumie trend aktualnie w polskim internecie i właśnie, czy to jest taki początek nowego ruchu w polskiej muzyce elektronicznej?
1: Tak, mamy nadzieję właśnie, że nasz język jest naprawdę przepiękny i będziemy go więcej wykorzystywać właśnie w muzyce elektronicznej i żeby to nie było tak, że to jest disco polo, prawda, bo takie są też oskarżenia, to jest muzyka bardzo emocjonalna, bardzo taka płynąca, przestrzenna i ona jest przede wszystkim chyba po to, żeby wywoływać w nas emocje.
2: Tak, zdecydowanie. To jest taka dla nas cudowna nisza do wypełnienia, także może jeszcze następne nawet numery jakieś tam wpadną w naszym wykonaniu, także...
1: No tak, oczywiście. Przede wszystkim mamy tutaj duży taki przekaz. Właśnie chcieliśmy, żeby ta piosenka miała jakieś takie, żeby można było się z nią utożsamić przede wszystkim, czyli treść jest taka, że jesteśmy na przykład po rozstaniu, prawda? I jakby... Jak to właśnie dopowiedzieć? Bo ty głównie wiesz...
2: Także nie chcemy już być z tą osobą, ale ta grawitacja w pewnym sensie właśnie tej osoby przyciąga nas cały czas do niej.
1: Dokładnie, tak. Więc to jest nasz przekaz i oby się niósł.
3: No to niech się teraz poniesie. Zapowiecie swój własny utwór w Melo Radio.
1: Oczywiście, z tej strony Matt Bukowski i...
2: I Natalia.
1: I słuchacie utworu Grawitacja na antenie Melo Radia.
0: Dajcie głośniej teraz. Juhu!

0: Ależ to jest bęgerek. Grawitacja w Meloradiu. Jak emocje, słuchajcie.
1: No super, w ogóle fajnie u was gościć i bardzo dziękuję za tą szansę. W ogóle za granie tej piosenki, za całe zainteresowanie. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni.
2: Tak, dokładnie. To jest niesamowite uczucie, także dziękujemy i do następnego, mam nadzieję.
3: No lecimy, my też mamy nadzieję, czekamy na więcej.
1: I lecimy dalej właśnie z kolejnymi utworami.
0: Trzymamy mocno kciuki, wpadajcie do nas jak najczęściej. Buziaki.
1: Jasne, dzięki.
2: Dzięki.
0: Powodzonka.

0: Rise and Grove Coverage. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio we Freak Fajcie, ale fajnie było u nas teraz, co?
1: Bardzo fajnie. No ja naprawdę goście. Czekam na więcej.
2: A już o 16 zagramy.
1: A jeżeli czekacie na I Like, to zaraz będzie.
0: Tak zwany DJ Daddy, tak o sobie mówi Marlon Hofstadt, punktualnie.
1: Właśnie z tym Daddym.
0: O 16, to moje ulubione słowo.
1: Masakra.
0: Zaraz po wypłacie.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
6: Panie i panowie, brawa! Centrum Handlowego Arena!
7: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
13: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: A gdyby tak cofnąć czas? Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: słuchaj na 97 i 8 FM.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Digger z Tomem Cruise'em w tytułowej roli możecie obejrzeć we wrocławskich kinach Helios. Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na szaloną misję, by udowodnić, że jest zbawcą ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa zniszczy wszystko. Gwiazdorską obsadę ma też komedia Kolacja dla głupca. Cezary Żak, Bartłomiej Topa, Małgorzata Pieczyńska i Michał Zieliński pokażą znakomity warsztat w wartkiej i zabawnej akcji. Oczywiście z zaskakującym finałem. Spektakl obejrzycie jutro w Impart Centrum. A jeśli lubicie teatr improwizowany, to koniecznie wybierzcie się w niedzielę do wrocławskiego klubu Momenty. Wystąpią dwie grupy, które z romantycznych historii stworzą prawdziwą komedię. Przedstawienia będą przeplatane muzyką. Wydarzenie jest adresowane do dorosłych. Początek o godzinie 18.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Zbliża się 16. Dorota Wartycka. To szósty dzień głodówki. Prowadzą ją związkowcy w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Płynie do nas mniej tanich paczek z Chin. Od lipca doliczana jest do nich dodatkowa opłata 3 euro. Od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna stawka w wysokości 2 euro od paczki. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię wydała Komisja Wenecka. Chodzi o czwórkę sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie, oraz sędziego wybranego we wrześniu. A teraz najnowsze dane o tym, ile śpimy w dni pracujące. Przeciętnie Polacy śpią 7 godzin i 4 minuty, w dni wolne 7 godzin i 39 minut. To wynik badania CBOS-u.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: 16, słuchajcie Freak Fightu, nie mów do mnie teraz.
6: Ale o co ci chodzi?
5: Mogłabym ci
6: ja
5: tak powiedzieć.
6: Ja się obrażam teraz.
5: Nie, to ja się obrażam.
6: To ja się obrażam.
5: To jesteś
6: ja
5: bokiem?
6: Już jestem obrażony, już za późno.
5: Boty się obrażają, o tym pogadamy za chwilę.

0: Weekend, no jeszcze chwilę. Chociaż w Meloradiu mamy taki weekend codziennie. Sztuczna inteligencja może się obrazić i teraz aplauz dla mnie, bo ja zawsze mówię proszę, dziękuję,
1: brawo.
0: Pomóż mi.
1: Jak maszyny powstaną przeciwko nam, to ciebie oszczędzą akurat.
0: Jej!
1: I właśnie chyba ktoś się boi takiego scenariusza ze Skynetem, ponieważ jedna z firm, która stoi za jednym z największych modeli, postanowiła wprowadzić do swojego regulaminu zakaz uporczywego i bezcelowego obrażania modeli.
0: No słusznie, one też mają uczucia, tak?
1: Tak?
0: Tak?
1: Tak?
0: No nie wiem.
1: Czyli zaczęło się, zaczyna się. Już zaraz się zacznie.

0: Smolasty, Trips i piosenka o oczach.
1: Tak, o dużych oczach, jak znaki drogowe.
0: Pięknie.
1: Była taka akcja, że sędziowie polscy ukradli taki znak drogowy.
0: Bawisz i uczysz.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Mikołaj aż nie może z wrażenia, że my rozdajemy te pieniądze.
1: Kocham ten moment, kiedy możemy komuś wręczyć gotówkę prosto do ich rąk. A właściwie do jego ręki, bo dzwonimy do Wojtka w tym momencie, który ma 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon.
0: Wojtuś, nie rób nam tego, my bardzo czekamy i bardzo cię prosimy, żebyś jednak odebrał ten telefon. Szybka kasa od Meloradia, no chłopie.
1: Już 3 za nami, zbliżamy się bardzo niebezpiecznie do 4.
0: Zestresowałam się. O, Wojtek, cześć, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Dzień dobry.
0: Co robisz?
3: Wyszedłem z pracy właśnie.
0: Super, super.
1: Dobrze
0: świetne.
1: Się składa, ponieważ byłeś na meloradio.pl i po pracy możesz teraz zrobić sobie bardzo ważny przystanek. Powiedz, na co byś wydał kasę, szybką kasę od Melo.
3: Na pluszaka, krecika.
0: A dlaczego na krecika?
3: No bo to jest pamiątka z dzieciństwa, by była. Tyle, co ja godzin spędziłem na bajce, krecik za małego. To jest niezliczone. Do teraz uwielbiam do niej wracać. Przypominają się czasy, jak po prostu no, świat wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Nie trzeba było zasuwać do tej pracy codziennie rano.
1: Oj tak, oj tak, tak, tak.
3: Ale no, niestety, dorosłość.
1: Ahoj, Wojtek, 200 lecą do ciebie.
3: Super.
0: No i pięknie.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Girls, Prima Donna. Wysyłacie nam różne głosówki, to jest mega miłe, chociaż wydaje nam się, że słuchaczka pomyliła stacje radiowe.
1: To chyba było do twojego byłego.
0: Mogło tak być, bo głosówka brzmi tak, nie zadaliśmy żadnego pytania.
2: Aha. Witajcie, ja mam dzisiaj dzień na tak. A dlaczego? Wracam z pracy, idę do domu, zjem obiad, który już na mnie czeka i nic nie robię. Żyć nie umierać.
0: Oj tak.
1: Zazdro.
0: Zazdro. No. Może to jest zaproszenie, że my też możemy iść na ten obiad.
1: Dobra, no to wpraszamy się.
0: Wyślij adres.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba!
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Panie Pascalu.
6: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej masz.
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
22: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Nie mogę cię zapomnieć. Ciekawe, ile osób musi sobie to powtarzać, jak jest na imprezie na przykład. Taką mantrę.
1: Ja nie mogę zapamiętać ludzi na imprezie, jak
0: też nie poznaję, fajnie.
1: To jest mój problem.
0: A to jest
1: ja mam w drugą
0: problem.
1: Stronę.
0: Też spory problem mają francuskie sklepy, ponieważ był cyberatak na lodówki i zamrażarki.
1: No tak, 300 sklepów różnych sieci zostało trafione tym atakiem hakerskim. 270 tysięcy euro straty. No i niestety bardzo dużo jedzenia, które trzeba teraz wyrzucić.
0: To jest mega niefajne, że tyle jedzenia. Bo trzeba było po prostu zadzwonić do nas, my byśmy z Mikołajem to zjedli.
1: Tak, ja bym opałaszował jakąś taką lodóweczkę, jakby było
0: fromage?
1: Dużo mięska, nie, jakieś salami, coś takiego.
0: Omelette du fromage.
1: Omelette du fromage. No ciekawe, kiedy będą teraz wychodzić na ulicę i podpalać samochody.

0: Confession James Hype.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Another Talk to You.
0: Nie nudzi nam się ten kawałek i zagramy wam go punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni grają,
0: to my już podkręcamy tempo.
1: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papa? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Świeży danio tydzień. Dzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey, na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia, 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11:30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
22: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
25: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: O, pieskie życie ma smak!
25: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
26: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Co jest grane we Wrocławiu?
28: Dawid Filipowski, zapraszam. Jutro pod Halą Stulecia zaparkuje mobilny Escape Room. Wchodząc do specjalnej ciężarówki, poznacie mechanizmy handlu ludźmi, współczesnego niewolnictwa i wyzysku. Będą na Was czekały zagadki i zadania pokazujące, jak łatwo można wpaść w pułapkę fałszywych obietnic. Ciężarówka będzie otwarta od 10 do 15.30. Teraz sprawdźmy, co nowego we wrocławskich kinach Helios. The Social Reckoning w sieci Konsekwencji to film o wydarzeniach sprzed 5 lat w Stanach Zjednoczonych. Reporter Wall Street Journal ujawnił wewnętrzne funkcjonowanie Facebooka i wiele szkód spowodowanych przez tę platformę. W rolę Marka Zuckerberga wciela się Jeremy Strong. A jeśli macie ochotę potańczyć do największych K-popowych hitów, to w sobotę zajrzyjcie do wrocławskiego klubu Liverpool.
26: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
29: Zbliża się 17. Dorota Wartycka. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła do tej pory policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. 11 osób jest zaginionych po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jeden zatonął, uratowano jednego członka załogi. Drugi statek należał do ukraińskiego armatora, a wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie. Licealiści we Francji wciąż protestują. W podparyskim Saint-Denis do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Zamkniętych jest dziś około 200 szkół. Protestujący domagają się większych pieniędzy na edukację. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta zaprzysiężenie odbędzie się o 18:30.
30: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
2: Wiele rzeczy można powiedzieć. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl.
0: Ja wiem, co ty byś chciał powiedzieć. Ja z tobą wielokrotnie jeździłam.
2: To prawda. Ja jestem dosyć niespokojnym kierowcą.
0: Co mówimy w korku na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na meloradio.pl.

0: mówimy w korku na literę K?
1: King of my castle.
0: Pięknie.
1: To jest taka propozycja, ale wy możecie mieć lepsze oczywiście. WhatsApp Meloradio, tam się kierujcie, odnośnik na meloradio.pl, co mówimy w korku na literę K.

0: Lejlo, Tiesto w Meloradiu. Co mówimy w korku na literę K? Czekamy na głosówki od was, które nagrywacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl i mamy głosówkę od Ewy.
1: Na literę K w korku można powiedzieć kurwki.
0: Ojojojojojojojoj.
2: Bardzo, tak jak ja mówię, bardzo podobnie.
0: No jest też tekstówka. Ja mówię bardzo często kura przez W, Iza.
2: W sensie wura.
0: Tak.
2: Wura, skóra i komura, wiadomo.
0: Co mówimy w korku na literę K, to jest nasze pytanie. Głosówki nagrywacie na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: Tell me, Alchemist Project. Jeżeli jedziecie teraz autem, to wam współczujemy i wysyłamy dużo miłości i buziaków, dlatego sprawdzamy, co można powiedzieć w korku na literę K. Mhm.
1: Mamy masę głosówek.
2: Mój syn, jak był malutki, siedział z tyłu w foteliku, kiedy jeździłam samochodem i wyrywały mi się różnego rodzaju słowa na K. Aha. Zaczął krzyczeć za moimi plecami: kurdulki!
0: Kurdulki!
1: Kurdulki na drogach są. To słodkie.
0: Słodkie. Mamy też Paulinę.
3: W korku na literę K mówię: kocham korki.
0: Jasne. Nie wierzę. To może Piotrula?
4: Kocham korki. Droższe kursy przez to stanie w nich. Pozdro dla wszystkich taksówkarzy i muszących w nich stać. W sensie w tych korkach. Pozdro.
1: Czyli tak jest jakaś grupa społeczna, którą cieszą te korki.
0: Dobrze wiedzieć, bo trzeba odnaleźć we wszystkim przyjemność.
1: Tak jest.
0: Czekamy na głosówki od was. Co można powiedzieć w korku na literę K? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: World, The Wave, Melo Radio. Co mówimy w korku na literę K? Paulala.
1: Gdy stoimy w korku, możemy powiedzieć kurczę pieczone.
2: W ogóle jaka tu jest kultura na tym naszym WhatsAppie Meloradia. Jak tutaj nikt nie przeklina, wszyscy się ładnie wypowiadają w tym korku.
0: Jesteśmy z was dumni.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu Cross Country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
20: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
7: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me w Meloradiu, ale się rozgadali nasi słuchacze. I to jest super, bo my sprawdzamy, co można powiedzieć w korku.
1: Tak, na literę K.
0: Przemek?
2: Ja mam z tej strony Przemo. Stojąc w korku, powiedziałbym, kurczę, kawy bym się teraz napił.
1: O! To jest niebezpieczne. Co jak się siku zachce?
0: No to butelka. Nie, nie.

0: Audio.
1: Kurde, no w końcu mogę odpocząć.
0: Nie powiedział nikt nigdy.
2: No właśnie.
0: Mamy też taką głosówkę.
3: Ja właśnie w nim stoję i jest katastrofa.
0: Aj.
2: No to życzymy wam szerokości, żebyście do domu dotarli szybko.

0: Mikołaj,
1: tak?
0: Ja bym chciał, żebyś powiedział na antenie to, co powiedziałeś mi 2 sekundy temu.
1: Nie mogę.
2: A dlaczego? Co to było?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: Chyba nie dogadamy się, to mi się tak wydaje.
2: No powiedz.
1: No nie mogę, dosłownie nie
0: jeden.
1: Mogę.
2: A było to brzydkie słowo?
1: No takie na D i kończące się na pa.
2: To chyba okej.
0: I w środku z samogłoską.
1: Tak.
0: I powiedział mi to 3 razy. I nie wiem, w jakim kontekście.
2: Co byś chciał od Olka?
1: Sprawdzałem, czy na pewno nie słyszysz.
0: A to słyszałem akurat. I słyszę też to, że po 18 idziemy w Melo i będzie fajnie.
1: No tak.
2: Będzie najlepiej.
0: O, dziękuję. Cóż za komplement. Iga, komplement ciebie jest zawsze złotem, muszę ci powiedzieć.
2: Bardzo, w ogóle ci dziękuję. Też.
3: A już o 18 zagramy.
0: Fast Boy Music.
2: No sobie podziękowaliśmy, tak?
0: Jak komplementy też. To tylko od Igi. One tak. Są najbardziej wartościowe.
2: Dziękuję, bo na przykład Mikołaj nie podziela tej opinii, bo mówi, że go obrażam, jak daję komplementy.
1: No strasznie mnie dzisiaj tak skomplementowałaś, że obrażam się.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak. So let
0: me dry. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
4: Po reklamie.

0: Zbliża się 18. Dorota Wertycka. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Na godzinę zamknięte zostało lotnisko w Norymberdze, po tym gdy samolot lecący z Korfu nadał sygnał alarmowy oznaczający uprowadzenie. Policja nie stwierdziła zagrożenia, a śledczy podejrzewają uszkodzoną radiostację. Benzyna drożej, diesel taniej. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,11 zł. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7,98 zł. Organizacje z 16 krajów Unii chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. Można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. Potrzeba co najmniej 1 000 000 podpisów.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Idę w Melo. Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale u mnie dość mocno szalony wtorek, więc trochę szaleństwa też wpuszczę wam w głośniki i słuchawki. Fastboy i Music Sounds. Od tych pozytywnych wariatów sobie rozpoczniemy, a dalej to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu, siemano, 18 na zegarach.
1: Idę w Melo.

Lost Frequencies i Marii Fraus w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 18:18 zgarach, a ja za chwilę będę chciał was wyciągnąć na bardzo fajną imprezę.

No mi się zawsze cieplej na serduszku robi, jak tylko słyszę ten numer. To Uniting Nations i Out of Touch w Meloradiu, 18.17 na zegarach, a jak najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej, no to oczywiście my mamy na nie wlotki. No i tak się składa, że już 16 października, to w ten piątek, w warszawskiej progresji zagra Hilo, czyli trochę takie alter ego Olivera Heldensa, no znacie go z wielu hitów na antenie Meloradia, no między innymi Out of Love, jego gramy. No a wiem, że też jest wielu z was, którzy chcieliby się tam pojawić i zobaczyć tego gościa na żywo. No i dobrze się składa, bo mamy dwie podwójne wlotki na to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i tam dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na odpowiedzi, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wbijajcie, bo możecie mieć naprawdę fajny piątkowy wieczór totalnie za free. To wszystko dzięki nam.

0: To Avalon w Melo Radio. Jeszcze pachnie nowością ten numer, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. No, szczególnie wieczorami. Tych nowości gramy wam całkiem sporo. 25 minut po 18. Za chwilę za to polecimy klasykiem. Będą Calvi i Remi z ich kultowym Explosion, ale powiem wam też, czego nie robić, jeśli jedziecie autobusem.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Dużo dobrego!
16: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto. Dużo dobrego.
17: Za mniej.
18: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: W 29. Te urodziny Carrefoura, promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów, 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Po reklamie.

Don't Say Goodbye. No ja baj nie mówię, mówię siemano, Pychu z tej strony. Słuchacie Melo Radio, 18 minut do 19. Tego nie przewozimy w komunikacji miejskiej. Słuchajcie, nie róbcie jak jeden ziomek we Wrocławiu. Jak czytam, wprowadził do autobusu elektryczny monocykl. A ten się nagle odpalił, zadymił cały autobus, spowodował w ogóle wiele szkód. No na szczęście nikomu się nic nie stało, choć sytuacja, przyznacie, dość nietypowa. No i tak sobie pomyślałem, że człowiek chciałby choć moment spokoju, siada sobie do autobusu, a nawet tam dymy. Eleanor i Back to Yours. To nowość na antenie Melo Radia. I've been fighting.

0: One with the Wolves i Robin Schulz. Fajnie gramy do powrotu z pracy, co nie? A może gdzieś w drodze na zakupy nasza playka jest niezawodna. No zresztą posłuchajcie, co będzie za moment, bo 19 się zbliża.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: με Λοράντιο. Η Βεταλίο. Να τσορτίζω χτες.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ Darek do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwykły dzień. Autopromocja. Reklama. Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w melo. No i cyk, mamy 19, a my za moment rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No ale wcześniej gramy Gipsy PZ, ich karnawał, to na początek. Tu Pychu, siemano.

Everlasting of Mello. Armin van Buuren i Sasha. 19.08 na zegarach, słuchacie Melo Radio, no i to czas rozpocząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy próbujecie zgadnąć, co mam w głowie. I dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często to miejsce odwiedzamy, choć w sumie to nic za to nie płacimy. Za to, że tam jesteśmy. 321-321-777. Ten numer telefonu za chwilę wam się przyda, żeby dzwonić i zgadywać. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a skiety Melo Radio są do zdobycia za poprawną odpowiedź.

0: Neptunika i What If. To jest właśnie Mel Radio. 19:19 na zegarach. O czym myślisz? No i to jest ten moment, żebyśmy rozpoczęli sobie na dobre naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o miejscu, nie najlepiej, jakie często odwiedzamy, choć w sumie no nie płacimy za to, że tam jesteśmy. No to czekam na wasze propozycje. 321-321-777. Słyszę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, Konrad mówi.
0: No to Kondziu, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: Czy to przychodnia?
0: Nie, ale jesteśmy bardzo blisko tej dobrej odpowiedzi. Halo, jak masz na imię?
2: Ona Kasia, już odchodzę od radia, powiedzieć przeżyć.
0: O, cudownie. No to o czym myśli Pychu?
2: No jeśli tam niedobrze jak jesteśmy i nie musimy płacić, to ja myślę, że u teściowej.
0: Ale wy mnie rozbrajacie waszą kreatywnością. Zapiszę sobie tę odpowiedź na następny raz, ale niestety nie to Kasia dzisiaj.
2: No, okay.
0: Ale wybaczysz mi, dobra? Wspaniale. Kasia się rozłączyła. Nie wiem, czy to oznacza, że dała mi kosze, czy że mnie już nie lubi, no ale dobra, spróbujemy tutaj. Halo, jak masz na imię?
3: Halo.
0: Tutaj chyba się nie dogadamy. No to odbieram tu. Halo, jak masz na imię? Halo. Tutaj też nie słyszę. Słuchajcie, odchodźcie od radia, jak dzwonicie, bo wtedy będziemy się dużo lepiej słyszeć. Halo, jak masz na imię? Michał, no to o czym myśli Pychu?
4: Olympiście.
0: Też dobry strzał, ale nie o to chodzi. Chodzi o coś bardziej ogólnego. No ta przychodnia była blisko. To jest coś większego niż przychodnia. Jeżeli chodzi o to, ile miejsca właśnie taki budynek zajmuje. No to co? Runda druga, w nią gramy już za moment. O czym myśli Pychu?

0: Ordinary i Laurent, Let Me Forget You. O czym myśli? A my wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Słuchajcie, dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często je odwiedzamy, choć nie płacimy tam w sumie za pobyt. Nie chodzi o przychodnie, nie chodzi o obiad u teściowej. To nie są dobre strzały, ale czekam na kolejne. 321-321-777. No ta przychodnia to była naprawdę blisko. No i już bardziej podpowiedzieć nie mogę. Chodzi o taki troszkę większy budynek od przychodni, no, do którego, no ja jeszcze bardziej podpowiem. No, chodzimy jak jest już dość źle z naszym zdrowiem. No to czekam na poprawną odpowiedź. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który dzwonicie, no i próbujecie trafić, a ja czekam, aż jedna z moich dwóch lampek się zaświeci i to się właśnie wydarzyło. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć, Karol.
0: Karol, no to o czym myśli Pychu?
1: O szpitalu.
0: No dokładnie, no nie fajnie jak się tam trafi, nie?
1: No nie do końca.
0: No i chyba,
1: nie jestem dobrze.
0: Chyba, że w naszym kraju jest się pewnym lekarzem, to wtedy można wiele zarobić. Dobra, nie powiedziałem tego, słuchajcie. Karol, w tym momencie skiety Melo Radio trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
2: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak. Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
16: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
17: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
16: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
17: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
16: Spróbuj koniecznie.
17: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
18: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
19: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. a roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Oj, widzę, jak wam się głowa buja za kółkami waszych aut i palce stukają o kierownicę. Ale co się dziwić? W końcu to Beatrix w Mela. Somebody's watching me. 20 minut do 20. Pychu z tej strony. Siemano. Uważajcie, gdzie parkujecie. Tak a propos jazdy autem. No bo niektórym do głowy różne pomysły przychodzą. Nieprzesadnie mądre. Na przykład czytam, że pani w Legnicy nie stanęła jak wielu innych między rogatkami, tak o, nie wiadomo po co. Stwierdziła, że dosłownie pod nimi zaparkuje. Więc stanęła na trochę dłużej. No bo jak tłumaczyła, spieszyła się. Więc jak czasem poczujecie się głupio, to pomyślcie sobie, że ta babka to zrobiła i jeszcze uznała wtedy, że to jest dobry pomysł. Lost Frequencies, jego zupełna nowość. Mega przyjemna. Don't forget about me.

0: 2009 rok, ale to był piękny czas dla muzyki na świecie. Lady Gaga między innymi, jej wielkie hity. Powoli Rihanna już wchodziła do świata muzycznego, ale też nuciliśmy właśnie ten numer. Number One. To Tinci i Strider i End Ups w Mela Radio. Jeszcze przed 20 ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ila Jokes i Lavinia Reasons. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon we Wrocławiu lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wielkie wyścigowe emocje wracają na Partynice. Już 18 października najważniejsze wydarzenie tej jesieni. Crystal Cup. Międzynarodowa gonitwa w ramach europejskiego cyklu cross country. W programie 8 gonitw. Efektowne pokazy konne, hobby horse, przejażdżki na kucykach i wyścigi w goglach VR. Niedziela 18 października od 11.30. Wstęp wolny. Szczegóły na torpartynice.pl. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest Lotto.
15: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM.
1: No i mamy 20, a ja w tej godzinie powiem wam, w jakim stanie są polskie drogi. Ale wcześniej zagramy, bo nasza playlista jest w stanie doskonałym. Ila Jaux i Lawinia. Ich Reasons na początek, za chwilę Minelli, jej Ram Pam Pam, będzie fajnie. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

Turn the Lights Off, to Justa i Jack Style w Melo. 14 minut po 20, za chwilę Kizę i Bledka wlecą z numerem 100 BPM. Luksus kosztuje. O tym dowiedział się właściciel pewnego bardzo drogiego auta. Zaczyna się jego nazwa na Mac, kończy na N. No i gość, który takie auto posiada, pojechał nim jedną z gminnych dróg w Polsce. No i teraz ta gmina, po której jechał, musi się dorzucić 450 tysięcy złotych do odszkodowania. Bo samochód wjechał w dziurę i się uszkodził. Ocenie styknęło, no i z hajsu gminy musieli mu oddać, no bo jechał wolno i przepisowo i to przez stan drogi było uszkodzenie. No to niech teraz wjedzie do jakiegokolwiek z polskich miast. Szczególnie gdzieś, gdzie obok są remonty. To zostanie milionerem w 5 sekund.

No i możemy się poczuć jak w piątkową noc. Can't fight this feeling. Sophie Lis-Baxter i Junior Caldera w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:27, a pamiętajcie, że piątkowe wieczory i noc, tak samo jak i sobotnia zresztą, to dobre melo w Mela Radio. Prawdziwe dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Bardzo zapraszamy was do tego, żebyście byli razem z nami wtedy i słuchali, no między innymi sety od gościa, którego nowość zagram za moment, czyli Tiesto. On w piątki od 22:00. Tiesto i Hard to be Around.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Zwierzamy, pobieramy, obracając w mazówkę.
5: Dlaczego w tramwajach i autobusach we Wrocławiu możecie zobaczyć osoby pobierające próbki z poręczy czy siedzeń? Tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. I zanim o tym, to jeszcze temat, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania i pojawia się nie bez powodu.
0: Istotne dla Wrocławia.
6: Czujka tlenku węgla, czujka dymu. Tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
5: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
6: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
7: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
8: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna. Przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umieją tego robić, no i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. W czasie, powiedzmy, letnim, nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
5: Od 2030 roku każdy będzie miał już obowiązek mieć w swoim mieszkaniu czujkę dymu. A u nas teraz o trochę innych zagrożeniach, bakteriach znajdujących się w tramwajach i autobusach. Właśnie trwa ich badanie.
4: Przepraszam bardzo. Chciałem. Przygotujemy się. Proszę, przekazuję marker do oznaczenia próbki. Tutaj mamy sól fizjologiczną. Tu mamy samą wymazówkę. Tu jakbym mógł prosić o przytrzymanie tego. Tak, wyciągamy, to są jałowe wymazówki. Tutaj nie ma aktualnie nic, one są czyściutkie. Po prostu z laboratorium. Otwieramy. Ja to odkręcę. Nazywam się Krzysztof Migas, jestem przewodniczącym Koła Naukowego Mikrobiologów i kierownikiem projektu Pasażerowie na Gapę.
5: No właśnie, na czym on polega? Na czym polegają te badania?
4: Będziemy pobierać wymazy z powierzchni, z którymi pasażerowie często wchodzą w kontakt, by sprawdzić przede wszystkim to, czy przy kontakcie z tymi powierzchniami przez pasażerów są przenoszone określone gatunki bakterii, szczególnie związane z zakażeniami szpitalnymi. Mhm.
5: Te powierzchnie to co? Poręcze, fotele, też tapicerka?
4: Tak. Będziemy zbierać wymazy z poręczy, uchwytów gumowych, kasowników i siedzeń.
5: Te bakterie brzmią jednak groźnie. No właśnie, o jakim oddziaływaniu ich mówimy na ludzi?
4: Tutaj przede wszystkim chcemy sprawdzić łańcuch transmisji, że tak powiem. Jakkolwiek to strasznie może brzmieć, tutaj absolutnie myślę, że nie należy się obawiać dla, nazwijmy to, zwykłego Kowalskiego, nie stanowi to zagrożenia.
5: To czemu to sprawdzacie?
4: Sprawdzamy to, ponieważ wiadomo, no, tak długo jak ktoś jest zdrowy, to te drobnoustroje nie wpłyną na, nie stanowią dla niego zagrożenia, tak? Aczkolwiek w momencie takim, kiedy komuś powinie się noga, czy pogorszy się stan zdrowia, w momencie, w którym dana osoba stanie się nosicielem bakterii, która może być lekooporna, stanowi to istotny problem terapeutyczny.
5: To jest taka, myślę, powszechna wiedza kojarzona, że no, różne bakterie są na tych powierzchniach, bo po prostu dużo ludzi ich dotyka. Czy jest coś, co chcecie jeszcze odkryć, a czego nie wiadomo?
4: Tak, to jest powszechna wiedza, że na powierzchniach, z którymi mamy kontakt, przynosimy wiele bakterii. Tak, to tutaj tego wiadomo nie badamy. Badamy szczególne, konkretne gatunki bakterii. Dlatego też chcemy się skupić na grupie związanej z zakażeniami szpitalnymi. To grupa nazywa się ESCAPE. To jest akronim od nazw rodzajowych tychże bakterii. Dlatego jakby ta cała emfaza skupia się na tych konkretnych gatunkach, czy dochodzi do transmisji w tramwajach. Nie badamy całościowo, ilościowo, ile tych bakterii jest, czy nie sprawdzamy konkretnych gatunków wszystkich bakterii. Tak? Na tym nam nie zależy. Tutaj powiedzmy, tego rodzaju wyniki nie wprowadziłyby żadnej nowości do ogólnej wiedzy. My chcemy sprawdzić po prostu, czy dochodzi do transmisji, szczególnie przy wyjściu ze szpitala, czy studentów, czy lekarzy, czy pacjentów, czy dochodzi do wyniesienia tychże bakterii, które mogą potencjalnie dla osób, które są podatne na te zakażenia, być wtedy istotne.
5: Sprawdzacie wszystkie tramwaje, jakieś wybrane losowo? W sensie konkretne trasy, nie wiem, czy to ma związek, ale może przy szpitalach?
4: Tak, tak. Sprawdzamy przede wszystkim trasy przy szpitalach. Nie będziemy badać wszystkich tramwajów. Tu oczywiście trzeba to mieć na uwadze. Badamy dwa tramwaje, to będzie 3 i 18, autobusy linii K, 113 i D. D oczywiście nie jeździ koło szpitali, ale jest to nasza grupa kontrolna też, żeby sprawdzić, czy te szpitale mają jakieś znaczenie w kontekście tego, co badamy. I tak jak mówiłem, zależy nam przede wszystkim na tych autobusach przy szpitalu.
5: Jak wygląda takie pobieranie próbki i takie badanie już dalej?
4: Pobieranie próbki. Tutaj grupa studentów, którzy po prostu zwilżoną wymazówką pobiorą wymaz z określonych powierzchni. Zbierzamy to. Dziękuję. I następnie przykładowa powierzchnia, czyli gumowa poręcz. Tak? Zbierzamy, pobieramy, obracając wymazówkę. Następnie wkładamy do podłoża transportowego.

0: szybko, aczkolwiek zależy nam też na tym, żeby to były badania jak najwyższej jakości, żeby przeprowadzić dokładną identyfikację gatunkową. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać parę miesięcy. Następnie, w zależności oczywiście od wyników, postaramy się sformułować zalecenia a propos higieny rąk, na co zwracać uwagę przy jeździe tramwajem, aby jazda dla wszystkich była jak najbezpieczniejsza.
1: To jest projekt, w którym wspieramy aktywność naukową młodych naukowców, tym razem właśnie z Uniwersytetu Medycznego.
2: Paulina Tyniec-Pisz, tu Urząd Miejski Wrocławia.
1: W ramach programu, który ma już w tym roku swoją 8. edycję, programu i funduszu aktywności studenckiej. W ramach tego programu FAST wspieramy przedsiębiorczość młodych naukowców, aktywność w badaniach rozwojowych, naukowych, nie tylko studentów, także doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Tematyka projektów jest bardzo różna. W tym roku 22 zespoły zostały wyróżnione i właśnie jeden z nich dzisiaj rozpoczyna swoje badania w komunikacji miejskiej. Tematyka jest bardzo różna, tak różna jak różne są profile wrocławskich uczelni i organizacji studenckich, które występują o finansowanie z Funduszu Aktywności Studenckiej. Mamy tu więc zagadnienia związane chociażby właśnie z komunikacją miejską. Mamy zagadnienia związane z lotami bezzałogowych pojazdów, warsztatami szycia chirurgicznego, badaniami przesiewowymi oczu, czy chociażby szkłem artystycznym. Wszystkie te projekty łączy to, że są współfinansowane właśnie z projektu FAST. Przypomnę tylko, że wspieramy tu bardzo mocno tą aktywność studencką i przeznaczyliśmy w ostatnich latach we wszystkich edycjach tego przedsięwzięcia blisko 1 300 000 zł właśnie na tego rodzaju inicjatywy studenckie.
2: Studenci Uniwersytetu Medycznego prowadzą badania we wrocławskich tramwajach i autobusach, a my pytamy o czystość tych pojazdów.
3: Renata Granowska, członek zarządu MPK.
2: W jaki sposób czyszczone są i jak często tramwaje i autobusy we Wrocławiu?
3: Pojazdy nasze w MPK są czyszczone zawsze codziennie, kiedy zjeżdżają na zajezdnie, więc są sprzątane codziennie, przygotowywane na następny dzień. Są myte podłogi, szyby, kasowniki, uchwyty, poręcze, czyli te wszystkie powierzchnie, z którymi nasi pasażerowie mają taki bezpośredni kontakt i bezpośrednią styczność. Natomiast cyklicznie, co jakiś czas są czyszczone tak bardzo, bardzo gruntownie, czyli nazywając wprost wszystkie zakamarki i odpowiednimi środkami są również czyszczone i dbane, więc myślę, że z naszej strony dbanie o tą czystość tych pojazdów jest absolutnie priorytetem, ale również liczymy na naszych pasażerów, bo ta czystość to też komfort, to bezpieczeństwo, głównie zdrowotne dla pasażerów, więc myślę, że pasażerowie też w jakiś sposób przyczyniają się do tego, chociażby dezynfekując i myjąc ręce.
2: No właśnie o tych pasażerów chciałam zapytać, w jakim stanie zostawiają te autobusy i tramwaje na co dzień?
3: Myślę, że w różnym, ale jest to też kwestia jakiejś edukacji. My cały czas na to zwracamy uwagę i myślę, że ten projekt bardzo mocno może dać nam taki materiał edukacyjny, na co należy zwrócić uwagę. MPK jest w stałej takiej kampanii, która opowiada i mówi i prosi o zachowanie tej czystości. Myślę, że kwestia edukacji, nauki, co chwilę wsiadają nowe pokolenia, co chwilę trzeba przypominać, ale jest coraz lepiej na pewno.
2: No właśnie, kiedyś było tak, że w tramwajach, autobusach były takie malutkie kosze na bilety głównie. Teraz już od jakiegoś długiego czasu ich nie ma. To też była dyskutowana kwestia, czy to jest dobry pomysł, żeby ich się pozbywać z pojazdów, czy takie śmieci właśnie porzucone, to jest częsty przypadek?
3: Myślę, że nie, tym bardziej, że teraz bilety jednak kupujemy bardziej kartą, bardziej przez nośniki, a nie ma tego papieru, co też jest na pewno znaczącym plusem, jeżeli chodzi o higienę i dotyk.
2: Badania we wrocławskich tramwajach i autobusach mają potrwać mniej więcej 2 tygodnie.
4: To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy.

0: problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
1: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jest już gotowy raport z wrocławskiej diagnozy społecznej. Ma ponad 600 stron. To jest takie wielkie badanie mieszkańców Wrocławia, które ma sprawdzić, jak naprawdę żyje się w tym mieście i czego najbardziej potrzebują mieszkańcy naszego miasta. To taki socjologiczny rentgen miasta. Naukowcy nie zgadują, co myślą mieszkańcy, tylko idą do ich domów i zadają dziesiątki pytań. Pytają o codzienne sprawy, ile zarabiają, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie. Po co takie badania? No to jest takie trochę narzędzie dla urzędników, żeby wiedzieli, w co inwestować nasze pieniądze, nasze podatników. Wyniki pokazują władzom Wrocławia, gdzie są największe problemy. Na przykład, że ludzie chcą lepszej komunikacji publicznej albo, że młodzi ludzie mają mało energii do życia. W tym najnowszym badaniu przepytano osobiście ponad 2,5 tysiąca dorosłych mieszkańców, zarówno z samego Wrocławia, jak i z okolicznych gmin. A dodatkowo zbadano osobne grupy, młodzież szkolną, migrantów i lokalne firmy. No to pada kluczowe pytanie. Czy wrocławianom dobrze żyje się w mieście? Z diagnozy wynika, że dają miastu 8,7 punktów na 10. Badania przeprowadzili naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. A o tym, co jeszcze wynika z tej diagnozy, opowiada wiceprezydent Wrocławia Mateusz Żak. Dr Jacek Pluta z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i kierownik tych badań dr Dawid Krysiński, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
4: Wrocław, jak dobrze wiemy, rozwija się z roku na rok, ale żeby też samorządowcy, politycy wiedzieli, w którą stronę Wrocław ma się rozwijać, ważna jest wrocławska diagnoza. Taka diagnoza była przeprowadzana i w 2010, 2014, 2017 roku. Ze względu na COVID-19, a później też na wojnę, która wybuchła w 2022 roku za naszą wschodnią granicą. Ta diagnoza była częściowo zawieszona, aby też te badania nie były zakłócane. Została wykonana w 2025 roku w wielu obszarach dotyczących mieszkanek, mieszkańców, bo to z jednej strony jest własność mieszkań, co wynika też z tej diagnozy. Centrum Wrocławia 67% mieszkań to są mieszkania własnościowe, a już chociażby na obrzeżach Wrocławia 82%, a pod Wrocławiem 90%, bo tutaj wspomnę, że ta diagnoza została wykonana na próbie 2503 osób. Również to były osoby i to jest pierwsza taka zmiana w porównaniu do diagnoz poprzednich. Były brane pod uwagę też 500 osób z aglomeracji wrocławskiej, czyli tutaj z gmin ościennych, co jest też bardzo ważne, gdyż Wrocławia nie możemy rozpatrywać już w kategoriach granic administracyjnych. Z drugiej strony też była przeprowadzona na próbie 899 uczniów, również gospodarstw ponad 400 domowych i też jeśli chodzi o próbę ponad 400 przedsiębiorców, ponieważ Wrocław, tak jak na początku wspomniałem o własności mieszkań, to jest bardzo wiele obszarów, z których dużo też wynikało. My, szanowni państwo, i to jest wyzwanie nie tylko Wrocławia, ale też całej Polski, całej Rzeczpospolitej, to jest prowadzenie umiejętnej polityki senioralnej i tutaj z roku na rok seniorów coraz bardziej przybywa. No, obecnie mamy chociażby 216 we Wrocławiu 100-latków. Średnia długość wieków się wydłuża. I tutaj, co też jest warte podkreślenia, to ważna jest pomoc zarówno też rodzinom, pomoc jeśli chodzi o seniora i Wrocław tą misję realizuje między innymi przez 28 centrów aktywności lokalnej, które świadczą bardzo dużą ofertę kulturalną, społeczną, rozwojową. Z drugiej strony to są miejsca jak chociażby 8 dziennych domów opieki seniora, które są w różnych częściach miasta, ale też docelowo pomoc instytucjonalna, czyli 4 domy pomocy społecznej. I to, co jest ważne, to z jednej strony, żeby taką politykę miejską prowadzić, aby ci mieszkańcy byli w jak najdłuższym czasie aktywni, ale z drugiej strony, żeby też taką opiekę tworzyć, aby te rodziny nie zostawały same sobie. I to Wrocław od wielu lat organizuje. Z drugiej strony ważne jest to, jakiego Wrocławia mieszkańcy chcą. I tu jest też pod tym kątem bardzo istotne, ponieważ to z diagnozy też wyszło, że bardzo ważna jest oferta, też infrastruktura osiedlowa taka przy nas. Również oczywiście oferta kulturalna, sportowa. Ja tylko przypomnę, że w samym Wrocławiu, jeśli chodzi o wrocławskie instytucje, mamy 25 instytucji kultury, które się prężnie rozwijają, przedstawiają, tworzą wspaniałą ofertę dla mieszkańców de facto z każdego przekroju wiekowego, ale też różnych zainteresowań. Również jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, my jako z jednej strony Młodzieżowe Centrum Sportu, z drugiej strony Spartan, jest cały czas tworzona infrastruktura sportowa. Powstają boiska, chociażby to, które w tym roku też udało się pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Jedno przy Alei Niepodległości na wrocławskim Zakrzowie, drugie na Kosmonautów. Teraz te obiekt przy Lotniczej. Również prowadzimy starania w porozumieniu z wrocławskim AWF-em i ministerstwem, żeby powstał we Wrocławiu z prawdziwego zdarzenia stadion do lekkoatletyki. Czy żeby powstał, i to powstaje, to się dzieje na Żernikach, kompleks Żerniki, który będzie takim domem z jednej strony dla Śląska Wrocław, a z drugiej strony też będzie tworzył taką przestrzeń, aby tutaj ci zawodnicy trenowali, nie wyjeżdżali i zostawali w mieście. Z trzeciej strony nie można o Wrocławiu mówić pod względem migracyjnym, kulturalnym. To jest bardzo ważne, bo Wrocław od setek lat był miastem zarówno czeskim, pruskim, austriackim, piastowskim, jest miastem polskim. Tutaj pod względem procent są bardzo duże mniejszości. Bardzo dużo osób też przybyło z największych wojewódzkich też miast. Procentowo najwięcej osób przybyło z Ukrainy. I ważne są też te relacje, jak to się kształtuje. I to też z diagnozy wyszło, nam pokazuje pod kątem, że my faktycznie jesteśmy takim społeczeństwem otwartym, ale mimo wszystko te relacje polsko-polskie są bardziej zwięzłe niż na przykład polsko z innymi nacjami. Ale co warto podkreślić w ramach tej diagnozy, tutaj też wyszło, że jeśli chodzi o przedstawicieli młodszego pokolenia, bardziej się asymilujemy, bardziej spędzamy czas właśnie z mniejszościami niż na przykład przedstawiciele starszych pokoleń. Z kolei przedstawiciele starszych pokoleń mają lepsze relacje, chociażby w tak zwanych grupach sąsiedzkich, większe te relacje utrzymują. No nie sposób wspomnieć, jeśli mówimy o Wrocławiu, to infrastrukturze, o też korkach, o przemieszczaniu się, o komunikacji. I to też jest bardzo ważne, bo z diagnozy wyszło, że musimy też nałożyć bardzo duży nacisk na poprawę, na kondycję. Co warto wspomnieć, we Wrocławiu z roku na rok, z czego się bardzo cieszymy, bo Wrocław też jest miastem akademickim, przybywa studentów. Ci studenci, tak jak na przykład jest w opozycji do niektórych ośrodków akademickich, w większości wybierają, zostają we Wrocławiu. Aż ponad 60% wskazało młodych ludzi, że kocha Wrocław, chce w tym mieście pozostać po studiach. I to jest też po prostu ważne, aby prowadzić taką politykę, aby tutaj ci mieszkańcy zostawali i też żeby ta komunikacja, oferta przemieszczania się była jak najlepsza. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na młodych, to ważne dla młodych to są zarówno mieszkania, zarówno też takie przestrzenie kulturalno-sportowe, jak i też właśnie dobra oferta, którą prowadzi miasto. Myślę, że diagnoza jest takim dobrym kierunkiem pokazującym, w którą stronę tak naprawdę muszą pewne decyzje zapadać. To, co jest ważne, to słuchanie mieszkanek, mieszkańców, ponieważ wiecie, szanowni państwo, nie ma co drugi raz wymyślać koła, po prostu trzeba słuchać się w głosy wrocławian. I dlatego ja też chciałem z tego miejsca podziękować wrocławskim uczelniom. Z jednej strony Uniwersytetowi Wrocławskiemu, który wspólnie przeprowadził tą diagnozę. Z drugiej strony też chciałbym podziękować, bo to z diagnozy wyszło. Ważne jest pod kątem przyszłości biznes, a żeby ten biznes był coraz bardziej dochodowy, bo my Polki, Polacy chcemy coraz więcej zarabiać. Co prawda w diagnozie wyszło, że jesteśmy usatysfakcjonowani z tych zarobków, ale co ważne, to warto podkreślić, że my jako gmina Wrocław wspólnie z Politechniką Wrocławską otworzyliśmy taki pilotażowy program, projekt, który będzie takim zaczątkiem do wspólnej polityki, do wspólnych działań na temat sztucznej inteligencji. Z diagnozy również wyszło, że akurat przedsiębiorcy i kadra kierownicza, która stanowi pod względem zarobkowym najwięcej zarabia we Wrocławiu, jest jak najmniej chętna do przekwalifikowania, ale już na przykład przedstawiciele, którzy pracują, pracownicy w usługach, w handlu, też robotnicy, taką chęć w przypadku na przykład wyższych zarobków o około 30% są gdzieś tam po prostu chętni. Myślę, że mamy te wektory, mamy te wyznaczniki, będziemy się do nich stosować, tak jak to było w przypadku poprzednich diagnoz, tak aby nasz Wrocław i cała aglomeracja, bo tak jak na początku wystąpienia powiedziałem, nie możemy rozpatrywać Wrocławia w kategoriach granic administracyjnych, mocno się rozwijała i żeby była domem dla wszystkich, którzy chcą tutaj, którzy tu mieszkają, chcą tutaj przyjechać. Bardzo dziękuję.
5: Doktor Dawid Rysiński, kierownik Wrocławskiej Diagnozy Społecznej.
6: Myślę, że jedną z rzeczy, którą warto podkreślić, to między innymi dobra kondycja rynku pracy. W badaniu, które przeprowadziliśmy, tylko 1,5% respondentów około to są osoby, które w tej chwili przyznają, że poszukują aktywnie pracy. Większość osób aktywnych zawodowo jest również usatysfakcjonowana ze swojej sytuacji zawodowej. Gdyby się tak zastanowić w dłuższej perspektywie czasowej nad tą kwestią, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to po prostu odzwierciedlenie zmian, które miasto przechodziło w ciągu ostatnich 20 lat i ta kondycja rynku pracy dobrze odzwierciedla progres, który tutaj we Wrocławiu się zadział w tym okresie. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, którą pewnie część z nas pamięta chociażby z lat 90. To jest zupełnie inny Wrocław. Przynosi to oczywiście pewne wyzwania. Jak już wspomniał pan prezydent, stosunkowo niewiele osób jest gotowych na to, żeby się przekwalifikować, nawet gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie. Wydaje się, że świadczy to o dość dużej satysfakcji z obecnej sytuacji zawodowej większości mieszkańców, tych, którzy są aktywni zawodowo, ale jest to też pewne wyzwanie na przyszłość, biorąc pod uwagę szereg zmian, które rynek pracy może przechodzić w najbliższych latach. To jest pytanie o elastyczność mieszkańców, o ich gotowość do tego, żeby zmieniać swoje miejsce na rynku pracy i aktywnie do tych wyzwań podchodzić. Inną kwestią, która myślę jest bardzo obiecująca w kontekście wyników, to jest dość duża satysfakcja z sytuacji zdrowotnej. 70% respondentów przyznało, że ocenia tę sytuację zdrowotną względnie dobrze. Co nie znaczy, że jest idealnie, bo jednocześnie mamy 37,5% respondentów, którzy przyznali, że odczuwają trudności z dostępem do opieki zdrowotnej. Trudno ten problem rozpatrywać tylko jako efekt polityki lokalnej. Jest to raczej odzwierciedlenie ogólnopolskiej sytuacji w służbie zdrowia. Natomiast ten odsetek jest dość wysoki. Jest to pewne wyzwanie także dla polityki miejskiej.
5: Doktor Jacek Kluta, Uniwersytet Wrocławski, ale dziś przede wszystkim jako urząd miejski.
7: Piąta diagnoza. Mamy więc do czynienia z sytuacją dość niezwykłą. Jako gmina jesteśmy dosyć konsekwentni w pytaniu o portret wrocławian i portret miasta widziany ich oczyma. Zapytaliśmy mieszkańców o ich własne potrzeby, jakość życia, styl życia, ale też o to, jak widzą miasto. Skala badań była bardzo duża. Cała diagnoza jest złożonym procesem i złożonym portretem. W związku z tym nie ma jednego najważniejszego wyniku, ale też to bardzo odróżnia ten projekt badawczy od tak zwanych popularnych rankingów jakości życia. Dlatego, że wielowymiarowość aspektów tutaj podkreślanych pozwala lepiej rozumieć zależności między sytuacją, miastem, a też odpowiedzią instytucjonalną wyrażaną w polityce.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Mniej więcej połowa dorosłych badanych wrocławian ma nadmierną masę ciała. We Wrocławiu rośnie też liczba osób z nadciśnieniem, ale maleje liczba palaczy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jak słyszycie, o zdrowiu nas mieszkających we Wrocławiu sobie porozmawiamy, bo informacje na ten temat przynosi nam badanie Picture.
0: Zdrowy Wrocław.
5: Tomasz Janoś, Wrocławskie Centrum Akademickie, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocław.
4: Kilka lat już trwa badanie, o którym będziemy rozmawiać. Badanie, które sprawdza zdrowie wrocławian, ale trochę też styl ich życia, bym powiedziała. No właśnie, czym jest Picture i jak jest to badanie prowadzone?
5: Picture jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, współfinansowanym przez miasto Wrocław. Robimy to wspólnie od 7 lat. To jest badanie, które przede wszystkim w długiej perspektywie czasu, bo takie jest założenie prowadzenia badań populacyjnych, tak zwanych kohortowych, tak? Żeby w długim okresie czasu zbudować obraz zdrowia danej społeczności, czy pokazać, jak te zdrowotne trendy przez kolejne lata się zmieniają. Czyli pytamy wrocławian dokładnie w takiej oto konfiguracji. Losowane jest PESEL dziecka z bazy PESELi. Rodzice dziecka dostają zapytanie, zaproszenie do udziału w badaniach. Oczywiście mogą je przyjąć lub nie. Większość osób przyjmuje chętnie takie badania. Badanie wygląda tak, że jest spotkanie z ankieterem i z pielęgniarką. Są badania, jest rozmowa taka kwestionariuszowa najpierw, która zadaje pytania właśnie o styl życia, o sprawy zawodowe, sprawy szkolne i tak dalej, samopoczucie. To jest badanie kwestionariuszowe. Do tego dodany jest cały pakiet badań laboratoryjnych i te badania są później gromadzone w biobanku Uniwersytetu Medycznego. Wierzymy, że to badanie będzie kontynuowane kolejne lata i kolejne dekady i te wyniki badań kwestionariuszowych, ale także to, co znajduje się w próbkach, jest zapisane w wynikach badań laboratoryjnych, będzie można obserwować w długich odstępach czasu i w długiej perspektywie i wyciągać z tego wnioski dla budowania profilaktyki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że budujemy taki zdrowotny system wczesnego ostrzegania dla wrocławian.
4: Czyli co dokładnie jest sprawdzane?
5: Kwestionariusz pyta o nawyki, o sposób odżywiania się, o ruch, w ogóle sposób funkcjonowania społecznego, rodzinnego i do tego jest właśnie ten pakiet badań laboratoryjnych. A mówimy o dzieciach urodzonych w latach 2005-2012. To jest obecnie grupa, która jest badana. 30-40% dzieci wskazuje na objawy lęku. Ponad 40% dzieci, 35-44% dzieci wskazuje na stany obniżonego nastroju lub nawet depresyjne. Są problemy z takim rówieśniczym życiem społecznym, jak dużo jest hejtu, te badania to pokazują, ale kiedy o swoich dzieciach mówią ich rodzice, w większości przypadków, czyli właściwie w ponad 90%, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że wydaje nam się, że te problemy dotyczą jakieś 10% innych dzieci, a nie akurat tych naszych. No, to jest jeden z wyników tego badania, taki bardzo namacalny, który widać w liczbach. Dzieci mówią, że jest źle, nam się wydaje, że no, jednak jest dość dobrze.
4: A czy na przestrzeni tych 7 lat już można powiedzieć, że są jakieś zmiany obserwowane, jeśli chodzi właśnie o zdrowie i styl życia Wrocławia?
5: Tak, powiedziałem o takim zdrowiu psychicznym i dobrostanie u dzieci, to też u dorosłych widać ten rozdziew właśnie między deklarowanym stanem, a tym, co wynika z badań. Widzimy, że to, co jest postrzegane, jest opisywane także w mediach i co możemy nazwać takim przeciążeniem społecznym, szkolnym i związanym z mediami społecznościowymi młodych ludzi, dzieci, to potwierdzają dane i to obserwujemy i na to możemy reagować. Dlatego też takie inicjatywy jak kampania wrocławska, która ma przeciwdziałać hejtowi. Mogą być oparte też o konkretne dane. Następna rzecz, która jest też znana, ale to jakby no, potrzeba równowagi pomiędzy tym, co dzisiaj jest preferowane przez dzieci i młodzież, czyli uczestnictwem w życiu online, a taką rzeczywistością znaną starszym osobom, innym pokoleniom, tak, a ruchem i właściwym odżywianiem się. Okazuje się, że we Wrocławiu w ciągu tygodnia 18, czy prawie 1/5 dzieci spędza 5 lub więcej godzin przed ekranem w dni wolne. Czyli co drugie dziecko we Wrocławiu w weekend minimum 5 godzin dziennie spędza przed ekranem. No to możemy sobie odpowiedzieć, nawet już nie patrząc głębiej w dane, jakie to ma skutki dla zdrowia i psychicznego, zdrowia fizycznego.
4: Jeśli chodzi o sposób odżywiania, nałogi?
5: Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to znowu wiedza ogólna nam się potwierdza w tych badaniach. Wiemy, że istnieje problem nadwagi, otyłości u dzieci we Wrocławiu. Nadwagę lub otyłość stwierdzono u 16% dzieci w tej próbie, bo to jest próba 2,5 tysiąca dzieci i ich rodziców, czyli dla Wrocławia jest to próba reprezentatywna i dobrze pokazująca, jak to się rozkłada społecznie, ale też na przykład, jeżeli chodzi o początki przyszłych trudności z sercem i układem naczyniowym organizmu, 10-15% dzieci ma już problemy z właściwym ciśnieniem tętniczym krwi. To jest dużo, tak? Kiedyś tak nie było. Czego dowiedzieliśmy się, a czego zupełnie nie wiedzieliśmy o zdrowiu wrocławskich dzieci, to okazuje się, że około 2,5% dzieci ma niedosłuch stwierdzony w badaniu audiometrycznym, czyli jakby bardzo dokładnie wiadomo, jaki jest poziom tego niedosłuchu. Warto też powiedzieć, że takich szczegółowych danych w innych miastach, żeby łatwo to porównać, nie ma po prostu, dlatego że w tej chwili w Polsce są dwa miasta, które prowadzą takie badania populacyjne, które są też jakby wielopokoleniowe. To jest Wrocław i to robimy, znaczy Uniwersytet Medyczny robi to we współpracy z Urzędem Miejskim, który od 7 lat te badania dofinansowuje. I drugim miastem jest Białystok. Białystok dostał 100 milionów złotych z rządu na budowę specjalnego centrum, czyli powstał dodatkowy kawałek kampusu akademickiego z infrastrukturą badawczą, laboratoriami i tak dalej. To jest jakby gigantyczna przewaga. No, marzy się to Wrocławiowi, żeby coś takiego mieć. Na razie się nie zapowiada. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pan minister wpisał badanie PICTURE, a będąc bardziej precyzyjnym, sieć ośrodków badań epidemiologicznych w Polsce. Zresztą jest tak, że badanie PICTURE na mapę polskiej infrastruktury badawczej, co oznacza, że te wszystkie działania związane z badaniami epidemiologicznymi, w tym też badaniem populacyjnym PICTURE, zostały uznane jako część strategicznej infrastruktury badawczej państwa.
4: Wróćmy jeszcze, jeśli chodzi o wyniki, do tych nałogów, bo tam znalazłam jakąś optymistyczną wiadomość.
5: Tak, jeśli pytamy o nałogi, to widać w tych badaniach, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem, nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
0: Zmieniamy temat.
4: Teraz o zagranicznych podróżach Skarbu Średzkiego. Zazwyczaj przez 3 ostatnie miesiące roku to jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie miały miejsce na terenie Polski. Prezentowane jest we Wrocławskim Muzeum Narodowym, ale w tym roku tak nie jest, a to dlatego, że Skarb Średzki wystawiany jest w tym czasie przez Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla Was jednak opowieść o tym, jak Skarb Średzki został odkryty. A właściwie nie ja przynoszę tę opowieść, a zajmujący się skarbem Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
0: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
6: Historia skarbu się zaczyna w latach 80. Ta muzealna oczywiście też już jest dosyć długa, bo prezentowaliśmy go po raz pierwszy w 96 roku. To też już szmat czasu. A cóż wiemy? Mianowicie w 85 roku w Środzie Śląskiej przy ulicy Daszyńskiego, to jest blisko bardzo Średzkiego Rynku, znaleziono podczas prac budowlanych, a właściwie takich rozbiórkowych, to było dopiero przygotowanie placu pod budowę obiektu, który miał tam stanąć, znaleziono wtedy dzban z znaczną ilością monet srebrnych i były to monety średniowieczne, tak zwane grosze praskie, bardzo popularna moneta w połowie XIV wieku. około 3000 monet. To rzeczywiście było, można powiedzieć, duże wydarzenie i pewne zaskoczenie, ale to był dopiero początek. Kilka lat później, w roku 88, niemal w tym samym miejscu, około 12 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono pierwszy dzban z monetami, znaleziono kolejne. Tylko tym razem były to fragmenty piwnicy gotyckiej, które się odsłoniły podczas pracy robotników, krótko mówiąc. Używano tam zresztą koparki, sprzętu ciężkiego, żeby było śmieszniej, ten sam operator koparki pracował przy obu znaleziskach, także można powiedzieć, że jest ów pan związany nierozłącznie ze skarbem ze środy. Z tego, co wiemy z zachowanych fotografii, bo niestety to całe stanowisko, można powiedzieć, zostało zniszczone. Natomiast zachowane fotografie pokazują rzeczywiście i relacje, fragmenty sklepienia jakiejś gotyckiej piwnicy, która się znajdowała właśnie pod tą kamieniczką, która taki skromny to raczej domek. Zniszczono też podczas dalszych prac resztki tych piwnic, więc kompletnie jakby nic nie wiemy. Jedno, co wiemy, to tyle tylko, że podczas pracy na wykopie właśnie koparka, robotnicy sypnęły się po prostu srebrne monety i jakieś elementy ceramicznych skorup. No to już było wysoce ciekawe i znowuż były to te same monety srebrne, ale też i tym razem zaczęto znajdować na wykopie monety złote. To było wszystko trochę w sytuacji takiej pewnego chaosu się rozegrało. Byli głównie robotnicy pracujący po prostu na tym wykopie. Tak to nazwijmy. Koledzy z Muzeum Średzkiego pojawili się, kiedy zostali poinformowani o tym wydarzeniu. Próbowali ogarnąć sytuację, ponieważ te monety po prostu, krótko mówiąc, ludzie wkładali sobie do kieszeni, zbierali je w co popadnie, wynosili. Więc tak naprawdę głównie dzięki jakby przedsiębiorczości jakichś owych dwóch pracowników Muzeum Średzkiego zaczęto jakiś porządek zaprowadzać. Szybka akcja zaimprowizowana, żeby jednak panowie łaskawie te monety oddawali, prawda, i do jakiegoś worka tam je pakowali. Więc w sumie zabezpieczono wtedy i tak dosyć znaczną ilość tych monet. Ktoś skojarzył dosyć szybko, pewnie nie było to zbyt trudne dla osób, które tam pracowały, że gruz z tego miejsca, z tego placu budowy, już od jakiegoś czasu jest wywożony na podmiejskie wysypisko, tak zwaną Winną Górę. No więc dosyć to było oczywiste, że warto by i tam pogrzebać. No i wtedy się dopiero zaczęło robić ciekawie. Bo w momencie, kiedy amatorzy, nazwijmy tak, poszukiwacze skarbów i silnych wrażeń, zaczęli rozgrzebywać owo wysypisko gruzu, zaczęli znajdować przedmioty złote, już nie tylko monety, ale fragmenty biżuterii i inne takie elementy, których oczywiście nie potrafili określić ani do niczego przypisać, z niczym powiązać, ale widać było wyraźnie, że jest tam złoto, są szlachetne kamienie, są perły. Okazało się rzeczywiście, prawdopodobnie z tej działki Przydaszyńskiego, to jest adres 14, pierwszy to był chyba 16, 14 obok. Te rzeczy musiały po prostu już od jakiegoś czasu być rozgrzebane w ziemi i zupełnie bez żadnej świadomości po prostu ładowano je na wywrotkę i razem z ziemią wysypywano poza miastem. No to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście, jak wiemy dzisiaj, między innymi były tam fragmenty ślubnej korony królewskiej, a nie jest to rzecz, którą się zazwyczaj znajduje na wysypisku jakimkolwiek. No i tak wyglądały te okoliczności. Oczywiście później dosyć nadal chaotycznie, nadal, powiedzmy sobie szczerze, dosyć beznadziejnie organizowana akcja poszukiwawcza, kiedy angażowano dzieci szkolne, później też i wojsko do przeszukiwania tego wysypiska, to efekty były dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne. Jeden tylko człowiek pilnował owego miejsca, postawiony tam milicjant, który siedział tam chyba i nocą, ale no to po prostu, krótko mówiąc, nigdy się nie dowiemy, ile tych obiektów mogło trafić w ręce jakichś znalazców, nazwijmy to. Żadne służby państwowe nie znalazły tam niczego, wszystko odzyskano z rąk prywatnych osób.
4: Ze względu na obecne podróże zabytku, skarb Średzki ponownie będzie można oglądać we Wrocławiu dopiero od października do grudnia przyszłego roku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do kina Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tam trwają wielkie przygotowania do 17. American Film Festival, czyli przeglądu kina amerykańskiego. I tu mieszkańcy Wrocławia już mogą zgłaszać się do wolontariatu. Zostańcie ze mną w najbliższym czasie, bo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby być takim wolontariuszem i co organizatorzy przygotowali w tym roku dla festiwalowiczów. No to wchodzimy do kina.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: 17. American Film Festival w listopadzie, tradycyjnie we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. Wszystkie stany kina, czyli kłaniamy się kinu amerykańskiemu, ale nie temu takiemu bardzo powszechnemu, nie temu takiemu z wielkich afiszy, tylko szukamy perełek. Jakich perełek szukamy?
8: To jest właśnie dobre hasło, bo wydawałoby się, że kino amerykańskie wyskakuje z lodówki i mamy je absolutnie wszędzie, więc po co w ogóle robić festiwal kina amerykańskiego, jeśli ono jest wszędzie? Staszek Abramik, zespół Tauron American Film Festival. No my udowadniamy już od 17 lat, że właśnie nie ma tego kina amerykańskiego aż tak dużo, jakby nam się wydawało, no na pewno nie ma tego zaskakującego kina amerykańskiego. I przez takie szczelne sito czy mainstreamu, czy takiego właśnie jednak komercyjnego spojrzenia, nie dociera do nas mnóstwo świetnych filmów. Ale też proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że American Film Festival to jest on i tylko i wyłącznie jakieś poważne kino. Nie, my też mamy rozrywkę, ale nazywamy to hucznie rozrywką z górnej półki. No i Tauron American Film Festival właśnie o tym jest. O tym kinie amerykańskim rozrywkowym, które potrafi nas zaskoczyć i nie jest tylko kolejnym 15, 16 tysięcznym filmem superbohaterskim, tylko właśnie czymś świeżym i nowym. No i też bardzo dużo kina autorskiego. Wtedy taka niespodzianka, zespół, który pracuje nad American Film Festival, to jest zespół Nowych Horyzontów, więc też wiemy co i jak, jeśli chodzi o pokazywanie kina autorskiego, czyli kina, pod którym podpisują się reżyserki i reżyserzy z imienia i z nazwiska, a nie są to po prostu twory wielkich studiów, mówiąc brzydko, produkty, które nam się sprzedaje. To jest kino, które się je i jest to prawdziwa uczta.
7: Hasłem tegorocznej edycji będzie droga. Kino drogi to w ogóle mam się kojarzy z amerykańskim kinem. Co będzie można zobaczyć pod tym hasłem?
8: Rzeczywiście droga, no trudno jest poznać Amerykę nie podróżując samochodem. I toż słynna choćby Route 66, czyli ta trasa międzystanowa, która przez całe Stany przejeżdża, to jest tak jakiś motyw wywoławczy, którego my się trzymamy. Ta trasa już nie istnieje od lat 80., ale wciąż w duszach funkcjonuje, czy w tej całej nomenklaturze patrzenia na Stany Zjednoczone. I rzeczywiście ta droga nas będzie prowadzić. Sekcją, która jest nowym odkryciem na American Film Festival, czy nową propozycją na American Film Festival, to Kobiety w drodze. Przypomnijmy, świetne, klasyczne filmy, ale z kobietą za kierownicą, bo to jest coś, czego nam brakuje, jak patrzymy na to, co się dzieje na festiwalach, czy co jest pokazywane w kinach. Czyli opowieści o kobietach, które wyruszają w drogę metaforycznie i dosłownie. Wyruszają w drogę i zmieniają siebie podczas tej trasy, ale próbują też w jakimś sensie zmienić skostniałe normy, skostniały świat, układankę, w której gdzieś ugrzęźliśmy, jeśli patrzymy na to, kto tak naprawdę za kierownicą powinien siedzieć. Tutaj fun fact, facet w większości filmów. No i tutaj przypomnimy najlepsze filmy, które gdzieś te historie opowiadają. Chyba najważniejszą tutaj ekipą, którą poznamy, znamy, to jest Thelma i Louise. Absolutny klasyk Ridleya Scotta, film, który też właśnie złamał wiele tabu, pokazał, że kobiety mogą być zadziorne, że kobiety mogą być pozytywnymi antybohaterkami, które właśnie gdzieś próbują wyrwać się ze świata, który jest bardzo niepoukładany dla nich. No i za Thelmą i Louise będziemy jechać dalej, też przypominać inne filmy właśnie z kobietami w rolach głównych.
7: No i zobaczyć Thelmę i Louise na dużym ekranie, to będzie dopiero doświadczenie.
8: To jest absolutne doświadczenie, bo będziemy pokazywać to nie tylko po prostu na wielkim ekranie, ale też będziemy pokazywać w ramach zrekonstruowanej wersji 4K, czyli takiej najlepszej możliwej jakości. Tutaj w tej sekcji Kobiety w drodze na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na Ludzi z deszczu. To jest jeden z wczesnych, rzadko pokazywanych filmów mistrza Francisa Forda Coppoli z 1969 roku. I duch 60-tych lat, zwłaszcza 68 roku, bardzo mocno się unosi nad tym filmem. Przez wiele osób jest nazywany w zasadzie takim pierwszym w pełni feministycznym filmem, mimo że facet stanął za kamerą i facet, którego właśnie raczej kojarzymy z takimi maczystowskimi historiami, z Ojcem Chrzestnym, z opowieściami właśnie o mafii, o wojnie, czasem apokalipsy i tak dalej. Natomiast on też potrafił właśnie złapać ten kobiecy pazur, oddając też dużo z kobiecym bohaterkom. No i żeby to wybrzmiało, to nie będzie toporna, jakaś próba topornej opowieści o jakimś spauperyzowanym feminizmie, nie. To jest opowieść o tym, że możemy żyć w takim bardzo mądrym, twórczym połączeniu i będziemy pokazywać przykłady z historii kina, gdzie właśnie takie połączenie mogło funkcjonować. Na przykład właśnie Ludzie z deszczu Francisa Forda Coppoli, gdzie kobieta jest na pierwszym planie, ale mężczyzna rozumie, jak współpracować i prowadzić ten twórczy dialog.
7: Ja rozumiem, że nie wszystko jeszcze możemy zdradzić, no bo też będzie konkurs i będą konkursowe filmy, ale co jeszcze będzie można zobaczyć?
8: Na pewno nowości. Tutaj polecam sekcję Highlights, gdzie gromadzimy najlepsze, najświeższe filmy ze światowych festiwali, Sundance, Toronto, z Berlinale, filmy, które nie były jeszcze pokazywane w Polsce, więc to będzie wiele polskich premier. Tutaj choćby polecam The Only Living Pickpocket in New York, czyli o ostatnim kieszonkowcu w Nowym Jorku z fenomenalnym Johnem Turturro, który dla mnie jest takim uosobieniem Nowego Jorku. To jest człowiek, który całym sobą wyznaje miłość do tego miasta. Nowy Jork jest teraz bardzo modny, choćby w związku z ostatnim Spider-Manem. Jeśli ktoś zakochał się ponownie w Nowym Jorku przez Spider-Mana, to zakocha się jeszcze mocniej, oglądając The Only Living Pickpocket in New York, premierowo w Polsce u nas na American Film Festival. Oprócz tego przyjrzymy się ponownie polityce, no bo nie da się dzisiaj patrzeć na Stany Zjednoczone bez polityki.
7: Nie da się patrzeć na świat bez polityki amerykańskiej, dokładnie.
8: My będziemy mieli trzecią kadencję sekcji Polityka na ekranie. Oby nie było to prorocze pod kątem tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielką przyjemność robić to z dwoma, nie bójmy się słów, najwybitniejszymi znawcami polityki amerykańskiej w Polsce, czyli z Piotrem Tarczyńskim i z Łukaszem Pawłowskim. Panowie wybrali kilka filmów, które pokazują historię o kryzysie zaufania. Myślę, że kryzys zaufania do polityków, do elit jest czymś, co coraz mocniej, coraz bardziej jest, mówiąc delikatnie, dyskutowane, ale my będziemy chcieli pokazać i trochę pocieszyć was, drodzy widzowie, że to już było i ten kryzys zaufania jest od dawna i trochę w tym smutku poklepać się po plecach, bo przypomnijmy choćby film Gubernator Roberta Rossena z 1949 roku, w wielkim skrócie historia o tym, jak rodzi się polityczny populizm, albo też Trzy dni kondora Sidneya Pollacka, to absolutny klasyk o ukrytym państwie, o tym, jak agencje choćby wywiadowcze czasem potrafią manipulować tą rzeczywistością. No tutaj fenomenalny Robert Redford, nieodżałowany na pierwszym planie, więc komu tematy polityczne, z braku lepszego słowa, miłe, tych serdecznie zapraszamy na sekcję Polityka na ekranie. Ale będziemy mieli też coś lżejszego. I tutaj z kolei sekcja Freaks and Geeks, czyli kujony i dziwaki, tłumacząc pokrętnie na polski. Sekcja, w której przyglądamy się komediom amerykańskim, a dokładnie komediom ze wczesnych lat 2000. Bo oto Maciek Rochsatora i Janek Lubaczewski, najmłodsi duchem i ciałem kuratorzy American Film Festival, odkryli czy zaobserwowali, że właśnie na początku wczesnych lat 2000 istniała taka fala znakomitych komedii amerykańskich. Wiązało się to też z tym, że system amerykański bardzo mocno finansował te komedie, wydawali miliony dolarów na właśnie trochę szalone, odważne eksperymenty komediowe. Teraz to wszystko zżera kino superbohaterskie. Kiedyś Ameryka jednak więcej potrafiła się śmiać. No i chłopaki przypominają najlepsze przykłady właśnie tego kina komediowego ze wczesnych 2000, a punktem wyjścia będą historie o facetach i kobietach, którzy mimo wieku zaawansowanego nie potrafią dojrzeć. Więc wszystkich wiecznych chłopców i wieczne dziewczyny serdecznie zapraszamy na seanse choćby Wpadki, na Braci Przyrodnik, na Boski Chillout, na Stary Kocham Cię, na Druchny, czyli na klasykę komedii. I mamy to już przetestowane w zeszłym roku, bo to druga odsłona tej sekcji, wspólne śmianie się do rozpuku w sali kinowej, to jest tak wspaniały katarzis, którego chyba wszyscy teraz potrzebujemy, więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja tutaj podpisuję się pod tym, to jest coś, co warto doświadczyć i po prostu przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz byliśmy na porządnej komedii w kinie, gdzie wszyscy śmialiśmy się jak jeden mąż. No właśnie, na Tauron American Film Festival to jest możliwe i bardzo polecam, żeby to zrobić.
7: Na sam dźwięk tych tytułów już się uśmiechnęłam, ale też podczas festiwalu będzie można zobaczyć klasykę.
8: Absolutnie. To jest fala. Dobra fala. Fala klasyki zalewa kina. Powstają też jak grzyby po deszczu firmy, które zajmują się redystrybucją klasycznych filmów i dla mnie jako kinomana to jest tylko miód na serce i oczy kinomańskie, bo jest wiele wspaniałych filmów, które zasługują na wielki ekran i mimo dostępności w sieci nic nie zastąpi tego wspólnego doświadczenia w wielkiej, zaciemnionej sali, gdzie razem możemy przeżyć klasykę albo na nowo, albo zobaczyć ją w ogóle po raz pierwszy. I American Film Festival to jest oczywiście przestrzeń dla nowości, ale to też jest przestrzeń dla właśnie takiej dobrej klasyki. W ramach klasycznych pokazów na Tauron American Film Festival przypomnimy choćby Manhunter w wersji reżyserskiej. To jest film Michaela Manna z Brianem Coxem. Jeśli ktoś ogląda Sukcesy i pamięta ojca patriarchę rodu, to właśnie jest on i to jest film, od którego w zasadzie zaczęła się jego kariera filmowa. Więc Brian Cox jako pierwszy Hannibal Lecter filmowy, zanim pojawiło się Milczenie Owiec i wersja Antonego Hopkinsa. Myślę, że Brian Cox mógłby podać sobie swoją krwiożarczą rękę z Hopkinsem, bo to jest fenomenalna kreacja. Pokażemy też Ghost Dog, drogę samuraja Jima Jarmusza. To jest bardzo niekonwencjonalny film, który na papierze brzmi jakby się nie mógł udać, bo oto mamy czarnoskórego samuraja, który pracuje dla włoskiej mafii, a w tle leci amerykański hip-hop w najlepszym wydaniu, bo Wu-Tang Clan, więc brzmi to jak eksperyment niemożliwy, ale Jarmusz zamienił to w filmowe, absolutnie filmowe arcydzieło, więc no, taką klasykę też będzie można u nas zobaczyć i bardzo polecam, żeby zapolować na te filmy w kinie.
7: A ja przypominam, że jesteśmy w kinie Nowy Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tu trwają wielkie przygotowania do American Film Festival 17. edycji, która już za kilka tygodni we Wrocławiu. No i tu warto powiedzieć, że właśnie rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy.
8: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy, mówiąc krótko. Trzymamy się tej naszej wersji podróży American Film Festival. To droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy. Co najważniejsze, zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego. To jest fenomenalne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże wydarzenie filmowe od kuchni, poznać też to amerykańskie kino, poznać też twórców z Ameryki, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest co roku około kilkadziesiąt osób, które przyjeżdża do Wrocławia na spotkania, na rozmowę. To są aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki, żeby choćby wspomnieć Jessego Eisenberga, którego gościliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu. Więc tych wszystkich ludzi można poznać, można zdobyć doświadczenie, ale można też po prostu świetnie spędzić czas w gronie kreatywnych, mądrych ludzi, bo mamy wielkie szczęście, że właśnie Tauron American Film Festival od lat przyciąga bardzo mądrych, bardzo fajnych, bardzo pomysłowych ludzi, od których my się jako ekipa dużo uczymy. Ba, spokojnie 80% naszej ekipy i to są bardzo dobre matematycznie zbadane warunki. Jest z wolontariatu. My byliśmy też wolontariuszami. Ja też byłem wolontariuszem na festiwalu filmowym i tutaj zaczęła się moja przygoda też z kinem, więc to jest idealna okazja, żeby jeśli ktoś jest początkującym kinomanem, wkręcić się, mówiąc brzydko, w ten świat, a jeśli ktoś już jest zaawansowanym kinomanem, po prostu spędzić go w fantastycznej atmosferze i pomóc przygotować świetne wydarzenie. Też powiem w nawiasie, za darmo oglądać filmy.
7: Czy już można kupować karnety, bilety? Jak to wygląda kalendarzowo? Kalendarz festiwalowicza.
8: Karnety są w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy, żeby kupować. Do 31 października są one dostępne. Pula jeszcze jest otwarta, ale raczej zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu, bo ona potrafi wyczerpać się przed tym deadline'em. Sam festiwal w kinie Nowe Horyzonty wydarzy się między 17 a 22 listopada, ale też część filmów będzie można zaprosić do swoich domów poprzez edycję online. Od 17 listopada do 6 grudnia na platformie Nowe Horyzonty VOD będzie można część festiwalowych filmów zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić te wszystkie stany kina najpierw na naszej stronie, a potem doświadczyć tego we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty.
7: W sumie pokazanych będzie ponad 100 filmów. Będą dokumenty, filmy, grozy, no i będzie też UFO. Ciekawe, gdzie wyląduje. Przecież to centrum Wrocławia. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Staszek Abramik.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś opowiem Wam o pacjentach najmniejszych, najdrobniejszych, najdelikatniejszych i potrzebujących najwięcej opieki. O wcześniakach i noworodkach na porodówce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dlaczego będziemy o nich dzisiaj mówić? Bo Wrocław może poszczycić się tym, że jako nieliczne miasto w Polsce w szczególny sposób dba o dobrostan tych maluszków i ich rodziców. We Wrocławiu rocznie rodzi się szacunkowo od 450 do ponad 700 wcześniaków. To stanowi 6 do 10% wszystkich noworodków przychodzących na świat w naszym mieście. To oczywiście zależy od ogólnej liczby porodów w danym roku i tu żadna niespodzianka, w ostatnich latach jest ich coraz mniej. Przykładowo w 2025 roku Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 7357 urodzeń. Najwięcej wcześniaków rodzi się właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Borowskiej, dlatego że posiada on najwyższy stopień referencyjny, czyli jest po prostu najbardziej wyspecjalizowanym ośrodkiem, do którego mogą trafiać najtrudniejsze przypadki i to z całego regionu. Wcześniactwo oznacza częste problemy z oddychaniem, odpornością, wzrokiem i słuchem, choroby przewlekłe w późniejszym życiu, między innymi cukrzycę i nadciśnienie. Te dzieci wymagają długoterminowej opieki. Bardzo często przez wiele tygodni, a nawet miesięcy przebywają w szpitalu. To bardzo trudny czas dla rodziców, pełen stresu i lęku. I tu, oprócz oczywiście wsparcia lekarzy i sprzętu specjalistycznego, wsparciem staje się też muzyka. Badania pokazują, że muzykoterapia pomaga wcześniakom spokojniej oddychać, lepiej spać, a mamom skuteczniej karmić. Dlatego na oddziałach neonatologicznych powstają takie specjalne pokoje, w których rodzice, dzieci i muzykoterapeuci spotykają się na specjalne sesje. I ja dzisiaj Państwa na taką sesję zabieram na oddział neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

0: Muzykoterapia dla pacjenta to odpowiednio dobrana terapia za pomocą dźwięku. I to nie tylko instrumentu, ale również śpiewania. Berbera Królak-Olejnik, jestem kierownikiem kliniki neonatologii. Czyli mamy osobę w szpitalu zatrudnioną, która ukończyła Akademię Muzyczną, Wydział Muzykoterapii i zajmuje się tego typu działalnością, taką dosyć szeroką, bo psychologiczno-terapeutyczną, ale też włączającą rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie intensywnego leczenia. I ta opieka polega również na przekazywaniu własnego głosu, własnego dźwięku tym najmniejszym dzieciom. Co obserwujemy, że te dzieci szybciej się stabilizują. One lepiej oddychają, potrzebują mniej tlenu, szybciej zaczynają zjadać większe porcje pokarmu, a mama przy okazji jest spokojniejsza, bo myśli o tym, żeby zaśpiewać dziecku. Ja nawet czasami jak pytam rodziców, czy państwo na co dzień śpiewacie? Nie, nigdy w życiu. Gdzie śpiewać? A tutaj bardzo chętnie. To są takie króciutkie utulanki czy kołysanki przygotowane tylko dla nas. I rodzice podkreślają, tylko dla nas. I właśnie wiemy, że ktoś tylko nami się zajmie. Nami, rodzicami i naszym dzieckiem.
1: Czy państwo z takiego stricte medycznego punktu widzenia, jako lekarze, widzą dobre efekty tej muzykoterapii?
0: Oczywiście. Nawet rodzice proszą, żeby ona była częściej. Pytają, czy może się odbywać kilka razy w tygodniu. Na razie odbywa się tylko raz w tygodniu, ale rodzice czekają na to. Czekają, żeby rozmawiać z osobą, która ma dla nich czas, żeby być razem z własnym dzieckiem i z osobą, która nauczy ich, może nie grania, ale śpiewania. Natomiast miałam mamę, która poprosiła i pożyczyła ukulele i sama grała codziennie, bo powiedziała, że dla niej raz w tygodniu to troszkę za mało i dla jej dziecka też.
1: Jakie dzieci tutaj u pani na oddziale leżą i korzystają z tej muzykoterapii?
0: No, przede wszystkim najmniejsze i najbardziej chore, czyli te, które urodziły się skrajnie przedwcześnie, te, które są podłączone do respiratora, te, które wymagają diagnostyki, długoterminowej terapii i ich rodzice, którzy najczęściej ci, którzy zostają razem z dzieckiem w oddziale, czyli ci, którzy mogą cały czas być ze swoim dzieckiem i zajmować się nim, zajmują się jeszcze za pomocą terapii muzyką, bo ci, którzy nas odwiedzają, również z tego korzystają, bo często jest tak, że rodzic z innym dzieckiem zostaje w domu, a tutaj kolejne dziecko wymaga długotrwałego leczenia i przyjeżdżają do nas popołudniami i stąd muzykoterapia jest również po południu.
1: Dla rodziców, którzy no właśnie są w stresie, no bo to dziecko jest w szpitalu, za wcześnie się urodziło, czasem ma jakieś powikłania, to też dobrze wpływa na stan matek?
0: Ależ oczywiście, to wpływa na stan nie tylko naszego malucha, ale również mamy, opiekunów, czasami dziadkowie korzystają z tego, już nie mówię o personelu, bo w momencie, kiedy zaczyna się muzykoterapia, oczywiście to jest wtedy, gdy wykonamy wszystkie procedury konieczne dla dziecka, gdy zostaną podane leki, gdy zostanie wykonane, no to wszystko, co z punktu widzenia medycznego jest konieczne, to wtedy pielęgniarki wcale nie wychodzą, siedzą na sali i poddają się tej terapii.
1: Czy to jest tylko ukulele i piosenki i śpiewanie? Czy też na przykład, nie wiem, można posłuchać Mozarta, Bacha?
0: To wszystko zależy od tego, jakiej muzyki słuchają rodzice i jaką muzykę lubią. Tu chodzi o to, żeby ta muzyka była delikatna, uspokajająca, relaksująca. Więc to nie może być nic ostrego, nic gwałtownego. Wiem, że w Warszawie, bo są tylko 3 miasta, w których jest profesjonalna muzykoterapia. Warszawa, gdzie są 2 szpitale, Ruda Śląska i Wrocław. I w Warszawie wiem, że na harfie gra muzykoterapeutka. No ale to jest duży instrument. Natomiast u nas jest to taki instrument, który Weronika jest w stanie przynieść ze sobą i zastosować dla naszych pacjentów.

0: Weronika Serwa, muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Prowadzimy sesję muzykoterapii dla Maxa. Z panią Zonią znamy się już chwilę, więc mamy wybrane konkretne kołysanki, konkretne utwory w języku angielskim, ale też w języku niemieckim, po to, żeby możliwie jak najbardziej dokładnie odwzorować tą kulturę, tak, w której maluszek będzie się rozwijał, więc tutaj śpiewamy zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, no i też polskim, bo tata jest Polakiem. Więc działamy tak bardzo kulturowo. To jest właśnie jedno z takich założeń też muzykoterapii, żeby brać pod uwagę wszelkie preferencje rodzica. Chcę, żeby rodzicom było tutaj po prostu lepiej w szpitalu, żeby oprócz skupiania się na dziecku i na jego stanie zdrowia, mogli też chwilę pobyć sami ze sobą, skupić się na swoich emocjach i przeżyciach, żeby trochę nie tylko sobie to uświadomić, ale też w pewien sposób, w bezpieczny sposób odreagować właśnie w towarzystwie muzyki, która jest bardzo kojąca i daje poczucie bezpieczeństwa.
1: Co takiemu maluchowi daje taka muzykoterapia?
0: Jeśli stosujemy ją regularnie, to widzimy bardzo dobrze, że ona wpływa na parametry fizjologiczne dzieci. W momencie, kiedy mama zaczyna śpiewać, ten głos dla dziecka jest bardzo dobrze rozpoznawalny i ono reaguje w sposób kojący. Widzimy, że tętno jest odpowiednie, oddech się reguluje i to wszystko jest bardzo widoczne, powiedzmy tak dosłownie, na wszystkich kardiomonitorach, które są podłączone do maluszków. Muzykoterapia wcześniaków po prostu pomaga regulować ich stany fizjologiczne, ale też wspiera ten proces dalszego rozwoju. Przy czym też oprócz działania muzykoterapeutycznego dla dzieci działamy właśnie, tak jak wspomniałam, dla rodziców. To jest bardzo ważne, żeby tutaj podczas naszej pracy brać pod uwagę obie strony, tak? Czyli nie tylko dziecko, ale też najbliższa rodzina.
1: Co dzisiaj robicie na zajęciach? Co śpiewacie?
0: Dzisiaj śpiewamy ulubione piosenki pani Zoni w języku angielskim. Jest to angielski odpowiednik naszej piosenki pani Janie. Mamy też Twinkle Winkle Little Star, też bardzo dobrze znana melodia u nas w Polsce. Będziemy korzystać też z bębenka morskiego, który znajduje się tutaj u nas w sali. Bardzo duży bębenek, który ma dwie membrany. Jedna jest zrobiona ze skóry, druga jest

0: kojarzą one ten dźwięk jako wszelkie szumy w momencie, kiedy jeszcze były w brzuchu mamy, tak? Czyli szum płuc płodowych, szum oddychania nawet. I jest to dla nich bardzo kojące, bo jest to dźwięk, który kojarzą, znają, rozumieją, więc chcą tego słuchać. W tym środowisku nowym, dźwiękowym, w którym tych dźwięków jest zdecydowanie wiele więcej, są te dźwięki głośniejsze i jest ich czasem zbyt dużo.
1: A ukulele?
0: Ukulele jest naszym towarzyszem bardzo delikatnym, które wspiera nas w śpiewaniu. Czasem ciężko jest rodzicom się otworzyć, żeby śpiewać powiedzmy solo. Jeśli jest to ukulele w tle, dodatkowo zachęca nas do tego śpiewania.
2: Zonia, what do you want to sing? Max is sleeping.

0: to właśnie to połączenie mamy z maluszkiem. To jest bardzo ważne też, że dzięki muzyce możemy tworzyć już tą więź emocjonalną i bliskość między rodzicem a dzieckiem, co jest tak naprawdę kluczowe dla później dalszego jego rozwoju. Więc właśnie ta muzyka, te kołysanki są bardzo dobrym sposobem na to, żeby zachęcać rodziców i też pokazywać im, jak samodzielnie tą więź już od pierwszych tygodni nawiązywać.
1: Rozumiem, że to nie jest tylko dobra rada dla rodziców wcześniaków, ale w ogóle dla noworodków.
0: Tak, powiedziałabym wręcz jako muzykoterapeutka, że jest to zalecenie. Zalecam, żeby rodzice śpiewali dzieciom, nie odtwarzali muzykę, tylko śpiewali po prostu swoim głosem, taki jaki mają, bez względu na to, czy uważają, że dobrze śpiewają, czy nie. Głos rodzica dla dziecka jest najpiękniejszy.
2: Zdrowy Wrocław.
1: A ja przypomnę, że dla każdego dziecka, które urodziło się we Wrocławiu, czeka wrocławski pakiet Noworodka. Czyli wyprawka wrocławska i też zawiera muzyczny akcent, płytę CD, a tam uśmiechnięte piosenki przygotowane przez muzyków z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten album jest pełen takich ciepłych utworów, kołysanek i został dołączony do całego zestawu. A w zestawie można znaleźć maskotkę, czyli wrocławskiego krasnala. Kocyk dziecięcy z unikalnym wrocławskim motywem. Body, czyli ubranko dla niemowlaka. Książeczkę dla dzieci. Wrocławski abecadlik. Materiały informacyjne dla rodziny i kupony zniżkowe w ramach pakietu Nasz Wrocław. A kto może otrzymać taką wyprawkę? No, wyprawka przysługuje wszystkim noworodkom urodzonym we Wrocławiu, których rodzice lub opiekunowie złożą odpowiedni wniosek i mają czas aż do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.
3: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam m.in. dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10,

0: 10-15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
0: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum. Co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
0: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często, to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
0: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabo słyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne. Nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
0: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
0: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
0: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety. Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby i gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
0: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
1: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
0: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo. BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury, właśnie żeby zadbać o tę dostępność u nich?
0: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby. Dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
0: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstów, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwostrawne.
1: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.

0: House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. BWA Wrocław, Galerie Sztuki Współczesnej, będzie mieć, jak już pewnie wiecie, nową siedzibę w hali przy ulicy Kolejowej, ale to za mniej więcej 2 lata. Tymczasem w obecnej swojej głównej siedzibie w budynku dworca do lutego przyszłego roku BWA Wrocław prezentuje swoją ostatnią już w tym miejscu wystawę Pałac Kryształowy. Pokazywana jest ona zresztą także w galerii SIK na Placu Kościuszki. Co będzie działo się w międzyczasie, czyli między otwarciem nowego miejsca, a po zamknięciu tych teraz funkcjonujących, o tym posłuchacie u nas. Ale po kolei zaczynamy od samej wystawy.
8: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
9: Nazywam się Berenika Nikodemska i pracuję w BWA Wrocław w Galeriach Sztuki Współczesnej.
7: Porozmawiamy o Pałacu Kryształowym, wystawie, której ja przyznaję jeszcze nie widziałam, ale tak sobie pomyślałam, czytając opis tej wystawy, że najsensowniej będzie wyjść od tytułu.
9: Tak, Pałac Kryształowy to był budynek piękny, wielki, szklany, który Paxton zbudował na wystawę światową w 1851 roku. I ten tytuł jest znamienny, ponieważ ten budynek, ten pałac symbolicznie wprowadza nas z jednej strony w utopie społeczne, w czas, w którym mówiono bardzo dużo o postępie, o rozwoju cywilizacji, ale też szkło, z którego zbudowany został ten pałac, jego architektura łączy się też w sposób nawet niesymboliczny, na przykład z architekturą głównego dworca kolejowego, gdzie znajduje się galeria BWA Wrocław Główny, jedna z dwóch galerii, w których zlokalizowana jest ta wystawa, ale też szkło jako materiał, nawet nie architektoniczny, ale też metaforycznie ujęte, jest dla nas ważne, ponieważ pokazuje pewne tendencje. Szkło jest przeźroczyste, z drugiej strony można z niego wytwarzać zarówno wielkie budynki, jak i dzieła sztuki, więc na tę budowlę, na ten budynek, na Pałac Kryształowy spoglądamy z perspektywy jako na ważne wydarzenie w dziejach ludzkości, które sygnalizowało ogromne przyspieszenie, jeżeli chodzi o postęp cywilizacji, ale z drugiej strony też mówiono o tym budynku, że był to 8 cud świata, więc przypatrujemy się też temu, co ludzkość wówczas osiągnęła, ale z perspektywy czasu patrzymy też na to, w jakim kierunku w tym postępie ludzkość podąża.
7: To jak to się przekłada na to, co możemy zobaczyć na wystawie, bo to jest nie tylko szkło?
9: Na wystawie są bardzo różne prace, wykonane w takich mediach właśnie nie tylko jak szkło, ale też malarstwo, fotografia, znajdują się tam również instalacje. Natomiast chciałabym zacząć od szkła jednak, ponieważ jedna z prac wykonana przez Aleksandra Baszyńskiego jest zbudowana z elementów szklanych we współpracy z partnerem głównym wystawy, Hutą Julia. Powstała praca, która wygląda jak namiot, ale jest to praca, która symbolizuje schronienie, swego rodzaju miejsce, o którym szczególnie w dzisiejszych czasach, właśnie w kontekście tego, jak rozwijamy się, jak zmieniamy się jako cywilizacja, z jakimi problemami obecnie się borykamy, do której można odnieść się właśnie w sposób bardzo bezpośredni, czyli spoglądając na nią, zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju schronienia potrzebujemy obecnie, a z drugiej strony te szklane elementy też mówią nam o tym, że czas mija, te szklane elementy są niekompletne, to są fragmenty i z jednej strony jest to piękna praca, jest to praca, która skłania nas ku myśleniu, ale z drugiej strony widzimy, że nastąpił też pewien rozłam, wręcz dosłownie, że to szkło jest potłuczone, więc możemy też zastanowić się nad tym, z jakimi problemami wręcz dosłownie obecnie się borykamy.
7: Ja się tak zastanawiałam, czy mówić wystawa, czy wystawy, bo to są dwa miejsca. Rozumiem, że jedna wystawa. Dlaczego w dwóch miejscach i jak one się do siebie mają? Jak najlepiej to zwiedzać też? Czy gdzieś najpierw, gdzieś później?
9: Wystawa rzeczywiście obejmuje dwie przestrzenie. Galerię BWA Wrocław Główny i Galerię SIK. Jest to wystawa podzielona na te dwie przestrzenie, natomiast co jest istotne, prace, które pojawiają się w obu tych galeriach, one ze sobą korespondują. Nie ma jednego określonego kierunku zwiedzania. Niektóre prace, myślę o autorach niektórych prac, oni są pokazywani w obu tych przestrzeniach. Na przykład pytałaś o prace, nie tylko szklane. Bardzo piękne są też obrazy na tej wystawie Wiktora Dyndo i one na przykład znajdują się zarówno w Galerii SIK, jak i w Galerii BWA Wrocław Główny. I one też w jakiś sposób przedstawiają takie przestrzenie architektoniczne. Można pomyśleć właśnie budowle wielkie, doniosłe, prawie jak ten pałac kryształowy, na których też widać poprzez ich kolorystykę pewien niepokój. Tutaj z kolei można pomyśleć o tym, że jest jakiś niepokój związany ze zmianami pogody, widać tam jakąś burzę, więc na przykład można odnieść się do zmian klimatycznych w ten sposób, albo w ogóle do zmian, no właśnie, pogody, przyrody, czyli tego, co też nas obecnie spotyka. Ale na przykład w Galerii SIK BWA Wrocław jest też praca, na którą chciałabym zwrócić uwagę, praca Christy Israel i to jest praca też szklana. Jest to praca bardzo delikatna, bardzo wymowna, więc zachęcam, by odwiedzać obie galerie. Galeria SIK jest niewielka, natomiast myślę, że można je odwiedzać w dowolnej kolejności, ale na pewno trzeba zobaczyć ekspozycję w obu tych miejscach.
7: No właśnie, te miejsca ekspozycji, czyli zmiana adresów galerii, to dla BWA Wrocław teraz bardzo żywy temat.
8: Co słychać we Wrocławiu?
10: Dzień dobry, nazywam się Maciej Bójko, jestem dyrektorem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
7: Pałac Kryształowy to ostatnia wystawa na Dworcu Głównym, chociaż tam po drodze będzie jeszcze coś.
10: Tak, jeszcze będziemy mieli jedną wystawę w tak zwanej G3, czyli w tej takiej naszej najmniejszej przestrzeni, więc tutaj jeszcze damy znać, ale to niedługo.
7: Dlaczego tak? No bo nowa przestrzeń jeszcze nie jest gotowa, no jeszcze trochę to zajmie, żeby była gotowa.
10: Z perspektywy odbiorców i widzów, tak. Z perspektywy nas jako pracowników instytucji jest troszkę inaczej. To znaczy dla nas proces nowej siedziby nie tylko już się dawno temu zaczął, co wchodzi w zupełnie inną fazę. Składamy pozwolenie na budowę, kończymy projekt wykonawczy i w przyszłym roku będziemy wybierali generalnego wykonawcę, więc zacznie się remont. A to dla nas oznacza ogromne obciążenie zespołu, tym wszystkim, co chcemy zrobić, no bo jak wiemy, to nie jest taki zwykły remont. On angażuje też osoby artystyczne, angażuje specyficzne materiały, które będziemy znajdowali na Dolnym Śląsku i nie tylko. Tak więc tutaj musimy położyć siły i to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że my też musimy przygotować program dla tej nowej siedziby i nawet jeżeli to jest pod koniec 28 roku, czy na początku 29, to wciąż, żeby w takiej skali móc zrobić wystawy i zaoferować program, który no, będzie mógł się toczyć już płynnie w tamtym miejscu, no to potrzebujemy przynajmniej 2 lat, żeby go przygotować.
7: No tak, no bo jeśli dobrze pamiętam, to jest 5 przestrzeni, tak?
10: Nawet więcej. Właściwie to nawet więcej, jakby się nad tym dobrze zastanowić, no bo to miejsce będzie takim centrum sztuki współczesnej, a to znaczy, że to nie są tylko wystawy. No bo przestrzeni wystawienniczych, tych głównych, takich największych jest 3, plus mamy taką przestrzeń na wideo, plus mamy przestrzeń jeszcze takiej mikrogalerii też dla dzieci, związanej z pracą dzieci. Plus przede wszystkim jest też sala performatywna, która też musi mieć swój program, koncerty, performance, wydarzenia teatralne. Oprócz tego jest kantyna, gdzie chcemy też współpracować z artystami, artystkami przy rezydencjach jedzeniowych, więc to też mamy na to taki plan.
7: Rezydencje jedzeniowe, poproszę o wyjaśnienie.
10: To znaczy, że zapraszamy artystów, artystki, którzy w jakiś sposób też działają przy sztuce jedzenia. I też zapraszamy ich na to, żeby przez na przykład miesiąc opracowywały nowe recepty albo stworzyły nowe menu, pracowały z naszymi kucharzami, więc to w taki sposób się też odbywa. No ale właśnie, mamy też centrum rezydencyjne, więc też potrzebujemy zaprogramować i nawiązać odpowiednie współprace. Część z nich już oczywiście mamy, ale no, potrzebujemy też to wykończyć. No i ostatni element tego wszystkiego, my musimy się bardzo powiększyć jako zespół, bo żeby to 4,5-tysięczne miejsce obsłużyć, to musimy zwiększyć zatrudnienie niemal dwukrotnie i zbudować całą nową strukturę, więc no, to wszystko powoduje, że tak naprawdę to tego czasu nie wydaje się wcale tak dużo do otwarcia, żeby móc to wszystko zrobić.
7: Ale to super, że zespół się powiększy.
10: Super, oczywiście. Myślę, że to też nie jest kwestia tego, że to jest jakiś wybór. To jest raczej konieczność po prostu. No, możemy sobie wyobrazić jakiekolwiek inne miejsce, które ma taką skalę, że ono nie może funkcjonować bez osób, które technicznie obsługują to miejsce. Tam jest bardzo dużo systemów, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. No jest to przestrzeń też ogromne w porównaniu do tego, co posiadaliśmy, więc o wiele więcej też jest opieki widza, osób, które mediują, rozmawiają, edukatorów. No i sama administracja przy takiej skali no też musi się powiększyć.
7: Teraz BWA to jest taki rozprzestrzeniony twór, że tak powiem, no bo mamy Ruską, mamy Świdnicką, mamy Plac Kościuszki, no i Dworzec Główny. Czy to będzie dalej tak funkcjonować?
10: Nie. Znaczy, my się skupiamy na ulicy Kolejowej i od jakiegoś czasu już o tym mówimy. Natomiast będziemy mieli jedną taką, my to nazywamy forpoczta, przy samym starym rynku, czyli przy ulicy Świdnickiej Żyjnia, która jest już wyremontowana, no i ona z nami zostaje i będzie działała w takiej symbiozie z nową siedzibą. Będzie trochę też opowiadała o tym, co się znajduje w nowej siedzibie, w inny sposób, bardzo artystyczny, rzecz jasna, no ale będzie taką naszą wizytówką zapraszającą też mieszkańców i też głównie turystów właściwie przy rynku, żeby odwiedzili nas przy ulicy Kolejowej. Natomiast pozostałe przestrzenie, no to one zakończą, nasza obecność się tam zakończy.
7: I czy to będzie wszystko tak naraz, w tym samym czasie?
10: Nie, chcemy to robić stopniowo. Nie chcemy, no właśnie, bardzo chcemy uniknąć takiego szoku, więc zaczęliśmy od dworca. My już trochę mówiliśmy o tym, że my zakończymy nasz program. Teraz się to dokonało, pewnie dla niektórych osób to jest nowość. Natomiast to też się nie dokona jutro. My będziemy tam do końca lutego. Więc wystawy są czynne, gorąco na nie zapraszamy. Będziemy realizowali tam program. Wszystko jest po staremu. Natomiast rzeczywiście od marca no, tej przestrzeni nie będzie w BWA. W przyszłym roku mamy wszystkie pozostałe miejsca. Następnie no, myślimy o tym, która z galerii będzie jakby kolejną, która zakończy swoją działalność. Rozmawiamy wewnętrznie o tym. Natomiast ten proces musi się tak odbywać rok do roku i musimy tak stopniowo po prostu wygaszać naszą aktywność, tak żeby w momencie, kiedy już otworzymy siedzibę, no to równolegle zamknąć te pozostałe, ale to jest bardzo istotne, my oferujemy w zamian za to program przy nowej siedzibie. Ponieważ nasz pomysł na to wszystko jest taki, że przed tym, jak zaczniemy działać w nowej siedzibie, otworzymy drzwi, to już tam jesteśmy i już tam realizujemy program, na przykład na kortach tenisowych Parku Lesława Węgrzynowskiego, na przykład poprzez Craft Post Fest i będziemy to rozwijali. Chcemy współpracować z mieszkańcami, którzy są dookoła, żebyśmy mieli taką grupę przyjaciół, zanim jeszcze zaczniemy. Jest też taki projekt, który w przyszłym roku rozpoczynamy, ponieważ przy ulicy Grabiszyńskiej na skrzyżowaniu z Kolejową kiedyś stał szalet miejski i w tym miejscu, zgodnie z planem miejscowym, możemy zrobić taki rodzaj totemu, witalizacji, otacza i chcemy go zrobić we współpracy z mieszkańcami i artystami, więc w przyszłym roku taki projekt też się odbędzie. Może on przywodzić na myśl Out of Something, które kiedyś organizowaliśmy. Tutaj Asia Stymbalska będzie zresztą zaangażowana w robienie tego. No i on się zakończy stworzeniem takich wytycznych dla konkursu, który się potem odbędzie na projekt już tego Witacza. No i w przyszłym roku odbędzie się ostatni Craft Post Fest przed remontem. Myślę, że największy, z taką ogromnym rozmachem, więc do tego też mogę już w tym momencie zaprosić.
7: Ale to są innego rodzaju działania niż klasyczne wystawy.
10: To prawda, to jest testowanie formatów innego rodzaju, czasem wracanie do takich, które kiedyś już mieliśmy, jak Midnight Show na przykład. I tak oznacza to, że przez jakiś czas tych wystaw będzie mniej. No ale na końcu będzie ich o wiele więcej i na końcu będą na zupełnie innym poziomie, o innej skali.
7: A to jeszcze ostatnia sprawa, to jest taki pomysł, żeby na otwarcie ruszyć z kilkoma wystawami, projektami naraz, czy to będzie też tak po kolei?
10: Tak, tak. My generalnie nie chcemy otworzyć pustego budynku, jak to się już kilkukrotnie zdarzało u nas w kraju. Chcemy otworzyć budynek, który ma już wszystkie wystawy na start gotowe. Być może jedna z nich będzie dotyczyła samego budynku również, bo on jest szczególny i jego remont jest szczególny. Natomiast tak, będziemy mieli gotowy program, z którym wystartujemy. No i też ten program będzie przygotowany tak, że będzie mógł stopniowo się zmieniać w cyklu takim, to zależy od może też miejsca, nie chciałbym skomplikować za bardzo, ale trochę częściej będą się zmieniały w mniejszych przestrzeniach wystawy, trochę rzadziej w tej głównej hali.
7: A to wyjaśniał dyrektor BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej Maciej Bójko.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Prawie 70% wrocławian oczekuje, żeby miasto w pierwszej kolejności wspierało najuboższych wrocławian. Oczekują też odciążenia opiekunów domowych. Chodzi o rozbudowanie opieki wytchnieniowej i usług asystenckich dla rodzin zajmujących się seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Kolejny punkt to ratowanie zdrowia psychicznego młodzieży i zapewnienie powszechnego dostępu do psychologów oraz programów profilaktyki kryzysów psychicznych bezpośrednio w szkołach. Mieszkańcy oczekują też rozwoju sieci centrów aktywności lokalnej i przekazywanie większych pieniędzy, żeby finansować rady osiedla. Skąd to wiemy? A wiemy to z wrocławskiej diagnozy społecznej, nad którą pracowali naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Moim gościem jest dzisiaj Jacek Pluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, no i jednocześnie socjolog. A rozmawiamy w odlocie, czyli w strefie partycypacji, wrocławskim miejscu spotkań i konsultacji społecznych.
3: Istotne dla Wrocławia.
11: To, co jest niepokojące, to z jednej strony mamy podkreślenie ważności rodziny, a z drugiej strony wyniki pokazują, że ta instytucja rodziny się osłabia, że ona ulega erozji. Natomiast z takiej perspektywy Departamentu Spraw Społecznych my widzimy, że często system zabezpieczenia społecznego, my na przykład pracujemy na ustawie o pomocy społecznej, niekiedy nie widzi tych szczelin, tych luk, dla których rodzina jeszcze nie może, albo już nie może, a z drugiej strony sam instytucjonalny system odpowiedzi nie istnieje w tych obszarach.
5: Jaki przykład tutaj można dać?
11: No z jednej strony na przykład poczucie samotności i osamotnienia, ono jest spowodowane tym, że mamy oczywiście w przekroju gospodarstw coraz więcej gospodarstw jednoosobowych, ale z licznie osłabionymi więziami i rodzinnymi, i sąsiedzkimi, więc w praktyce osoby formalnie mogą nawet mieć rodzinę, ale nie ma kto nimi się zająć w takich usługach, które powinna świadczyć rodzina, bo jeszcze system zdrowia nie jest gotowy, nawet organizacyjnie, żeby świadczyć zabezpieczenie. To jest realny problem. Wreszcie oczywiście niedostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb osób senioralnych. Czy to jest to, co my mówimy o tworzeniu odwróconych przedszkoli, prawda? To jest kwestia takiego przyzbrojenia zasobów po to, żeby się przygotować na te procesy. I z jednej strony współtworzyć, ale domagać się o to, żeby te rozwiązania były bardziej elastyczne, jak na przykład w procesie deinstytucjonalizacji. Tak, to jest oczywiście jedna z takich nowszych polityk ministerialnych, ale argumentujemy również, że ona powinna przybrać dużo bardziej konkretne i realne formy.
2: I finansowanie.
11: No i finansowanie oczywiście finansowanie.
2: Chodzi o pieczę zastępczą, o to, żeby dzieci nie trafiały na przykład do dużych ośrodków, to dzisiaj już odchodzimy od tej nazwy domów dziecka, żeby trafiały do rodzin zastępczych, żeby trafiały do mniejszych takich ośrodków, w których mogą się rozwijać, bo dzieci najlepiej rozwijają się w rodzinie.
11: Bo z jednej strony mamy oczywiście takie oczekiwania i one są na poziomie idei słuszne i chwalebne, powiedziałbym. Deinstytucjonalizacja oznacza w przypadku akurat pieczy, likwidację pieczy instytucjonalnej, tak by było najlepiej, na rzecz pieczy zawodowej, rodzinnej i rodzinnej, ale nasze doświadczenia pokazują, że jakby system zachęt dla pieczy, zwłaszcza zawodowej, typu rodzinnego, osiągnął swój sufit. Oznacza to, że z jednej strony nie możemy się pozbyć pieczy instytucjonalnej, ale warto zadbać o to, żeby ona była jak najlepsza, jak najbardziej odpowiadająca współczesnym wyobrażeniom tego, na czym powinna polegać opieka rodzinna. W związku z tym też oczywiście ona powinna być doposażona, kadra powinna być dobrze opłacana, powinniśmy mieć więcej mieszkań, ja tu mówię przymiotnikowych, czyli treningowych, takich pomostowych, powinniśmy lepiej nadzorować proces usamodzielnienia się, ale za tym wszystkim oczywiście stoją fundusze. Ale problemy są. Innym wyraźnym problemem, który pokazała diagnoza, i to w perspektywie przekrojowej, ale to jest zwłaszcza osób młodych, no to obciążenie psychiczne. To jest niestety nasz znak współczesności. Ten dobrostan jest tak młodych, jest obniżony. No oczywiście czynniki są cywilizacyjne, tak? Ale to, co moglibyśmy zrobić i współtworzyć oczywiście poprzez odpowiednie finansowanie, to skoordynowanie tej opieki i uczynienie jej bardziej efektywną, jeśli chodzi o ochronę młodego człowieka.
2: No wiem, że we wrocławskich szkołach pojawiają się takie miejsca odosobnienia, miejsca wyciszenia, że pojawia się coraz więcej takich oddziałów nauczycieli wspomagających właśnie dla dzieci, dla młodzieży, które mają szczególne potrzeby. Mówię o tych, które mają orzeczenie o autyzmie, o zespole Aspergera, z nadpobudliwością ruchową i nie tylko. Więc to już się trochę dzieje, ale o czym jeszcze myślicie? W jaki sposób wspierać młodych ludzi, którzy są w kryzysie psychicznym?
11: Dawać im oczywiście wzmocnione kompetencje szkoły, bo pomyślmy sobie przez chwilę, szkoła nie jest tylko placówką uczącą, oczywiście mówi się o tym, że jest placówką wychowującą, ale to też jest placówka, która jest placówką chroniącą, tak? Więc ta funkcja powinna być akcentowana. Wreszcie, oczywiście to jest problem cywilizacyjny, bo jak to mówią potocznie, kiedyś karą było zagonienie do domu z podwórka, teraz jest karą wygonienie na podwórko, więc tu oczywiście to, w jaki sposób kształtują się relacje w obrębie grup rówieśniczych i jak one są słabo, że tak powiem, widziane, a z drugiej strony nie sposób wejść do grupy w roli psychologa czy pedagoga i powiedzenie, słuchajcie, to jest bullying, czy to jest przemoc, nie pozwalam na to. Więc tutaj sami nauczyciele mają takie dylematy, mają wyraźne granice swojej kompetencji. I moim zdaniem trzeba pomóc nauczycielom przesuwać granice kompetencji, ale trzeba również wspierać innymi profesjami, które pozwolą te rzeczy kontrolować. To jest moim zdaniem w tej chwili największe wyzwanie kulturowe. To, co powinniśmy ewidentnie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to oczywiście tworzenie polityki młodzieżowej, która by też te aspekty chwytała.
2: Tworzycie taką?
11: Ona jest konieczna, ja powiem w tej chwili tak. Natomiast co jest problemem w takich politykach? One nie powinny być wąskosektorowe, tak rozumiane. Czyli innymi słowy, mamy politykę kulturalną, ona jest wielosektorowa, wielopodmiotowa, mamy politykę wobec młodzieży taką oczekiwaną, powinna być wielowymiarowa, sektorowa. Szukamy też alternatyw oczywiście dla młodzieży po to, żeby mogła aktywnie spędzać czas, również poza środowiskiem dla siebie typowym. Mamy takie przykłady, dlatego że współpracujemy sektorowo z organizacjami pozarządowymi i też ja nie ukrywam, wie pani, czekamy na ich dobre pomysły i one się zdarzają. I teraz trzeba, że tak powiem, ten potencjał, który wynika z kompetencji, umiejętności, doświadczeń, bo my nie wiemy wszystkiego, dlatego musimy i chcemy współpracować. Wspaniale podkreślać, sam raz za tydzień spotykam się z jedną z takich inicjatyw.
12: Wspomnieliśmy wcześniej o deinstytucjonalizacji, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą i dzieci, ale ta deinstytucjonalizacja dotyczy też seniorów. W Skandynawii są wspaniałe takie projekty, do setki we własnym mieszkaniu, ale to wymaga między innymi od miasta, od gminy, od samorządu zorganizowania tak opieki nad takim seniorem, żeby on w tym swoim domu, nawet jak jest samotny, nawet jak nie ma bliskich, nie ma rodziny, nie ma wsparcia sąsiadów, żeby on tam był bezpieczny. W jaki sposób wy teraz kreujecie tą politykę senioralną we Wrocławiu?
11: W przypadku, czy też jeśli ona się opiera o kwestię mieszkaniową, ona jest w którymś momencie kluczowa. Mamy pewne doświadczenia, które powiem tak, chcemy rozwijać. Tak jak się da i na ile się da, czyli to jest sytuacja oczywiście zamiany mieszkań dużych, za dużych dla obecnie zamieszkującego seniora, seniorów, na mniejsze, bardziej dostosowane, ale chociażby 2 tygodnie temu miałem dobrą rozmowę z takim partnerem społecznym, który chciałby wejść w ten proces, jest gotowy, ma kompetencje. Rozmawialiśmy razem też z Departamentem Nieruchomości o tym, co jest problemem, żeby proces zamiany mieszkań i dostosowania potrzeb do realnych możliwości i oczekiwań seniorów był skuteczniejszy. Okazuje się, że na końcu, a może też na początku wszystkich problemów jest człowiek, jego lęki, strachy. Ten proces, tego procesu nie można przeprowadzać na papierze. Matematycznie wszystko się zgadza, formalnie wszystko się zgadza, ale ewidentnie to, co pokazują nasze doświadczenia, my musimy pomóc seniorom zaasystować w tym procesie, zakorzenić się, pomóc zakorzenić się w nowym środowisku, poznać usługi, pomóc poznać dostępne usługi, pokazać osoby, które są przychylne, które mogą być takimi przewodnikami w grupach środowiskowych, pokazać ofertę społeczną w nowym miejscu. To jest pewien proces, który jeśli jest dobrze przeprowadzony, pozwala w sposób bezpieczny i komfortowo dla takich seniorów podjąć tą decyzję.
12: Użył pan sformułowania odwrócone przedszkole. Co to jest?
11: A, to jest takie miejsce, w którym senior, seniorka, też w ogóle każdy potrzebujący może przyjść w czasie wolnym dla siebie, zawiązać relacje, oddać się swoim pasjom, porozmawiać, ale też uzyskać poradę. Przypomnę, że w przedszkole jakby patrząc na punktualność zdarzeń życiowych, to była pierwsza sytuacja, w której wyszliśmy spod opieki rodziny i zdaliśmy się na relacje społeczne w grupach rówieśniczych. Zatem idea jest postawiona. Nie chcę tego rymować w takim kontekście edukacji przez całe życie, ale bym powiedział tak, podtrzymujmy relacje przez całe życie i to miejsce temu służy.
12: Ale to też asystenci, prawda?
11: To jest jakby naturalny proces na wszystkich trudnych procesów społecznych. Proces asystencji jest konieczny. I oczywiście ja się nie boję takich przymiotników, tak? Asystent senioralny, trener senioralny, oczywiście asystent młodzieży, lider młodzieżowy, lider senioralny. To są wszystkie te funkcje, które my rozwijamy pilotażowo, ale nie ukrywam, że chcielibyśmy po prostu uczynić z tego bardzo silną stronę polityki społecznej miasta. To jest ta polityka, widzi pani redaktor, która po pierwsze nie oznacza, że mamy jeden typ trenera albo lidera, ale ci liderzy muszą być ze względu na potrzeby środowiska różnie zaadresowani i dla młodzieży, i dla seniorów. Ten kontekst wsparcia i pomocy często jest kluczowy po prostu.
12: Czy jest w takim myśleniu waszym też wykorzystanie cali do takich miejsc wsparcia?
11: Cale to jest w ogóle idea, która się rozwija w niewybywały sposób. Ja tylko podkreślę, że na poziomie roku 2018 mieliśmy coś ze 4 cale, tak, a teraz mamy 27 i dalej. szanujemy tą podstawową ideę, że to jest taki sposób, w którym organizacja pozarządowa nie świadczy po prostu jakiejś oferty, ale pracuje ze społecznością. To jest kolosalna różnica, bo to jest nastawienie się na proces i też nastawienie się na coś takiego, że nie realizujemy jakiegoś projektu, tylko mamy sumę projektów, które powinny się w miarę zazębiać, ale również mamy wyszkoloną kadrę. Menadżera calu osób, które pracują ze społecznością lokalną. I wreszcie kolejna zasada to jest miejsce otwarte. Ty możesz przyjść, możesz coś zaproponować, ale my też proponujemy. No i to jest miejsce, które chyba najlepiej łączy pokolenia. Więc tam i przychodzą seniorzy, i przychodzi młodzież. Tutaj cale też potrafią się specjalizować, dlatego że potrzeby społeczności lokalnej w centrum miasta są zupełnie inne niż na peryferiach. Na peryferiach to jest kwestia też taka, że nie ma takiej potrzeby kreowania aktywności czy prostych zajęć wolnoczasowych, ale na przykład, czy podtrzymywania relacji, ale na przykład dostępu do kultury w rozmaity sposób rozumianej, więc czy też zajęć, z których mogłyby skorzystać też młode pokolenie. Więc jakby ta potrzeba jest różna, ale to, co jest siłą calu, to, że cal jest zawsze zdolny do dostosowania się. Jest to idea, która z jednej strony kreuje też partnerstwa lokalne. Ona tworzy społeczność lokalną jako silną społeczność. Znowu wracamy do tej dyskusji, jak sobie zagwarantować dobrą jakość życia. No właśnie, przez silne partnerstwa lokalne. Ale to jest też miejsce, które szczerze, gdybym miał jakiś problem wewnętrzny, nie miałbym się do kogo zwrócić, to bym czasem też poszedł do celu.
8: Tym żyje Wrocław.
12: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Jacek Pluta z Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. A Centra Aktywności Lokalnej niedługo będziemy odwiedzać.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Zwierzamy, pobieramy, obracając w mazówkę.
7: Dlaczego w tramwajach i autobusach we Wrocławiu możecie zobaczyć osoby pobierające próbki z poręczy czy siedzeń? Tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. I zanim o tym, to jeszcze temat, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania i pojawia się nie bez powodu.
8: Istotne dla Wrocławia.
15: Czujka tlenku węgla, czujka dymu. Tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
7: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
15: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
16: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
17: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu no, to, co państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna. Przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umieją tego robić, no i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. W czasie, powiedzmy, letnim, nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
7: Od 2030 roku każdy będzie miał już obowiązek mieć w swoim mieszkaniu czujkę dymu. A u nas teraz o trochę innych zagrożeniach, bakteriach znajdujących się w tramwajach i autobusach, właśnie trwa ich badanie.
18: Zapraszam bardzo. Przygotujemy się. Proszę, przekazuję marker do oznaczenia próbki. Tutaj mamy sól fizjologiczną. Tu mamy samą wymazówkę. Tu jakbym mógł prosić o przytrzymanie tego. Tak, wyciągamy. To są jałowe wymazówki. Tutaj nie ma aktualnie nic. One są czyściutkie. Po prostu z laboratorium. Otwieramy. Tak, ja to odkręcę. Nazywam się Krzysztof Migas. Jestem przewodniczącym Koła Naukowego Mikrobiologów i kierownikiem projektu Pasażerowie na GAP.
7: No właśnie, na czym on polega? Na czym polegają te badania?
18: Będziemy pobierać wymazy z powierzchni, z którymi pasażerowie często wchodzą w kontakt, by sprawdzić przede wszystkim to, czy przy kontakcie z tymi powierzchniami przez pasażerów są przenoszone określone gatunki bakterii, szczególnie związane z zakażeniami szpitalnymi.
7: Mhm. Te powierzchnie to co? Poręcze, fotele, też tapicerka?
18: Tak, będziemy zbierać wymazy z poręczy, uchwytów gumowych, kasowników i siedzeń.
7: Te bakterie brzmią jednak groźnie. No właśnie, o jakim oddziaływaniu ich mówimy na ludzi?
18: Tutaj przede wszystkim chcemy sprawdzić łańcuch transmisji, że tak powiem. Jakkolwiek to strasznie może brzmieć, tutaj absolutnie myślę, że nie należy się obawiać dla, nazwijmy to, zwykłego Kowalskiego, nie stanowi to zagrożenia.
7: To czemu to sprawdzacie?
18: Sprawdzamy to, ponieważ wiadomo, no, tak długo jak ktoś jest zdrowy, to te drobnoustroje nie wpłyną na, nie stanowią dla niego zagrożenia, tak? Aczkolwiek w momencie takim, kiedy komuś powinie się noga, czy pogorszy się stan zdrowia, w momencie, w którym dana osoba stanie się nosicielem bakterii, która może być lekooporna, stanowi to istotny problem terapeutyczny.
7: To jest taka, myślę, powszechna wiedza kojarzona, że no, różne bakterie są na tych powierzchniach, bo po prostu dużo ludzi ich dotyka. Czy jest coś, co chcecie jeszcze odkryć, a czego nie wiadomo?
18: Tak, to jest powszechna wiedza, że na powierzchniach, z którymi mamy kontakt, przynosimy wiele bakterii. Tak, to tutaj tego wiadomo nie badamy. Badamy szczególne, konkretne gatunki bakterii. Dlatego też chcemy się skupić na grupie związanej z zakażeniami szpitalnymi. To grupa nazywa się ESCAPE. To jest akronim od nazw rodzajowych tychże bakterii. Dlatego jakby ta cała emfaza skupia się na tych konkretnych gatunkach, czy dochodzi do transmisji w tramwajach, nie badamy całościowo, ilościowo, ile tych bakterii jest, czy nie sprawdzamy konkretnych gatunków wszystkich bakterii. Tak? Na tym nam nie zależy. Tutaj powiedzmy, tego rodzaju wyniki nie wprowadziłyby żadnej nowości do ogólnej wiedzy. My chcemy sprawdzić po prostu, czy dochodzi do transmisji, szczególnie przy wyjściu ze szpitala, czy studentów, czy lekarzy, czy pacjentów, czy dochodzi do wyniesienia tychże bakterii, które mogą potencjalnie dla osób, które są podatne na te zakażenia, być wtedy istotne.
7: Sprawdzacie wszystkie tramwaje, jakieś wybrane losowo? W sensie konkretne trasy, nie wiem, czy to ma związek, ale może przy szpitalach?
18: Tak. Sprawdzamy przede wszystkim trasy przy szpitalach. Nie będziemy badać wszystkich tramwajów, tu oczywiście trzeba to mieć na uwadze. Badamy dwa tramwaje, to będzie 3 i 18, autobusy linii K, 113 i D. D oczywiście nie jeździ koło szpitali, ale jest to nasza grupa kontrolna też, żeby sprawdzić, czy te szpitale mają jakieś znaczenie w kontekście tego, co badamy. I tak jak mówiłem, zależy nam przede wszystkim na tych autobusach przy szpitalach.
7: Jak wygląda takie pobieranie próbki i takie badanie już dalej?
18: Pobieranie próbki. Tutaj grupa studentów, którzy po prostu zwilżoną wymazówką pobiorą wymaz z określonych powierzchni. Zbliżamy to.
10: Dziękuję.
18: I następnie przykładowa powierzchnia, czyli gumowa poręcz. Tak? Zwilżamy, pobieramy, obracając wymazówkę. Następnie wkładamy do podłoża transportowego. I to koniec. Dalsze badanie będzie polegało na posiewach i już identyfikacji gatunkowej, ale to już się będzie działo w naszym laboratorium.
7: I co dalej z wynikami tych badań?
18: Wyniki tych badań następnie po przeanalizowaniu i potem oczywiście jak zakończymy dalsze etapy analizy, tak, to 2 tygodnie będzie trwało pobieranie wymazów, dalsze etapy mogą trwać znacznie dłużej. Ciężko powiedzieć, kiedy będą ostateczne wyniki badań. Wiadomo, samo pobranie jesteśmy w stanie zrobić szybko, aczkolwiek zależy nam też na tym, żeby to były badania jak najwyższej jakości, żeby przeprowadzić dokładną identyfikację gatunkową. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać parę miesięcy. Następnie, w zależności oczywiście od wyników, postaramy się sformułować zalecenia a propos higieny rąk, na co zwracać uwagę przy jeździe tramwajem, aby jazda dla wszystkich była jak najbezpieczniejszy.
19: To jest projekt, w którym wspieramy aktywność naukową młodych naukowców, tym razem właśnie z Uniwersytetu Medycznego. Paulina Tyniec-Pisz, Urząd Miejski Wrocławia. W ramach programu, który ma już w tym roku swoją 8. edycję, programu i funduszu aktywności studenckiej. W ramach tego programu FAST wspieramy przedsiębiorczość młodych naukowców, aktywność w badaniach rozwojowych, naukowych, nie tylko studentów, także doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Tematyka projektów jest bardzo różna. W tym roku 22 zespoły zostały wyróżnione i właśnie jeden z nich dzisiaj rozpoczyna swoje badania w komunikacji miejskiej. Tematyka jest bardzo różna, tak różna jak różne są profile wrocławskich uczelni i organizacji studenckich, które występują o finansowanie z Funduszu Aktywności Studenckiej. Mamy tu więc zagadnienia związane chociażby właśnie z komunikacją miejską. Mamy zagadnienia związane z lotami bezzałogowymi.

0: we wrocławskich tramwajach i autobusach, a my pytamy o czystość tych pojazdów.
1: Renata Granowska, członek zarządu MPK.
0: W jaki sposób czyszczone są i jak często tramwaje i autobusy we Wrocławiu?
1: Pojazdy nasze w MPK są czyszczone zawsze codziennie, kiedy zjeżdżają na zajezdnie, więc są sprzątane codziennie, przygotowywane na następny dzień. Są myte podłogi, szyby, kasowniki, uchwyty, poręcze, czyli te wszystkie powierzchnie, z którymi nasi pasażerowie mają taki bezpośredni kontakt i bezpośrednią styczność. Natomiast cyklicznie, co jakiś czas są czyszczone tak bardzo, bardzo gruntownie, czyli nazywając wprost wszystkie zakamarki i odpowiednimi środkami są również czyszczone i dbane. Więc myślę, że z naszej strony dbanie o tą czystość tych pojazdów jest absolutnie priorytetem, ale również liczymy na naszych pasażerów, bo ta czystość to też komfort, to bezpieczeństwo, głównie zdrowotne dla pasażerów, więc myślę, że pasażerowie też w jakiś sposób przyczyniają się do tego, chociażby dezynfekując i myjąc ręce.
0: No właśnie o tych pasażerów chciałam zapytać, w jakim stanie zostawiają te autobusy i tramwaje na co dzień?
1: Myślę, że w różnym, ale jest to też kwestia jakiejś edukacji. My cały czas na to zwracamy uwagę i myślę, że ten projekt bardzo mocno może dać nam taki materiał edukacyjny, na co należy zwrócić uwagę. MPK jest w stałej takiej kampanii, która opowiada i mówi i prosi o zachowanie tej czystości. Myślę, że kwestia edukacji, nauki, co chwilę wsiadają nowe pokolenia, co chwilę trzeba przypominać, ale jest coraz lepiej na pewno.
0: No właśnie, kiedyś było tak, że w tramwajach, autobusach były takie malutkie kosze na bilety głównie. Teraz już od jakiegoś długiego czasu ich nie ma. To też była dyskutowana kwestia, czy to jest dobry pomysł, żeby ich się pozbywać z pojazdów, czy takie śmieci właśnie porzucone, to jest częsty przypadek?
1: Myślę, że nie, tym bardziej, że teraz bilety jednak kupujemy bardziej kartą, bardziej przez nośniki, a nie ma tego papieru, co też jest na pewno znaczącym plusem, jeżeli chodzi o higienę i dotyk.
0: Badania we wrocławskich tramwajach i autobusach mają potrwać mniej więcej 2 tygodnie.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jest już gotowy raport z wrocławskiej diagnozy społecznej. Ma ponad 600 stron. To jest takie wielkie badanie mieszkańców Wrocławia, które ma sprawdzić, jak naprawdę żyje się w tym mieście i czego najbardziej potrzebują mieszkańcy naszego miasta. To taki socjologiczny rentgen miasta. Naukowcy nie zgadują, co myślą mieszkańcy, tylko idą do ich domów i zadają dziesiątki pytań. Pytają o codzienne sprawy, ile zarabiają, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie. Po co takie badania? No to jest takie trochę narzędzie dla urzędników, żeby wiedzieli, w co inwestować nasze pieniądze, nasze podatników. Wyniki pokazują władzom Wrocławia, gdzie są największe problemy. Na przykład, że ludzie chcą lepszej komunikacji publicznej albo, że młodzi ludzie mają mało energii do życia. W tym najnowszym badaniu przepytano osobiście ponad 2,5 tysiąca dorosłych mieszkańców, zarówno z samego Wrocławia, jak i z okolicznych gmin. A dodatkowo zbadano osobne grupy, młodzież szkolną, migrantów i lokalne firmy. No to pada kluczowe pytanie. Czy wrocławianom dobrze żyje się w mieście? Z diagnozy wynika, że dają miastu 8,7 punktu na 10. Badania przeprowadzili naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. A o tym, co jeszcze wynika z tej diagnozy, opowiada wiceprezydent Wrocławia Mateusz Żak. dr Jacek Pluta z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i kierownik tych badań dr Dawid Krysiński, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.

0: Wrocław, jak dobrze wiemy, rozwija się z roku na rok, ale żeby też samorządowcy, politycy wiedzieli, w którą stronę Wrocław ma się rozwijać, ważna jest wrocławska diagnoza. Taka diagnoza była przeprowadzana i w 2010, 2014, 2017 roku. Ze względu na COVID-19, a później też na wojnę, która wybuchła w 2022 roku za naszą wschodnią granicą, ta diagnoza była częściowo zawieszona, aby też te badania nie były zakłócane. Została wykonana w 2025 roku w wielu obszarach dotyczących mieszkańców, bo to z jednej strony jest własność mieszkań, co wynika też z tej diagnozy. Centrum Wrocławia 67% mieszkań to są mieszkania własnościowe, a już chociażby na obrzeżach Wrocławia 82%, a pod Wrocławiem 90%, bo tutaj wspomnę, że ta diagnoza została wykonana na próbie 2503 osób. Również to były osoby i to jest pierwsza taka zmiana w porównaniu do diagnoz poprzednich. Były brane pod uwagę też 500 osób z aglomeracji wrocławskiej, czyli tutaj z gmin ościennych, co jest też bardzo ważne, gdyż Wrocławia nie możemy rozpatrywać już w kategoriach granic administracyjnych. Z drugiej strony też była przeprowadzana na próbie 899 uczniów, również gospodarstw ponad 400 domowych i też jeśli chodzi o próbę ponad 400 przedsiębiorców, ponieważ Wrocław, tak jak na początku wspomniałem o własności mieszkań, to jest bardzo wiele obszarów, z których dużo też wynikało. My, szanowni państwo, i to jest wyzwanie nie tylko Wrocławia, ale też całej Polski, całej Rzeczpospolitej, to jest prowadzenie umiejętnej polityki senioralnej i tutaj z roku na rok seniorów coraz bardziej przybywa. No, obecnie mamy chociażby 216 we Wrocławiu 100-latków. Średnia długość wieków się wydłuża. I tutaj, co też jest warte podkreślenia, to ważna jest pomoc zarówno też rodzinom, pomoc jeśli chodzi o seniora i Wrocław tą misję realizuje między innymi przez 28 centrów aktywności lokalnej, które świadczą bardzo dużą ofertę kulturalną, społeczną, rozwojową. Z drugiej strony to są miejsca jak chociażby 8 dziennych domów opieki seniora, które są w różnych częściach miasta, ale też docelowo pomoc instytucjonalna, czyli 4 domy pomocy społecznej. I to, co jest ważne, to z jednej strony, żeby taką politykę miejską prowadzić, aby ci mieszkańcy byli w jak najdłuższym czasie aktywni, ale z drugiej strony, żeby też taką opiekę tworzyć, aby te rodziny nie zostawały same sobie. I to Wrocław od wielu lat organizuje. Z drugiej strony ważne jest to, jakiego Wrocławia mieszkańcy chcą. I tu jest też pod tym kątem bardzo istotne, ponieważ to z diagnozy też wyszło, że bardzo ważna jest oferta, też infrastruktura osiedlowa, taka przy nas. Również oczywiście oferta kulturalna, sportowa. Ja tylko przypomnę, że w samym Wrocławiu, jeśli chodzi o wrocławskie instytucje, mamy 25 instytucji kultury, które się prężnie rozwijają, przedstawiają, tworzą wspaniałą ofertę dla mieszkańców de facto z każdego przekroju wiekowego, ale też różnych zainteresowań. Również jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, my jako z jednej strony Młodzieżowe Centrum Sportu, z drugiej strony Spartan, jest cały czas tworzona infrastruktura sportowa. Powstają boiska, chociażby to, które w tym roku też udało się pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Jedno przy Alei Niepodległości na wrocławskim Zakrzowie, drugie na Kosmonautów. Teraz ten obiekt przy Lotniczej. Również prowadzimy starania w porozumieniu z wrocławskim AWF-em i ministerstwem, żeby powstał we Wrocławiu z prawdziwego zdarzenia stadion do lekkoatletyki. Czy żeby powstał i to powstaje, to się dzieje na Żernikach kompleks Żerniki, który będzie takim domem z jednej strony dla Śląska Wrocław, a z drugiej strony też będzie tworzył taką przestrzeń, aby tutaj ci zawodnicy trenowali, nie wyjeżdżali i zostawali w mieście. Z trzeciej strony nie można o Wrocławiu mówić pod względem migracyjnym, kulturalnym, To jest bardzo ważne, bo Wrocław od setek lat był miastem zarówno czeskim, pruskim, austriackim, piastowskim, jest miastem polskim. Tutaj pod względem procent są bardzo duże mniejszości. Bardzo dużo osób też przybyło z największych wojewódzkich też miast. Procentowo najwięcej osób przybyło z Ukrainy. I ważne są też te relacje, jak to się kształtuje i to też z diagnozy wyszło, nam pokazuje pod kątem, że my faktycznie jesteśmy takim społeczeństwem otwartym, ale mimo wszystko te relacje polsko-polskie są bardziej zwięzłe niż na przykład polsko z innymi nacjami. Ale co warto podkreślić w ramach tej diagnozy, tutaj też wyszło, że jeśli chodzi o przedstawicieli młodszego pokolenia, bardziej się asymilujemy, bardziej spędzamy czas właśnie z mniejszościami niż na przykład przedstawiciele starszych pokoleń. Z kolei przedstawiciele starszych pokoleń mają lepsze relacje chociażby w tak zwanych grupach sąsiedzkich, większe te relacje utrzymują. No nie sposób wspomnieć, jeśli mówimy o Wrocławiu, to infrastrukturze, o też korkach, o przemieszczaniu się, o komunikacji. I to też jest bardzo ważne, bo z diagnozy wyszło, że musimy też nałożyć bardzo duży nacisk na poprawę, na kondycję. Co warto wspomnieć we Wrocławiu z roku na rok, z czego się bardzo cieszymy, bo Wrocław też jest miastem akademickim, przybywa studentów. Ci studenci, tak jak na przykład jest w opozycji do niektórych ośrodków akademickich, w większości wybierają, zostają we Wrocławiu. Aż ponad 60% wskazało młodych ludzi, że kocha Wrocław, chce w tym mieście pozostać po studiach. I to jest też po prostu ważne, aby prowadzić taką politykę, aby tutaj ci mieszkańcy zostawali i też żeby ta komunikacja, oferta przemieszczania się była jak najlepsza. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na młodych, to ważne dla młodych to są zarówno mieszkania, zarówno też takie przestrzenie kulturalno-sportowe, jak i też właśnie dobra oferta, którą prowadzi miasto. Myślę, że diagnoza jest takim dobrym kierunkiem pokazującym, w którą stronę tak naprawdę muszą pewne decyzje zapadać. To, co jest ważne, to słuchanie mieszkanek, mieszkańców, ponieważ wiecie, szanowni państwo, nie ma co drugi raz wymyślać koła, po prostu trzeba słuchać się w głosy wrocławian. I dlatego ja też chciałem z tego miejsca podziękować wrocławskim uczelniom. Z jednej strony Uniwersytetowi Wrocławskiemu, który wspólnie przeprowadził tą diagnozę. Z drugiej strony też chciałbym podziękować, bo to też z diagnozy wyszło. Ważne jest pod kątem przyszłości biznes, a żeby ten biznes był coraz bardziej dochodowy, bo my Polki, Polacy chcemy coraz więcej zarabiać. Co prawda w diagnozie wyszło, że jesteśmy usatysfakcjonowani z tych zarobków, ale co ważne, to warto podkreślić, że my jako gmina Wrocław wspólnie z Politechniką Wrocławską otworzyliśmy taki pilotażowy program, projekt, który będzie takim zaczątkiem do wspólnej polityki, do wspólnych działań na temat sztucznej inteligencji. Z diagnozy również wyszło, że akurat przedsiębiorcy i kadra kierownicza, która stanowi pod względem zarobkowym najwięcej zarabia we Wrocławiu, jest jak najmniej chętna do przekwalifikowania, ale już na przykład przedstawiciele, którzy pracują, pracownicy w usługach, w handlu, też robotnicy, taką chęć w przypadku na przykład wyższych zarobków o około 30% są gdzieś tam po prostu chętni. Myślę, że mamy te wektory, mamy te wyznaczniki, będziemy się do nich stosować, tak jak to było w przypadku poprzednich diagnoz, tak aby nasz Wrocław i cała aglomeracja, bo tak jak na początku wystąpienia powiedziałem, nie możemy rozpatrywać Wrocławia w kategoriach granic administracyjnych, mocno się rozwijała i żeby była domem dla wszystkich, którzy tu mieszkają i chcą tutaj przyjechać. Bardzo dziękuję.
1: Dr Dawid Rysiński, kierownik wrocławskiej diagnozy społecznej.
2: Myślę, że jedną z rzeczy, którą warto podkreślić, to między innymi dobra kondycja rynku pracy. W badaniu, które przeprowadziliśmy, tylko 1,5% respondentów około to są osoby, które w tej chwili przyznają, że poszukują aktywnie pracy. Większość osób aktywnych zawodowo jest również usatysfakcjonowana ze swojej sytuacji zawodowej. Gdyby się tak zastanowić w dłuższej perspektywie czasowej nad tą kwestią, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to po prostu odzwierciedlenie zmian, które miasto przechodziło w ciągu ostatnich 20 lat i ta kondycja rynku pracy dobrze odzwierciedla progres, który tutaj we Wrocławiu się zadział w tym okresie. to jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, którą pewnie część z nas pamięta chociażby z lat 90. To jest zupełnie inny Wrocław. Przynosi to oczywiście pewne wyzwania. Jak już wspomniał pan prezydent, stosunkowo niewiele osób jest gotowych na to, żeby się przekwalifikować, nawet gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie. Wydaje się, że świadczy to o dość dużej satysfakcji z obecnej sytuacji zawodowej większości mieszkańców, tych, którzy są aktywni zawodowo, ale jest to też pewne wyzwanie na przyszłość, biorąc pod uwagę szereg zmian, które rynek pracy może przechodzić w najbliższych latach. To jest pytanie o elastyczność mieszkańców, o ich gotowość do tego, żeby zmieniać swoje miejsce na rynku pracy i aktywnie do tych wyzwań podchodzić. Inną kwestią, która myślę jest bardzo obiecująca w kontekście wyników, to jest dość duża satysfakcja z sytuacji zdrowotnej. 70% respondentów przyznało, że ocenia tę sytuację zdrowotną względnie dobrze. Co nie znaczy, że jest idealnie, bo jednocześnie mamy 37,5% respondentów, którzy przyznali, że odczuwają trudności z dostępem do opieki zdrowotnej. Trudno ten problem rozpatrywać tylko jako efekt polityki lokalnej. Jest to raczej odzwierciedlenie ogólnopolskiej sytuacji w służbie zdrowia. Natomiast ten odsetek jest dość wysoki. Jest to pewne wyzwanie także dla polityki miejskiej.
1: Doktor Jacek Kluta, Uniwersytet Wrocławski, ale dziś przede wszystkim jako urząd miejski.
3: Piąta diagnoza. Mamy więc do czynienia z sytuacją dość niezwykłą. Jako gmina jesteśmy dosyć konsekwentni w pytaniu o portret wrocławian i portret miasta widziany ich oczyma. Zapytaliśmy mieszkańców o ich własne potrzeby, jakość życia, styl życia, ale też o to, jak widzą miasto. Skala badań była bardzo duża. Cała diagnoza jest złożonym procesem i złożonym portretem. W związku z tym nie ma jednego najważniejszego wyniku, ale też to bardzo odróżnia ten projekt badawczy od tak zwanych popularnych rankingów jakości życia. Dlatego, że wielowymiarowość aspektów tutaj podkreślanych pozwala lepiej rozumieć zależności między sytuacją, miastem, a też odpowiedzią instytucjonalną wyrażaną w politykach miejskich. Zresztą ten ostatni aspekt powoduje, że badania są bardzo ważne z praktycznego powodu. No oczywiście wyniki w tej chwili od fazy komunikacji przechodzą też do fazy praktycznego wykorzystania.
4: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
5: Ciekawe, prawda? A jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tego, co wyszło z tej diagnozy, z tych takich badań kontrolnych wrocławian, no to odsyłam Was oczywiście do raportu. 600 stron. Powodzenia.

Radio Wrocław. Reklama. Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110. Po reklamie.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festival Land on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Australia wprowadza zakaz używania social mediów dla osób poniżej 16 roku życia. Australijski Senat uchwalił ustawę ograniczającą możliwość korzystania z platform mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 lat. We wspieranym przez ponad 70% Australijczyków zakazie społecznicy widzą jednak pewne niedociągnięcia i ostrzegają, że może on przynieść odwrotny do zamierzonego skutek, przyczyniając się m.in. do poczucia alienacji młodych ludzi. To prawo ma wejść w życie w listopadzie przyszłego roku. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Witam i zapraszam. Będziemy dziś rozmawiać o internecie, o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą media społecznościowe, ale też o tym, co dobrego na internetowych stronach mogą znaleźć młodzi ludzie. Moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowca akademicki, obserwatorka internetowego świata.
2: Mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same, ty też możesz. To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, napraw to. Spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację.
1: Australijski rząd wprowadza zakaz możliwości korzystania z social mediów przez dzieci poniżej 16 roku życia. Wprawdzie jeszcze nie zdecydowano, które z aplikacji zostaną objęte tym zakazem, ale najintensywniejsza dyskusja toczy się wokół TikToka, Facebooka, Snapchata, Instagrama czy platformy X. Wiadomo też, że trzy kategorie platform będą z tego zakazu zwolnione, a chodzi tu przede wszystkim o te umożliwiające komunikację, czyli WhatsApp i Messenger, a także będące polem do gier oraz oferujące treści edukacyjne, takie jak YouTube. Za naruszenie przepisów będzie grozić kara grzywny do 32 milionów dolarów. Rząd Australii uzasadnia decyzję chęcią ochrony młodych ludzi. Tamtejszy rząd widzi zależność między rozwojem mediów społecznościowych a pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego Australijczyków. Rząd w Australii zauważa też, że w internecie nastolatkowie są narażeni na treści dotyczące zażywania narkotyków, zaburzeń odżywiania czy przemocy, a także na stres i ciągłe rozpraszanie przez stałe powiadomienia i alerty. Ustawa o zakazie używania mediów społecznościowych przez dzieci w Australii wejdzie w życie w listopadzie przyszłego roku. Zanim jednak została przegłosowana przez tamtejszy senat, 140 ekspertów podpisało list otwarty wyrażający obawy wobec konsekwencji tej decyzji. W dniu, w którym projekt trafił do parlamentu, pojawiło się też 15 tysięcy zgłoszeń, w tym jedno z Amnesty International, wskazujących na jego niedociągnięcia. Krytycy tego pomysłu zauważają, że wciąż brak bezpiecznych narzędzi do egzekwowania prawa oraz ochrony prywatności użytkowników. Zauważają też, że internetowa alienacja młodzieży może popchnąć ich do korzystania z dark webu, wpłynąć na relacje czy dostęp do informacji. I w końcu, że w społecznej debacie na temat słuszności wprowadzenia zakazu głos dzieci i nastolatków nie został wysłuchany. A my w programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o internecie, internetowych twórcach, o tym, jak ten internetowy świat wpływa na młode pokolenia, a moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka i obserwatorka tego internetowego świata. Socjologia to jest nauka o społeczności, o naszym życiu, o naszych zachowaniach, o tym, jak pewne rzeczy wpływają na nasze życie, czyli z takiego socjologicznego punktu widzenia ten internet i internetowi twórcy, jak bardzo to wpływa na nas.
2: Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, ponieważ my zyskaliśmy dzięki mediom społecznościowym coś takiego jak nieograniczoną grupę odniesienia. Myśmy, zanim media społecznościowe rozkwitły na dobre, oczywiście widzieli różne style życia. Jeden sobie realizowaliśmy ze względu właśnie na to, z jakiej rodziny pochodziliśmy, kim byli nasi rodzice, kim my byliśmy, jaka była nasza osobowość. Zastaliśmy sobie, uczyliśmy się, stawaliśmy się tymi członkami społeczeństwa, mieliśmy swoje grupy koleżeńskie, swoje grupy rówieśnicze. Uczyliśmy się w takich, nie innych szkołach, wykonywaliśmy taki, a nie inny zawód i widzieliśmy oczywiście dookoła różnych ludzi, mniej lub bardziej podobnych do nas, oczywiście gdzieś tam różniących się też, ale powiedzmy na takich peryferiach tego naszego funkcjonowania, którzy też byli naszą grupą, więc nie, o, tutaj nam się podoba, ale no wiem, że może niekoniecznie mogę do tego aspirować z różnych względów, na przykład, nie wiem, ograniczeń ekonomicznych, bo to była najbogatsza koleżanka w klasie, a ja na przykład, no nie mogłam mieć tego, co ona ówcześnie. No ale gdzieś tam wiedziałam, że to jest niemożliwe, tak, bo znałam cały kontekst na przykład jej sytuacji. Natomiast w tym momencie mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby baniek, tak, tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same. Tak? Jakby ty też możesz. Tak? To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, napraw to. Bądź kimś, spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację. To rodzi olbrzymią frustrację, bo zaczynamy bardzo mocno porównywać swoje życie do, no jakkolwiek byśmy nie traktowali życia i jakkolwiek też te młodsze pokolenie nie traktują na równi, czy jako jednego wręcz życia wirtualnego, realnego, no to jednak internet jest pewnego rodzaju kreacją. No to jednak jest pokazanie jakiegoś wycinka tego życia. To są jakieś elementy, które są takim występem jednak na scenie, tak? Takim występem, którego my owszem pokazujemy trochę kulis, jakby to powiedział Erwin Goffman, że ten internet kiedyś był tylko miejscem występu, a teraz też poprzez na przykład właśnie przede wszystkim Instagram, tak? który pokazuje też te kulisy, tak? No zobacz, jak to wygląda naprawdę, ale ta prawda też jest jakoś przefiltrowana, tak? No bo to też jest...
1: Nawet jak pokazujemy ten bałagan w domu,
2: to on i tak jest takim bałaganem, który my chcemy pokazać.
1: No właśnie, a potem te młode osoby z jednej strony tak, no słyszą, możesz być kim chcesz, ty też tak możesz. No to taki nastolatek postanawia sobie, on też będzie internetowym twórcą, on też będzie opowiadał o grach, o zabawkach, tak, o różnych rzeczach i on będzie na tym zarabiać, więc tak. On nie będzie czytać książek, nie będzie się uczyć tej matematyki, on nie pójdzie na żadne studia, bo przecież on może siedzieć w domu, grać i na tym zarabiać. Niektórym się udało, tak, ale to nie jest robota dla każdego.
2: No to jest jakiś bardzo wąski wycineczek też osób, które miały jakieś zaplecze, tak? No to nie każdy ma dostęp do tego, nie każdy ma możliwości, żeby też zainwestować w taką karierę, bo to też jakby wymaga sporych inwestycji, tak? To, że w tym momencie są właśnie te kanały prezentujące różnego rodzaju sprzęty, zabawki, tak? Testujące, no to jest i w tym momencie na przykład właśnie mają swoich sponsorów, czy dostają prezenty właśnie po to, żeby je reklamować i żeby robić różnego rodzaju testy, ale gdzieś na początku właśnie byli zapewne też rodzice, czy jacyś ludzie, którzy mogli zainwestować w to, dobra, tak, będziemy pokazywać to i może coś z tego wyjdzie. No i jakimś tam niewielkiemu procentowi na pewno to się udaje, ale to nie jest ścieżka dla każdego.
1: No tak? Właśnie, tak samo jak to, że w internecie możemy zobaczyć młodych biznesmenów, już bardzo bogatych, zarabiających górę pieniędzy, jeżdżących super samochodami, ubierających się wyłącznie w markowe ciuchy. No i potem taki dwudziestoparolatek nawet, żyjący przez ileś lat w tym wirtualnym świecie, rusza na rynek pracy.
2: A on wygląda inaczej.
1: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie od razu.
2: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie i przede wszystkim robi się różne rzeczy, które nie są ciekawe medialnie, można powiedzieć, tak? To jest po prostu wiele czynności zawodowych, które wykonujemy. One są potrzebne, ale powiedzmy, no nie są fancy, tak? Tylko są rzeczami, które są nam potrzebne. Nawet jeżeli tę pracę bardzo, bardzo lubimy, bardzo ją cenimy, no to ona nie zawsze jest atrakcyjna. I co więcej, jakby tego zaplecza pracy influencerskiej, czy pracy właśnie różnego rodzaju twórców internetowych, my też nie oglądamy. My też nie oglądamy sztabu ludzi, który na przykład za tym stoi, tak? Żeby to wszystko grało, żeby to wszystko wyglądało i żeby to było profesjonalne. Tak? Bo to też jest moim zdaniem, no właśnie, no media społecznościowe nie pokazują nam bardzo często tego, jak bardzo te największe, te najbardziej popularne, te najładniejsze konta są profesjonalne, jak one są prowadzone przez sztab ludzi odpowiedzialnych za za montaż, za dźwięk, za wnętrza, za wygląd samych bohaterów, za algorytmy, za to, kiedy wrzucać, co pisać, a jakby przekaz jest taki, że to wszystko robi ta osoba, że ona jest za to odpowiedzialna, bo to są jej media społecznościowe, tak? To ona to prowadzi, to ona to wrzuca. No więc od razu się włącza sobie, no kurczę, ale ja też to mogę robić. No, ale potem się okazuje, że wcale jednak nie. To nie wygląda tak różowo. Ale no trzeba faktycznie uznać, że w tym momencie zawód czy kariera influencera czy twórcy internetowego jest taką bardzo pożądaną wśród młodych ludzi. Jest tą, która się cieszy dużym prestiżem jako kategoria zawodowa.
1: No mogą próbować. Będziemy trzymać kciuki i życzyć szczęścia. A jak taki influencer wpływa na życie tych młodych osób?
2: Myślę, że bardzo często zaczyna być jakimś takim wzorem do... Może nie chcę powiedzieć autorytetem, bo to wydaje mi się trochę... Chociaż może dla młodszych, dla dzieciaków tak, dla równolatków może niekoniecznie. W tych grupach rówieśniczych raczej poszukuje się jakiegoś takiego zrozumienia. Trudno jest, i to też jest ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów społecznościowych, że młodzież mówi, że ona poszukuje w mediach społecznościowych różnorodności, że poszukuje takiego spotkania z ludźmi z innymi punktami widzenia, z różnymi poglądami, czy mający właśnie różne historie, różne osobowości. Co się każe zastanowić, no kurczę, ale jakby normalnie też wszyscy jesteśmy różni, tak? Ale może tak naprawdę jest też w drugą stronę, że właśnie bardziej poszukujemy ludzi, którzy są bardzo podobni do nas, czyli budujemy sobie tę naszą bańkę, budujemy sobie taką podbudowę, której możemy się dobrze poczuć, tak? Taką społeczność właśnie, może nie tyle wokół swojej osoby, ale wchodzimy w taką społeczność ludzi, którzy są tacy jak my, tak? Którzy nam pozwalają przetrwać ten moment niepewności, no bo też ludzie są współcześnie bardzo, bardzo niepewni, tak? Chociażby właśnie ze względu na to, że tych praktyk, tych możliwych stylów życia, tych ścieżek kariery, które mają do wyboru i za które, mówi się, jesteście odpowiedzialni za to od 13 roku życia, jak wybieracie sobie jakąś tam ścieżkę, tak? To już idziecie w to. A to jest trudne. To jest na pewno dla nich trudne i rodzi mnóstwo obaw. A dla każdego z nas to jest trudne, nie tylko dla młodych.
1: Oczywiście, że tak. Pomyślałam, że oprócz tych w zasadzie złych rzeczy, które pokazują ci influencerzy, pokazując nam to właśnie swoje bogactwo i to, z jaką łatwością im niby to przychodzi, no to może być niebezpieczne dla tych, którzy potem w tym realnym świecie zderzają się ze ścianą i ich życie zawodowe...
2: Że nie tak, są idealni.
1: Tak, i że to życie tak nie wygląda. Ale gwiazda internetu może też jakby przekazywać te dobre rzeczy.
2: Tak.
1: Może też uczyć tej pewności siebie, której dzisiaj tak bardzo młodym osobom brakuje.
2: Tak, tak, zdecydowanie tak. I myślę, że takim bardzo fajnym trendem było, jest na pewno angażowanie się w różnego rodzaju kwestie społeczne, które też widzimy w przypadku różnych influencerów, że angażują się w rzeczy, które są dla nich ważne. Nawołują też do tego, żeby brać udział w życiu publicznym. Pamiętam taką dosyć. A przy ostatnich wyborach chyba parlamentarnych, tak? Było na wielu kontach właśnie takich młodych influencerów takie informacje. Zagłosowałam.
1: Idź też.
2: Tak?
1: Super.
2: Ta kampania profrekwencyjna z takiego miejsca, które na co dzień się tym zupełnie nie zajmuje, tak? Ale to jest też pokazanie, słuchajcie, jesteśmy obywatelami, jesteśmy odpowiedzialni za to. I taki wzór, myślę, że to jest w ogóle nie do przecenienia, bo to jest taki mamy chyba jednak moment, że będziemy budować sobie oddolnie tę naszą grupę i prędzej pójdziemy właśnie za kimś, kto jest taki jak my, bo który nam pokazuje, że to fajne życie. Aha, no to jak fajne jest chodzenie na wybory, no to ja też pójdę.
1: Co z tego, że mama też powiedziała, że jest fajne, ale...
2: Mama to mama.
1: Powiedział ten gość z TikToka.
2: Tak, właśnie, powiedział ten gość z TikToka, tak? Zróbmy z tego fajną imprezę. Pójście na wybory, niech będzie fajną imprezą. I no i to już budzi podstawy demokratyczne, to już budzi podstawy obywatelskie. Idziemy w to, możemy się w to zaangażować. To mi się wydaje bardzo, bardzo dobrym zjawiskiem. I też drugim takim obszarem, obszarem, które na pewno, można powiedzieć, kulało wśród starszych pokoleń, była kwestia zdrowia psychicznego, które też jest bardzo gdzieś tam wyraźnie jednak, ta kwestia jest słyszalna właśnie wśród młodych, w działalności młodszych twórców internetowych. Także to jest jakby rzecz, której stali się takimi ambasadorami, tak mi się wydaje.
1: Co... Że oni mówią o swoich problemach, o tym, gdzie szukać pomocy, gdzie oni znaleźli pomoc, gdzie ty możesz, że w ogóle napisz do mnie, jeśli jest ci ciężko.
2: I że to nie jest powód do wstydu, tylko to jest coś, co się zdarza. Co się zdarza, to jest kwestia, która jest normalna, tak? Możemy zmagać się z różnego rodzaju problemami, trudnościami w naszym życiu i że warto szukać pomocy.
1: Program Miasto Młodości.
3: Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Dla pokolenia Z świat realny i ten wirtualny to dziś jeden wielki świat. Internetowe znajomości traktują dokładnie tak samo jak te w realu. W internecie szukają miłości, w internecie szukają przyjaźni, w internecie szukają pracy, ale też w internecie szukają źródeł informacji, często dezinformacji, na to trzeba uważać. Internet ma wiele plusów, ten wirtualny świat, kolorowy, piękny, on bardzo pociąga. On może mieć też minusy, zagrożenie, hejt. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska, zapraszam. A razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka i obserwatorka tego internetowego świata.
2: Dzielenie się swoim życiem, tym jak ono wygląda, swoją osobowością, przemyśleniami, poglądami, działaniami, no także oczywiście spotyka się z tymi negatywnymi reakcjami.
1: No tak, bo każdy z nas z jednej strony wrzucając swoje zdjęcie z pięknej plaży, na którym wyszłam wyjątkowo dobrze, bo się fajnie ustawiłam pod odpowiednim kątem. Wrzucam je, bo chcę te serduszka, tak? Chcę jak najwięcej polubień, komentarzy od moich znajomych, że jest super, w ogóle ekstra fajnie. Liczymy na te pochwały, a tymczasem można oberwać.
2: Można oberwać i to dosyć mocno, ale są dwie strony medalu, bo z drugiej strony zaczyna się też taka otwarta, można powiedzieć, dyskusja przetaczająca się przez sekcje komentarzy i różnego rodzaju właśnie potem materiały powstające na ten temat, że jakby, nie wiem, wygląd zewnętrzny chociażby, tak? Nie jest czymś, co należy komentować, że jeżeli widzimy kogoś, kto zmaga się z jakimiś problemami, to może nie diagnozujmy go jednak w sekcji komentarzy, tak? Pod wrzuconym zdjęciem, że to nie jest to miejsce, o ile faktycznie namawiajmy do tego, żeby właśnie szukać pomocy w momencie, w którym ktoś faktycznie zgłasza się z takimi problemami, no to nie róbmy jednak z publicznej wiwisekcji, z czym się ludzie dzielą. Natomiast no, jest to bardzo trudne do oddzielenia. Co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć.
1: Powiedzieć, pewnie by się nie jeden zastanowił, czy mogę, tak. Ale napisać?
2: Właśnie, tak. Anonimowość internetu. Nawet już nie sama anonimowość, no bo wiele osób pisze pod swoim prawdziwym nawet imieniem, nazwiskiem, ale jednak ta zapośredniczona forma komunikacji, no, budzi w nas tę taką większą odwagę, tak? Że jednak, jeżeli jest ta przesłona komputera, jest nam łatwiej dać wyraz czy upust jakiejś swojej frustracji, niezadowoleniu, a też kompleksów, zazdrości, czegoś, co właśnie uwiera nas w tej drugiej osobie. No i z drugiej strony też jest coraz większe, rośnie to nieprzyzwolenie.
1: No właśnie o to, tak? Chciałam zapytać, tak? Czy społeczeństwo w tym momencie powinno stanąć murem i bronić tej osoby tak bardzo krytykowanej, wyzywanej, czy jednak udawać, że tego nieprzychylnego komentarza nie ma?
2: I znowu zależy kiedy, zależy w jakiej sytuacji, no bo oczywiście są takie sytuacje, które słusznie budzą nasz opór, które słusznie budzą krytykę.
1: Ale jeśli to się dzieje pod zdjęciem aktorki, która specjalnie pokazała się bez makijażu, żeby pokazać, że jest taką samą jak my, mamą, kobietą, niewyspaną, nieuczesaną rano.
2: No to jest niedopuszczalne. Takie teksty są po prostu niedopuszczalne tak naprawdę, tak? No bo to jest niczym nieuzasadnione, no po prostu szerzenie mowy nienawiści. No tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno i ten właśnie hejt internetowy powinien być piętnowany, bo to też oczywiście ma swoje potem przełożenie na tych zwykłych, powiedzmy sobie, użytkowników internetu, którzy nawet tak w tym momencie, jeżeli widzi takie zdjęcie, ojej, no tak może nie powinno się mówić, tak, ale nie wiem, porównuje się z tym, co widzę, Boże, przecież ja na co dzień wyglądam dużo gorzej, no to jeżeli ona się spotyka z takimi reakcjami, no to ja może w ogóle lepiej nie będę wychodzić z domu, bo będzie jeszcze gorzej. I nawet jeżeli sobie do końca nie uświadamiamy takich reakcji, to one są. I oczywiście, tak, w momencie, kiedy mówimy o osobach, które są dojrzałe, dorosłe, które mają swoją pozycję, swoje różne role do pełnienia, no to faktycznie machną na to ręką. O rety, tak? Znowu jakaś burza w internecie. Ale już dla nastolatki, dla nastolatka, ich tożsamość dopiero się buduje, no to takie komunikaty, takie przedstawianie obrazu innych osób, no może być bardzo destrukcyjne. I z kolei będzie prowadziło do różnego rodzaju właśnie zaburzeń postrzegania siebie, żeby nie mówić jeszcze, żeby nie wspomnieć jakichś gorszych, czy przypoważniejszych problemów ze zdrowiem.
1: Potem taka osoba może w internecie poszukać pomocy,
2: tak.
1: Bo tam są też ci, którzy doradzą, jak
2: to musi trafić na dobre miejsce. Czy trafi się na miejsce, w którym faktycznie uzyska się tę pomoc? Albo jeżeli się trafi na złe miejsce, czy będzie się miało z niego wyplątać? Tak? Czy będzie się miało na tyle tych narzędzi, powiedzmy, pozainternetowych i na tyle jednak, no właśnie, takiego wyjścia z tego świata wirtualnego, to żeby poszukać jednak pomocy w realnym świecie. Bo jednak to też jest ważne, tak? No żyjemy, nie jesteśmy jeszcze odpukać, podłączeni, tak? Tylko funkcjonujemy w tym świecie fizycznym, w tym świecie realnym.
1: Na szczęście jest tak, że jak rozmawiałam z doktorem psychiatrii, powiedział, że te młodsze osoby nie mają żadnego problemu, żeby przyjść do gabinetu psychiatry i powiedzieć: panie doktorze, potrzebuję pomocy, jestem wypalony zawodowo, mam depresję, mam myśli samobój. Oni przychodzą, ci starsi.
2: Banalna zmiana.
1: Tak, ci starsi, no nie. Tych starszych bardzo często to dziecko przyprowadzi. Nawet babcię, taką 80-letnią, która też ma depresję, ma prawo mieć, ale ona do psychiatry, no nie. A młody przyjdzie,
2: tak, bo on nie ma, nie widzi, że choroba psychiczna w tych młodszych pokoleniach to już nie jest stygmatyzacja. To już jest po prostu, zdrowie psychiczne traktowane jest tak samo jak zdrowie fizyczne. Problemy, które mamy właśnie z własną psychiką, są traktowane tak samo jak z wątrobą, powiedzmy. Można szukać pomocy, można leczyć, można dbać o ten swój dobrostan. Zupełnie normalna sprawa, tak? Podczas gdy starsze pokolenia boją się tej łatki, że to jest coś, co będzie wykluczało, że to jest coś, co będzie przeszkadzało w funkcjonowaniu, jeżeli, nie wiem, dowie się jakieś szersze otoczenie, to stracimy pracę, posypią nam się relacje towarzyskie, no bo właśnie ludzie będą się tego obawiali, tak? Że tutaj jest coś niebezpiecznego, no, że w chorobie psychicznej na przykład czai się jakieś niebezpieczeństwo. A młodsze pokolenia, no, nie, no, szukamy pomocy, to jest element też naszego dobrostanu. I w ogóle to jest niesamowita też zmiana, ta taka odwaga, tak? To takie parcie do przodu. Na pewno jest to podsycane takim indywidualizmem dużym, do którego też pewnie by się można czepiać, ale on ma też swoje dobre strony, tak? No właśnie tego dbania o siebie. Że jednak jestem dla siebie najważniejszą osobą, spędzę ze sobą całe życie, więc o siebie zadbam.
1: No to ładne.
2: I myślę, że część młodzieży na pewno gdzieś tam już sobie to uwewnętrzniła. Chociaż nie wszyscy, tak? Chociaż to też nie jest tak, że jest to jakby powszechna postawa.
1: Rozmawiamy, Aniu, o internecie, o tym kolorowym świecie w mediach społecznościowych. Jesteś socjolożką, pracujesz ze studentami. Czy studenci dzisiaj czerpią wiedzę z podręczników, czy jednak z internetu? Na swoich wykładach, rozumiem, słuchają wykładu, mają notatki i egzamin zdają na podstawie tego, co sami napisali.
2: No tak, tak. No ja przygotowując wykłady, korzystam jednak w dużej mierze z wiedzy podręcznikowej. Tak, odwołuję się do teorii, do analiz socjologicznych. Staram się budować tę bazę, którą mogą sobie potem obudować przykładami właśnie, czy jakimś takim unowocześnieniem, czy uaktualnieniem z sieci, ale no ja też nie żyję w jaskini, także też oczywiście korzystam z różnych źródeł i niejednokrotnie są to jakieś konta, są to jakieś właśnie czy blogi, czy jakieś takie miejsca w sieci tworzone przez specjalistów, ale którzy na przykład no właśnie nie wybrali kariery akademickiej, tak? A szkoda by było nie skorzystać z ich wiedzy, więc jak najbardziej oczywiście, że tak. I no ja w ogóle pochwalam dążenie do wiedzy, korzystanie z różnych źródeł, także tutaj jestem bardzo otwarta na to. Czytajcie, tak, uczcie się, obojętnie skąd to się uczcie.
1: Ale wiarygodne źródła.
2: Wiarygodne źródła i to jest, taka bolączka też i staram się, to pamiętam przy okazji, kiedy faktycznie mieliśmy, no dalej mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i bardzo dużo mieliśmy takich właśnie informacji, dezinformacji, tak? Pamiętam, że nawet mówię, żeby mieć jakąś taką odpowiedź od siebie, przygotowywałam wykład o informacji, o tym, jak szukać informacji, o tym, na co zwracać uwagę właśnie na wiarygodność źródeł i że tutaj no, nieocenioną rolę jednak spełniają media tradycyjne, które mają całe zaplecze, które są w stanie, mają sieć ludzi, którzy pracują w różnych miejscach, są w stanie zweryfikować te informacje, tak? Żeby docierać do instytucji, żeby właśnie nie rzucać się, że tak powiem, na pierwsze, lepsze informacje, które się gdzieś tam nam pojawią, które są też bardzo często no właśnie atrakcyjne, przykuwające uwagę, niejednokrotnie szokujące, tak? Ale no taka chłodna analiza, chłodna refleksja nad tym, z czego korzystamy, no jest współcześnie taką podstawą, tak? Żeby umieć korzystać ze źródeł, tak? Żeby umieć je wykorzystywać z dobrym skutkiem, tak? z tym dobrym efektem. I no właśnie tak oddzielanie ziarna od plew w internecie, no to też jest taka niesamowita praca, ale myślę, że to jest coś, czego też, no, co na pewno trudno nam zrobić w mediach społecznościowych, tak? No bo tutaj jednak ta atrakcyjność działa na nas najmocniej, ale w tym świecie właśnie dotyczącym informacji, no i już bym mówiła o tym, że żebyśmy uważali jednak.
1: Tyle, że media te tradycyjne nie są tak błyskawiczne jak internet.
2: Tak, i to jest...
1: Tam potrzeba sekundy i już. I już, nawet jeśli ta informacja jeszcze nie była sprawdzona. Być może ktoś ją za chwilę sprawdzi, może już ją sprawdza, ale lepiej wrzućmy to, od razu będziemy pierwsi. A potem pudło.
2: Tak, a ona już poszła w świat. Ona już poszła w świat, a sprostowania mają to do siebie, że są małym drukiem i rzadko kto je czyta, rzadko kto o nich pamięta, ale no właśnie, chociaż może współcześnie, jeżeli wiemy, tak, że to nam grozi, to jesteśmy bardziej czujni. No chcę w to wierzyć, że jakaś tam czujność jednak się w nas budzi.
1: I będziemy sami szukać, tak? Jakiegoś uzasadnienia.
2: Gdzieś tam to weryfikować z boku, można powiedzieć, z różnych źródeł, ale na pewno też jest takim zagrożeniem to, że wszystkie, że i to jest zauważalne, że nie, że właśnie młodszych pokoleń studentów czasami mam takie wrażenie właśnie, że wszystkie źródła są traktowane tak samo, że nie ma takiego jakiegoś podziału, tak, że dobra, to jest fajne jako jakiś przykład, ale może jednak to jakieś podbudowy teoretyczne poszukajmy gdzie indziej.
1: Poszukajmy książki.
2: Tak, no nie chciałam być taka radykalna, ale tak.
1: ale z drugiej strony, jak bardzo to ułatwiło też dzisiaj, na przykład pisanie prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, nawet tych prac na zaliczenie.
2: Oczywiście.
1: No bo oczywiście książka jedna, druga, no ale o ile łatwiej jest poszukać tych źródeł w internecie i ja uczciwie potem stawiam te wszystkie źródła internetowe. Jakby ta baza jak bardzo się poszerza w tym momencie.
2: Tak. I idzie się do, i można wtedy znaleźć, jeżeli się z niej zatrzymamy na trzech pierwszych rekordach, to tam trochę pogrzebiemy dalej, to można znaleźć naprawdę ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ale to też jest taka umiejętność, tak? Przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu wartościowych, dobrych, ciekawych informacji, które mogą nam pomóc właśnie w tworzeniu całości swojej pracy dyplomowej, czy tak jak mówisz, jakiegoś zaliczenia, no czegokolwiek, tak? Czegokolwiek, co mamy stworzyć, jest to bardzo duże ułatwienie. Aczkolwiek, no faktycznie biblioteki zaczynają świecić pustkami.
1: Smutno, bo jednak ta drukowana książka, o ileż to przyjemniejsze.
2: A poza tym takie jakieś, to też było takie miejsce, na przykład spotkań, no takie przygotowywania się właśnie do
1: dzisiaj
2: egzaminu,
1: się spotykamy na grupie.
2: Do sesji.
1: Na grupie, w internecie. I tam jest ta wymiana informacji. Nawet nie dzwonimy do siebie, nie oglądamy się, tylko wszyscy piszą.
2: Tak.
1: I tak wygląda spotkanie grupy studentów.
2: No ale ono jest. To jest to spotkanie grupy studentów.
1: Trochę inny świat, ale dobrze funkcjonuje.
2: On dobrze funkcjonuje i ludzie no chcą się komunikować. No jednak podstawą jest, że ludzie chcą się ze sobą komunikować i to się nie zmieniło, tak? To się nie zmieniło, że poszukujemy tego kontaktu i jakkolwiek no on może się wydawać nam dziwny, bo znamy coś innego, do czegoś innego jesteśmy przyzwyczajeni, no to żyje, tak? To żyje takim swoim życiem. Niektórych rzeczy się nie da zrobić w internecie jednak, ale...
1: I na szczęście. No, chociaż no, miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
2: No, poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz, bo teraz też młodsze pokolenia no właśnie się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny, na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
1: Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.